nagrywałem wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłuchaj.

0: Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babruchy pykło na raz.

Yeah, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yeah.

piołunek. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunek. Nemesis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

potrzeb emocjonalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety, niszcząc tam całe planety. Bombardowanie, orbitalne rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnię na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewin. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud, omegi. Mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałem. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem jest i still.

coraz mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypę. Idziemy na

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś

papierze. Gramy przymierze, słychać rytm kroków. Cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Czekaj, ktoś mi dzwoni. Nie mogę odbierać teraz, nie? Z wami rozmawiam. Nie odbieram. Dobrze. Rozumiecie? Ej.

Koła wychowana cała ośka na ławkach, schodach. Kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel. Teraz nowa fura, dom i pies. Teraz nowi kumple, stary jazz. Teraz długa noc i krótki dzień. Może wrócę w

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: A do T, do Z, do T, do O, do U, do N.

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. Jeżeli ściągają ze mnie życie jak mzwoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: Czwórka. To słychać.
1: Czy dalej wybiegasz świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: lubię obserwować, jak ścigacie się o aplauz, potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światła. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo by mnie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany,
1: twoje włosy,
0: twoje ciało,
1: twoje

mnie cieszy. Aż się Paweł zaśmiał Anią, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, Paweł do Rainera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie, podzielcie się napiwkiem.

0: Toys. Co jest? Przecież to jest jakaś inna fura. Gdzie mój rolę, bo nie widzę, która, ale patrzę w długo, w końcu widzę.
1: Dawid, przecież masz spotkanie i za 5 minut masz być na planie.
0: Dobra, k***, wyluzuj mordę, jak się spotkanie.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

Pa zna te vire, vire, vire. Zavijamy też i radość. Jak coś wiry, wiry, wiry.

0: Polskie Radio.
1: Aj, aj, aj, me son qui po Londi. Aj, aj, aj, me son qui po Londi.
2: Ja nigdy nie chciałem dotknąć ulicy. Pszczoła opuściła ul z niczym. W dzielnicy odkryła nektar z żywicy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Kasia Dydo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom Czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce. W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
3: Ze mną w studiu są już nasi dzisiejsi goście, czyli Anna Sabak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z Geocaching Warszawa. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
5: Cześć, witamy.
3: Słuchajcie, ja próbowałam jakoś wytłumaczyć we wstępie, czym jest geocaching i zajawić ten temat, ale wydaje mi się, że to wy jesteście najbardziej odpowiednimi osobami, żeby to dzisiaj w poranku przedstawić. Słyszałam kiedyś takie określenie, że to jest takie trochę jak jak próbowałam się sama dowiedzieć, że to jest trochę jak zbieranie pokemonów dla dorosłych. Czy rzeczywiście, otwórzmy najpierw puszkę Pandory i wyjaśnijmy może, czym jest geocaching, tak na rozbudzenie się.
4: Geocaching jest grą terenową, więc tutaj podobieństwo do Pokemonów jest rzeczywiście duże. Ja jako osoba, która sama mam jakieś doświadczenia z Pokemon Go, mogę powiedzieć, że gry są podobne, Pokemony też są dla dorosłych, ale znacząca różnica jest taka, że w geocachingu nie szukamy czegoś wirtualnego, szukamy czegoś rzeczywistego. To znaczy na całym świecie poukrywane są pojemniki, które właśnie nazywamy cachami i z pomocą GPS-a, a tak naprawdę aplikacji mobilnej, której ten GPS wykorzystuje, szukamy tych pojemników. Więc gra ma dwa elementy. Pierwszy to dotrzeć na miejsce, a miejsca są ciekawe, bo cache zazwyczaj są ukryte w miejscach, które opowiadają jakąś historię, a drugi element to właśnie odnaleźć ten pojemnik.
3: Łukasz, jak się zaczęła twoja przygoda w takim razie z geocachingiem?
5: Właściwie od znajomych. Znajomi zapoznali mnie z tą grą, przeszliśmy się po Ciechanowie, ponieważ wtedy tam mieszkałem, znaleźliśmy wszystkie skrytki w okolicy. No i jak już potem sam chciałem kontynuować, to miałem trochę małe możliwości mobilne, bo nie miałem jeszcze samochodu, byłem uczniem szkoły gimnazjalnej. No i nie bardzo to za mną szło, aczkolwiek potem koło pandemii, właśnie jak ludzie byli zamknięci w domach, że tak powiem, to był taki dobry pretekst, żeby wyjść gdzieś i poszukać czegoś ciekawszego niż tylko kawałek ściany, czy oglądać kolejne rolki na telefonie.
3: Czy w takim razie na fali pandemii i tego czasu właśnie spędzonego w domu ten geocaching gdzieś tutaj w Polsce, czy w ogóle na świecie urósł bardziej? Ludzie chcieli po prostu wyjść z domu i poszukać czegoś ciekawego?
4: Myślę, że trochę był wzrost. On nie był jakiś bardzo duży, no ale rzeczywiście w czasach pandemii ten geocaching wiele osób mobilizował do tego, żeby się ruszyć, no bo dużo cache jest też poukrywanych gdzieś w lasach, czy w takich terenach zielonych. No, był to świetny czas tak naprawdę dla geocachingu. Chociaż to nie było tak, że wtedy widzieliśmy jakiś olbrzymi boom.
3: To rozłóżmy sobie jeszcze w takim razie na czynniki pierwsze to pojęcie cache.

0: czy co to jest tak naprawdę, bo rozumiem, że szukamy skrytek, z drugiej strony nazywa się was łowcami skarbów. Czy w takim razie w tych keszach coś konkretnego można znaleźć albo schować? Czy to jest jakaś forma komunikacji? Jak to wygląda od środka?
1: Ogólnie każdy kesz musi mieć logbook, czyli taki zeszycik, karteczkę, coś, na czym możemy się wpisać, że rzeczywiście tam byliśmy. Tam wpisujemy swój nick i potem możemy to zalogować online. To jest to, co musi być. Ale jeżeli pojemnik jest większy, to możemy tam dorzucić dowolne gadżety, dowolne zabawki. Oczywiście z myślą o tym, że to jednak jest w przestrzeni publicznej, więc może zawilgotnieć, więc staramy się jakieś słodyczy, czegoś takiego tam nie wrzucać, tylko takie rzeczy bardziej stabilne, które przetrwają warunki atmosferyczne. I zasada jest taka, że możemy jeden przedmiot wziąć, zostawiając drugi o podobnej wartości. Bardzo często są zrzucane na przykład monety, takie drewniane kolekcjonerskie, które możemy wtedy wymieniać sobie jeden do jednego i właśnie kolekcjonować im większe kolekcje.
0: Najciekawsza rzecz, którą złapaliście w keszy, którą znaleźliście, czy było coś, co totalnie odstawało do takich rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli drewniane monety, tudzież takie rzeczy, które nie zawilgocą się nam?
2: Ja chyba najbardziej lubię w keszach znajdować travel bagi. To są takie przedmioty podróżne, które mają najczęściej przyczepioną blaszkę metalową i na niej wybity kod. I o to chodzi w tej części zabawy, że musimy te przedmioty przenosić z pojemnika do pojemnika. Więc kolejni gracze biorą sobie ten przedmiot, sprawdzają w internecie po kodzie jego opis, no i tam jest wpisany jakiś najczęściej cel, typu chciałbym, żeby ten pojemnik pojechał do Japonii na przykład. I kolejni gracze, ich celem jest przenoszenie ze skrzynki do skrzynki coraz bardziej w tą stronę, w którą sobie autor czy właściciel tego przedmiotu zażyczył. A dlaczego mówię, że to jest najciekawsze? Dlatego, że mnie bardzo inspirują te kierunki, które ludzie wybierają, albo te misje. To nie zawsze są kierunki. To czasami są pomysły w stylu zróbmy sobie zdjęcia z dinozaurami i kolejni gracze muszą szukać jakichś figurek, dinozaurów na przykład, ale też formy. To, co ludzie wybierają jako ten przedmiot podróżny są przedziwne. Te przedmioty mogą być olbrzymie i nie mieszczą się w skrzynkach. I wtedy na eventach je przekazujemy sobie. Widziałam na przykład olbrzymie całe wiosło od łodzi, które było takim przedmiotem podróżnym.
0: No właśnie, wspomniałaś już, Aniu, o eventach i o tej społeczności. Chciałabym, żebyście trochę porozmawiali, bo rozumiem, że geocaching to nie jest gra stricte w pojedynkę i to nie jest samotne przedzieranie terenów w celu znalezienia caches, tylko właśnie też społeczność. Jak to wygląda tutaj w Warszawie między innymi? No i czy też w Polsce mamy inne społeczności w innych miastach?
1: Geocaching zazwyczaj zaczyna się tak, że zaczynamy w pojedynkę i potem dostrzegamy, że na mapie nie są tylko te zwykłe zielone pojemniki, ale są też różne inne kolory, różne typy skrytek caszy. I jednym z nich, który właśnie teraz wspomnieliśmy, są eventy, czyli czerwone, rzucające się w oczy ikonki na mapie. Tam możemy się spotkać, podziwiać zachód słońca, świętować jakieś obchody święta takiego mniej znanego, na przykład Dzień Piżamy. Mieliśmy w Warszawie w zeszłym roku dwa takie eventy rano i wieczorem w godzinach dość nieprzyzwoitych, że tak powiem, po prostu nocnych, gdzie uczestnicy mogą przyjść w piżamie. Oczywiście nie muszą, ale jest to mile widziane. Dzień sernika, na przykład teraz 30 lipca. I na tych eventach staramy się właśnie budować naszą społeczność, jakoś rozweselić sobie nasz zwykły taki dzień, żeby nie tylko żyć pracą, a żyć też ciekawymi wydarzeniami.
0: Z nami w studiu cały czas Anna Sabak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z Geocaching Warszawa i o geocachingu rozmawiamy. Słuchajcie, co zyskujemy w dzisiejszych czasach, w 2026 roku dzięki takiej grze terenowej, jaką promuje geocaching?
2: Dla mnie geocaching to przede wszystkim motywacja, żeby wyjść z domu i zrobić coś fajnego. Mogę iść na spacer, ale mogę iść na spacer z celem i to daje mi naprawdę dużą motywację, żeby się ruszyć. Więc dla wszystkich osób, które po prostu się nudzą, jak sobie chodząc, no to jest rewelacyjny sposób. Poza tym są osoby, które mówią, że geocaching jest świetnym przewodnikiem i myślę, że to jest dobry trop. To tak jak już wspomniałam, cache raczej staramy się ukrywać w miejscach ciekawych i to jest o tyle fajne, że te cache ukrywają lokalni gracze, więc osoby, które mieszkają w danym miejscu i potrafią pokazać takie bardziej nietypowe atrakcje. I rzeczywiście ja zwiedzając z geocachingiem, no bo na tym etapie jak już dziś jeździmy, to najczęściej chodzimy po mieście, nie kupujemy żadnych przewodników, tylko idziemy od

0: kasza do kasza i to rzeczywiście daje nam świetny obraz danego miejsca. Więc z jednej strony motywacja, z drugiej ten przewodnik.
1: Czyli tych kaszy jest na tyle, że my w dane miasto, na przykład jedziemy do Wrocławia i jesteśmy w stanie w całości zwiedzić właśnie od kaszy do kaszy po jakichś takich nietypowych miejscówkach?
2: Dokładnie tak. Jest ich nawet aż tyle, że no nie starczy nam życia, żeby znaleźć wszystkie tak naprawdę. Jazda do Wrocławia to musielibyśmy tam chyba spędzić miesiąc, dwa na takim totalnym urlopie i codziennie szukać kaszy za kaszem. Może byśmy znaleźli wszystkie.
1: A jakieś takie najciekawsze miejsce i najbardziej niespodziewane z ostatnich waszych łowów, które znaleźliście dzięki keszom?
0: Ja teraz akurat dużo nie wyjeżdżam, bo mam małe dziecko, więc generalnie keszuję po Warszawie, ale jak miałabym powiedzieć o jakimś ciekawym miejscu, które ja odkryłam dzięki geocachingowi, to jest miejsce, które sama okeszowałam tutaj niedaleko na Mokotowie. Jest bardzo ciekawy budynek, nowy blok, który wyrósł, słuchajcie, wokół drzewa. Widok jest niezwykły. No i to jest właśnie coś, co ja chciałam pokazać keszem. No w żadnym przewodniku tego nie spotkamy, no ale rzeczywiście jak już się przyjdzie na miejsce, jak jeszcze ja w opisie tego kesza umieściłam zdjęcia z budowy, no to robi to wrażenie i rzeczywiście ludzie piszą mi potem w vlogach, no że się nie spodziewali, że fajny widok i no, że to jest coś, co odkryli właśnie dzięki geocachingowi, więc bardzo często poza tymi głównymi zabytkami, no to pokazujemy właśnie takie lokalne ciekawostki.
1: Łukasz, a miejscówka, której ty się nie spodziewałeś, ciekawa do podzielenia się?
2: Mi tak bardzo zapadła pamięć na Maderze. Tam jak zwiedzaliśmy, to szukaliśmy oczywiście punktów takich typowo turystycznych i właśnie cache był oddalony o jakieś 100 metrów od jednego z takich punktów. Trzeba było przejść za małymi wzniesieniami i górkami i cofnąć się, spojrzeć w drugą stronę, gdzie widok był równie zapierający dech w piersiach, a po prostu normalnie jeżdżąc z Google Mapsem czy z innym przewodnikiem turystycznym w życiu byśmy nie obrócili głowy, tak w cudzysłowie.
1: Słuchajcie, ja jestem totalnie kupiona. Bardzo przekonuje mnie ta formuła rozglądania się wokół siebie i patrzenia na miejsca, na które zazwyczaj być może często nie patrzymy. Powiedzcie nam jeszcze na sam koniec, powtórzmy, gdzie można was znaleźć w najbliższym czasie, albo jak można do was dołączyć, jak już rozumiem, zrobimy te pierwsze kroki związane ze sprawdzaniem keszy w naszej okolicy.
0: No to tak, zacznijmy od tego, że wejdźcie na geocaching.com, załóżcie sobie konto, pobierzcie aplikację. To może być właśnie aplikacja oficjalna, która po prostu nazywa się geocaching. I zobaczcie, gdzie są najbliższe eventy wokół was. W ten weekend mamy kilka eventów w Warszawie, więc możecie w ten sposób nas spotkać. Ale możecie też po prostu wejść na naszego Facebooka. My jako geocaching Warszawa mamy konto. Tam bardzo jest dużo informacji, ale też my na bieżąco odpowiadamy, więc jeżeli macie jakieś pytanie, chcecie podpytać, to po prostu do nas piszcie.
1: Anna Sabak-Grzybowska i Łukasz Gołębiewski z geocaching Warszawa byli moimi gośćmi w poranku czwórki. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist.
1: Popołudniowa w czwórce.
2: Łukasz Podliński jest razem z nami. Rozmawiamy o elegancji, o modzie męskiej, ale nie tylko. Łukasz, jak ty doszedłeś do takiego miejsca, w którym teraz jesteś? Nie mówię o twoich wyświetleniach i o zasięgach, tylko o twoim stylu, jak on ewoluował. Bo to nie jest rzecz, z którą się rodzisz. No, jesteśmy też nastolatkami, inaczej się wtedy ubieramy. No, wszystko się zmienia. Jak ty dochodziłeś do tego miejsca? Bo dzisiaj jesteś ubrany w garnitur, tak?
3: Tak jest, tak.
2: Jesteś w garniturze.
3: No, była to dosyć długa droga, bo nie od razu Rzym zbudowano i tak jak mówisz, różne etapy przechodzimy w mojej karierze i w moim stylu. Były różne etapy. Wyobraź sobie, że 15 lat temu byłem w klimatach reggae, więc długie dredy do połowy pasa, długie koszulki, rozumiesz. Ale to wszystko gdzieś tam przemija, trochę się zmienia i w zasadzie razem z moją twórczością w internecie, gdzieś tam coś publikowałem, ten styl się zmieniał. Oczywiście to jest droga i poszukiwanie gdzieś też samego siebie. Też trochę z wiekiem przychodzą inne zainteresowania, inne kierunki.
2: No dobrze, a słuchasz dalej reggae?
3: Tak, słucham. Tak? Tak,
2: a dread, dread,

0: Jak sobie obciąłeś, to zostawiłeś jednego chociaż na pamiątkę?
1: Nie, nie. Chociaż żałuję, że tego nie zrobiłem, ale tak, jest we mnie nadal taka stara rastamańska krew, jak jedę samochodem, włączam stare kawałki i nadal to
0: Okej, to zostaje na zawsze. Ale polski reggae też?
1: O tak, tak. Ja się na tym wychowałem i to ze mnie nie wyjdzie.
0: Rozumiem, dobrze. Ale ten styl się zmienia. To też jest, wiesz, bardzo dużo mówi się o tym, że o, musisz kupić sobie takie rzeczy, które będą służyły ci na lata. Bardzo często to się pojawia wśród twórców internetowych, jak szuka się jakichś porad, ale z drugiej strony żyjemy w takich czasach, w których z każdej strony nas bombardują różnego rodzaju reklamy. Kup to, moda też się zmienia. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Że jednak kupić coś na lata, ale z drugiej strony no sobie zostawić taki wentyl, żeby mieć trochę przyjemności, bo przecież zakupy sprawiają nam przyjemność.
1: Tak, no mówi się generalnie, że moda, właściwie, że styl pozostaje, trendy przemijają. I jestem też podobnego zdania, bo widzimy, że jest pewnego rodzaju taka pętla, że coś, co kiedyś było modne, teraz jest passé, a za 10 lat znowu będzie super modne. Więc trzeba mieć trochę z tyłu głowy, że to wszystko gdzieś tam krąży. Oczywiście są pewne elementy garderoby, pewne nieśmiertelne rzeczy, które faktycznie nigdy się nie starzeją i są taką bazą, którą możemy zawsze mieć w garderobie, zawsze wyciągnąć i zawsze będzie ona świetnie wyglądała. A co do trendów, na nie też powinniśmy znaleźć jakąś część swojej garderoby, no bo też chcemy być na czasie, tak? Więc też powinniśmy gdzieś to uwzględnić. Ale jakaś taka doza rozsądku w tym, co modne, a w tym, co klasyczne.
0: No dobrze, to jaki trend teraz ci się na przykład podoba? Bo ty jednak starasz się ubierać w taki klasyczny sposób. To jest klasyczna elegancja. Zależy też oczywiście od sytuacji. Jest też dużo takich casualowych stylów u ciebie, no ale jest jakiś trend, który ci się podoba?
1: Wiesz co, ja staram się ubierać tak, jak się czuję. Uważam, że nasz wygląd powinien nam służyć, a nie odwrotnie. Nie powinniśmy wpadać w taką trochę niewolę trendów ani stylu. Styl powinien też być pewnego rodzaju przekazem niewerbalnym, który dajemy sobą, więc to, jak się dzisiaj czuję, tak się ubieram. Dzisiaj jestem elegancko, ale jutro pewnie możesz zobaczyć mnie w dresach.
0: Czy jest coś takiego jak absolut, jeśli chodzi o szerokość spodni, szerokość nogawki?
1: To się cały czas zmienia. Obecnie szerokie nogawki są super modne i spodnie z zaszewkami. Ku mojej radości, bo bardzo dobrze się w nich czuję i bardzo dobrze one wyglądają, są obecnie super trendem, które możemy zobaczyć praktycznie w każdym sklepie.
0: Jak ja widzę generację Z w tych szerokich spodniach, to mam takie wspomnienia ze swoich czasów gimnazjalnych, jak wszyscy chodzili w tych begach i one jeszcze zawsze były tak ubrudzone.
1: Tak,
0: to tak, nie fajnie wyglądało.
1: Ubrudzone, one były za długie, więc nogawki pod spodem były całkowicie poszarpane. Mama, jak mi widziała w tych spodniach, łapała się za głowę. Tak było, tak jest, ale to cały czas gdzieś krąży.
0: Ale chodziłeś wtedy w begach?
1: Oczywiście, tak.
0: A w rurkach też śmigałeś?
1: Też był taki okres. Oczywiście był moment przejściowy w liceum, kiedy po prostu wszyscy nosili wąskie spodnie.
0: 2010 rok wtedy, te rurki.
1: Tak, tak.
0: Czerwona koszula w kratę.
1: Tak, tak.
0: To były te klimaty. Czy mężczyźni w Polsce dbają o siebie?
1: Tak, dbają o siebie. Mam duży odzew mężczyzn, którzy czasami nawet nie wiedzą, od czego zacząć, i tu też pojawiam się ja, docierając do nich moimi treściami, albo ich żony, czy partnerki, które trafiają na moje treści.
0: Ale też mam wrażenie, że jeżeli mężczyzna przez wiele lat o siebie nie dbał i nagle zapala się lampka, że powinienem zwrócić uwagę na styl, to nie jest dlatego, że zainteresował się nagle modą, tylko właśnie tak jak mówisz, że on myśli o tym, że jakby dobry wizerunek, czy fajne ubrania, one mogą mu zapewnić jakiś cel, który on chce osiągnąć. Takie jest bardziej podejście do tego już z jakimś konkretnym założeniem, a nie chodzi o samą stylówkę, prawda?
1: Badania wprost pokazują, że nasz wizerunek bardzo wpływa na to, jak jesteśmy nie tylko nagradzani za swoją pracę, bo nasz wizerunek wpływa na zarobki, wpływa na callbacki, czyli ilość oddzwonień podczas rozmów rekrutacyjnych, ale tak naprawdę inny aspekt.
2: To jest Popołudniówa w czwórce.
0: Łukasz, na pewno spotykasz się z takimi pytaniami ze strony swoich obserwatorów, od czego zacząć? No i co wtedy im mówisz, jeżeli ktoś w ogóle nie interesował się dresy, t-shirt i to wszystko, no i ewentualnie tam pod chlapka?
1: Przede wszystkim spojrzenie na swoją garderobę, co tam jest, wyrzucenie wszystkiego, co jest za duże, za małe i w złym stanie, bo często trzymamy rzeczy na jakąś okazję z myślą, że schudniemy, z myślą, że to się jeszcze przyda, albo coś z tym zrobimy. No prawda jest taka, że większość rzeczy po prostu zalega, a gdy już to zrobisz, postawiłbym po prostu na zbudowania tak zwanej bazy, czyli rzeczy, które będą do siebie pasować uniwersalnie. Każda góra z każdym dołem, w ten sposób po prostu będziesz mógł tworzyć

0: dużą ilość stylizacji, nie za bardzo się wysilając.
1: Są jakieś podstawy, których można się trzymać?
0: Jest jedna prosta zasada, którą ja cały czas powtarzam. Zasada nazywa się 60-30-10. To znaczy 60% koloru twojej stylizacji powinien stanowić jeden kolor, jest to kolor bazowy, 30% kolor uzupełniający i 10% detal. Generalnie uznaje się, że człowiek wygląda najlepiej odziany w trzy kolory.
1: Co sądzisz o ostatnio panującym trendzie na fryzurę na brokuła?
0: No jest to trend tak naprawdę, który trafia tylko do młodszej części naszego społeczeństwa. Faktycznie Gen Z cały czas często nosi tą fryzurę na głowie. Jest ona specyficzna, ale ma jakieś swoje plusy, tak? Zakrywa zakola i duże czoła.
1: Ale ja niedawno dopiero się dowiedziałem, że no nie każdemu te włosy się kręcą i żeby mieć fryzurę na brokuła, to tam jest trwała ondulacja.
0: Tak jest. Albo trwała, albo ten, kto się urodził szczęśliwy i ma kręcone włosy.
1: No tak, ale też rzeczywiście jest tak, że jakaś fryzura robi się modna i wszyscy później na ulicach w takich fryzurach chodzą.
0: Jest tak i chyba też dokładam do tego sporą cegiełkę, nagrywając filmiki i porady odnośnie panujących aktualnie trendów, jeśli chodzi o fryzury. Natomiast warto pamiętać o tym, że fryzura, jak i zarost, powinna być dopasowana do naszego kształtu twarzy, bo może nam pomóc, albo może nam zaszkodzić. Generalnie uznaje się, że powinniśmy kierować się doborem fryzury tak, aby nasza twarz dążyła do owalu. Jeśli mamy bardzo podłużną twarz, to jeżeli zdecydujemy się na fryzurę, która jeszcze tą twarz wydłuży, to nie będzie to stylistycznie dobrym zabiegiem. Tak samo jest z zarostem, który zarost tak naprawdę jest męską formą makijażu. Dzięki temu zarostowi możemy wymodelować całkowicie naszą twarz, ukryć podbródek, czy dodać objętości tam, gdzie potrzeba.
1: A czy myślisz, że to, że jakaś fryzura jest tak bardzo popularna w ostatnim czasie, nie mówię tylko o brokułach, bo też baskat jest przecież bardzo popularny.
0: Tak jest.
1: Czy to wynika z tego, że ludzie oglądają i wyszukują jakieś trendy, czy po prostu teraz sieciówki barberów tak działają, albo w ogóle te salony tak działają, że przychodzisz i masz katalog 5 różnych fryzur, albo to i się za bardzo nie wnika.
0: Trendy pojawiają się trochę same. Nie wiem w zasadzie skąd, czy generalnie z zagranicy, po prostu nagle widać, że wszyscy nagle noszą jakiś konkretny typ fryzury. Teraz został odświeżony i podejrzewam, że już niedługo będzie bardzo popularny Warrior Cut, czyli fryzura, którą mogliśmy zobaczyć w filmie Brad Pitt, Podziemny Krąg. Dawno temu był ten film?
1: Takie nastroszone
0: piórka. Tak jest, z takim dłuższym tyłem. I teraz znowu wraca to do łask. Teraz mulet jest bardzo częstą fryzurą.
1: Już też jest wyeksploatowany, prawda?
0: Tak.
1: A czy jest, nawet nie chodzi tylko o fryzury, ale też o modę. Czy są jakieś trendy, które strasznie cię męczą? Albo nie przepadasz za nimi? Albo trochę się z nich podśmiewasz?
0: Jest jedna fryzura, której nie lubię. Natomiast sam też ją kiedyś miałem, bo przerabiałem już wszystko. Ale to wynika z tego, że po prostu jest za dużo. Fryzura French crop, która jest dosyć popularna.
1: Czy jak to wygląda?
0: Z taką krótką grzywką opadającą na czoło. Ta fryzura jest często stosowana przez panów, w którym ta linia czoła trochę się zaczyna już cofać, pojawiają się zakola, ale jest jej dużo i nie zawsze dobrze wygląda i ja już trochę mam jej dość.
1: Okej, rozumiem, ale też ogólnie z trendami chyba jest tak, jeżeli coś staje się bardzo popularne, ludzie zaczynają to eksploatować, to ci, którzy już wcześniej korzystali z tych trendów, zaczynają z tego się śmiać i szukają czegoś
0: to
1: nowego.
0: To prawda, tak. No, trochę rynek się nasyca. Jak wszyscy powtarzają jedną rzecz, to przestaje ona być unikalna, wyjątkowa i szukasz czegoś innego.
1: Nie, Łukasz, jeszcze na koniec, tak spoglądając w przyszłość, czy są jakieś takie trendy, które myślisz, że w najbliższym czasie się pojawią, albo już zacierasz ręce, nie możesz się doczekać, że coś będzie popularne, modne?
0: Szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i nie widzę na razie, albo nie zauważyłem jeszcze niczego takiego, co może nagle się zaraz pojawi.
1: No skinny jeans mają wrócić.
0: Pewnie wrócą, jak wszystko.
1: No to czekamy, nie wiem, czy słusznie.
0: Ja niekoniecznie z moimi udami raczej nie będę się starał nie wcisnąć.
1: Nikt nam na siłę nie będzie tych spodni zakładał. Łukasz Podliński był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Yo. Kolejne miechy cisną bolecą. Polskę przejechałem, chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowaniem, ale na stałe związany z grą. Duszę i ciało zaniedbałem, rzucić miałem te zwyczaje, nadal piję i jaram jak smok. Wątroba zmęczona.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Dobra muzyka, luźna atmosfera i rozmowy, które brzmią jak spotkanie ze znajomymi za płotem. Wracamy do wyjątkowych chwil z audycji Chłopaki z sąsiedztwa. Adam Smolarek i Del M przypomną najlepsze historie, najciekawsze tematy i oczywiście muzykę, bez której nie wyobrażają sobie żadnego spotkania. Zostańcie z nami i posłuchajcie.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Zapraszamy?
4: Zapraszamy.
3: Zaprosiliśmy już nawet. Moi drodzy, wczoraj Adam Smolarek był na Bad Bunnym na Stadionie Narodowym, a ja na koncercie nie byłem, byłem przed stadionem oraz...
4: Przechodziłeś stragarzami.
3: Przechodziłem stragarzami przed stadionem oraz po koncercie Bad Bunnego trochę połaziłem po Warszawie, ponieważ Bad Bunny zrobił ze stolicą Polski to, czego chyba nikt wcześniej nie zrobił.
4: Masz na myśli to, że przyjechało bardzo dużo osób zobaczyć ten
3: koncert? Bardzo dużo turystów, zwłaszcza turystek, zwłaszcza hiszpańskojęzycznych turystek. To, co się działo na mieście po koncercie Bad Bunnego, no to był po prostu szał. Ale przed koncertem również, będąc mieszkańcem Pragi Północ, gdzie jest Stadion Narodowy, no to dostawaliśmy mnóstwo zapytań na ulicach o to, gdzie iść na kawę, gdzie iść coś zjeść, co zobaczyć na Pradze. Więc było to bardzo ciekawe. Super miłe też, że tyle osób zdecydowało się wpaść na Bad Bunnego i jeszcze pozwiedzać Warszawę.
4: Porozmawiamy dzisiaj wokół koncertu Bad Bunnego, o koncercie Bad Bunnego jak najbardziej też. Katia Mierzejewska, nasza pierwsza gościni, opowie nam o swoich wrażeniach z wczoraj. Kapa seria, Katia.
5: Oj, wiele emocji. Cześć wszystkim. Byłam wczoraj na koncercie, jestem samozwańczą Bad Bunny lożką. Ja mam nawet na to papier, ponieważ napisałam długi artykuł w piśmie, w magazynie Pismo o reggaetonie i jest tam część o Bad Bunnym. Nie będę udawać, że nie wiedziałam, co się stanie wczoraj, ponieważ jak wszyscy obserwujemy media społecznościowe, to co się dzieje na TikToku, jego występ jest absolutnym performancem artystycznym, jest bardzo w każdym detalu dopracowany, więc wiedzieliśmy, co się mniej więcej wydarzy, tak? Że będą dwie sceny, że będzie słynna La Casita, kto pójdzie do La Casity. Może nie wiedzieliśmy dokładnie, jaki będzie setlist, ale jednak powiedzmy, że było, no dla mnie, jako że jestem Bad Bunny lożką, jestem absolutnie zafascynowana tym chłopem, to było to niesamowite, widząc, że jest w nim, nie wiem, czy to też zauważyłeś, jak byłeś wczoraj, że jest w nim taka autentyczna, nie wiem, czy nie wiara, ale autentyczne wzruszenie, że ludzie naprawdę przychodzą i go naprawdę pokonują setki kilometrów, żeby go zobaczyć.
4: Żeby setki, tysiące nawet. Tysiące. Ale tak zaczęliśmy sobie sympatycznie, łagodnie, śmiesznie, ale Katia nie jest naszą koleżanką, tylko jest dziennikarką, która jednak, której bliska jest Ameryka Łacińska, która mieszka za granicą zresztą od paru dobrych lat, stąd też skorzystaliśmy z tego, że pojawiłaś się w Polsce na koncercie Bad Bunnego. I porozmawiamy sobie o tym, jak to wyglądało. Bo myślę, że tutaj nawet nie wiem, od czego zacząć rozpakowywanie tego koncertu, szczerze mówiąc. Bo mam wrażenie, że część tej analizy można już sobie do Super Bowla przykleić, i tak?
5: Tak.
4: Ale co do analizowania konkretnych koncertów, no grał krócej niż w poprzednich różnych odcinkach trasy.
5: Grał krócej i jeżeli musimy, że tak powiem, powiedzieć o tak zwanym słoniu w pokoju,
4: oho,
5: to nagłośnienie na Narodowym jest okropne. I mówię to z pełną odpowiedzialnością tych słów. Ja nie chodzę na koncerty na Narodowy z tego właśnie względu, jeżeli jestem czasami w Polsce, no ale Bad Bunny to wiadomo, zwłaszcza, że nie udało mi się zdobyć biletów na Barcelonę, ale to było okropne. Ja mówię biegle po hiszpańsku i nie byłam w stanie zrozumieć tego, co on mówi. Tak się niosło echo, nie wiem, czy ty też to miałeś, ale
4: tak.
5: To było absolutnie okropne i naprawdę dużo zabrało mi z tego doświadczenia. Ja byłam tą szaloną osobą, która przyszła o 16 na early entry i stałam tam sama. Od 16.30 przy La Casicie byłam.

0: mam dosyć blisko, do 19, bez wody, bez picia, bez jedzenia, no bo mam swoje miejsce. Tego też, że nie można było normalnie wody wnosić i były też...
1: W ogóle trudne, bagażu.
0: W ogóle bagażu, znaczy ja jakoś weszłam z torebką, nie wiem dlaczego. Uśmiechnęłam się, nie wiem, nie chcę nic tutaj insynuować. Weszłam, nie wiem jakie ty miałeś doświadczenie powiedzmy w swojej części, ale jak się zaczął koncert, jak była ta pierwsza część na tej głównej scenie, gdzie są bardziej liryczne utwory, miałam strasznie dużo agresywnych ludzi wokół siebie, naprawdę pchali się na mnie i ja wręcz myślałam, że stamtąd wyjdę. W sensie miałam wrażenie, że było dużo agresji. Potem słyszałam od moich znajomych, że też czuli, że jest jakieś wielkie napięcie i nie wiem dlaczego, ale większość osób była faktycznie hiszpańskojęzyczna, więc ja byłam w swoim latinoświecie, ale część osób, które znam też, tak tylko kończąc, żeby nie robić tego z tego monologu, brakowało osobom z Polski, które nie znają hiszpańskiego, że tak jak Churi grała, że były napisy po polsku i tłumaczenie jej piosenek. Myślę, że to wielu osobom pomogło, żeby też jakoś wdrożyć się bardziej w tę część, w jej utwory. No to on ma przygotowane te teksty. To są te same teksty, które on mówi. Są piękne, ale to jest to samo, co mówi na każdym koncercie. Można by było to puścić z tyłu dla niehiszpańskojęzycznej publiczności.
1: No ja dodam, że na koncercie Rosalii na przykład takie rzeczy się dzieją. Po prostu są napisy.
2: Chłopaki z sąsiedztwa. Sąsiedztwa.
3: A w Chłopakach Sąsiedztwa nie bez powodu gramy Bad Bunny'ego, ponieważ wczoraj wystąpił na Stadionie Narodowym i podobno był to pierwszy hiszpańskojęzyczny artysta, który wyprzedał cały stadion. Z nami jest Katia Mierzejewska, dziennikarka, jak to sama nazwała, Bad Bunny-loszka. No i ja mam do ciebie jedno pytanie. Tyle osób się tam zrzuciło. Co tak, no, jak, w jaki sposób Europejczycy mogą się rzeczywiście utożsamić z gościem z wioski w Puerto Rico?
0: Strasznie dużo o tym myślałam, bo szczerze mówiąc jego poprzednie płyty, no jego takim, tak jak mówiliście, on zaczął być popularny przy tej piosence Cardi B, ale potem była ta płyta Un Verano Sin Ti i wtedy coraz więcej zaczęto go grać też w Stanach, ale w Europie, no oprócz hiszpańskojęzycznej Europy, Hiszpanii, raczej niespecjalnie było o nim głośno. Ta jego ostatnia płyta dla mnie jest jakimś absolutnym fenomenem. W sensie połączenie dembow, połączenie reggaetonu, połączenie popu, połączenie dancehallu, jakiegoś rapu, też salsy i zmiksowanie tego jeszcze z takim fajnym, patriotycznym sznytem, ale nie takim negatywnym patriotyzmem, tylko faktycznie dumą ze swojej wyspy, mówienie o gentryfikacji. Myślę, że on do wielu osób dotarł, ponieważ mówi o rzeczach, które, nie wiem, nas jako, powiedzmy, pokolenie 20-paru, 30-paru latków zaczynają boleć, czyli gentryfikacja, czyli za dużo turystów w miejscach Airbnb, które niszczą nam centra miast i nie jest nas stać na mieszkanie na przykład, tak? Pięknie o miłości, pięknie o przyjaźni. Też jest dużo tam fanku, dużo zabawy, no bo to jest taki chodzący mem, że latynoska muzyka to jest tak, że w jednej sekundzie płaczesz, potem twerkujesz, a potem myślisz o śmierci i jeszcze kochasz, no więc to jest takie połączenie, mam wrażenie, że ta płyta jest tym. Dla mnie, kiedy ja usłyszałam Baile Novi Double i kiedy zobaczyłam tego 6-minutową salsę, ja płakałam wczoraj na koncercie, płakałam jak to zobaczyłam, dla mnie to było absolutnie coś niesamowitego i też jego autentyczność, to, że tak jak w tym moim, nie chcę robić autopromocji, ale tak jak w moim tekście się zastanawiałam, wiecie, Ricky Martin, czy Shakira, czy Jennifer Lopez, oni wszyscy musieli śpiewać po hiszpańsku, po angielsku. Nie mogli śpiewać po hiszpańsku. Ten typ wchodzi, nawet się nie uczy specjalnie angielskiego, robi SNL-a po hiszpańsku, Super Bowla po hiszpańsku, mówi, nauczcie się 4 miesiące hiszpańskiego, jeszcze z Puerto Rico, który jest inny, ponieważ jest bardzo slangowy, dużo tam dialektu, ja też nie zawsze wszystko rozumiem i zrobił to cool, myślę, że przez to, że jest taki absolutnie bezpretensjonalny w tym. I no, nie przeszkadza, że jest też bardzo atrakcyjnym mężczyzną, ale to moja opinia. I też jego ta droga od pucybuta do milionera. On 10 lat temu był sprzedawcą w supermarkecie, wrzucał swoje piosenki na SoundClouda i się nie poddawał absolutnie. I naprawdę dużo daje tej swojej wyspie. W sensie Puerto Rico i w ogóle Latino jest cool. A przez długi czas, przez Despacito, między innymi, nie było.
1: No nie było, nie było. W pewnym momencie ten reggaeton miał taką famę trochę jak nasze disco polo, że trochę jednak tak. Nie za dobrze. W tym momencie troszkę się to zmienia, chociaż co do Baile y Novi Double, to chciałbym wrócić do tego kawałka, dlatego że bardzo go lubię, ale czemu niektóre pary wybierają go sobie na pierwszy taniec? Bo nie rozumiem. Jesteś osobą, która rozumie hiszpański, i więc wiesz, to o czym jest ten utwór.
0: To jest bardzo zła wróżba. Proszę, nie róbcie tego. Nie bierzcie sobie tej piosenki, ponieważ jest to właśnie tęsknota, jest to nostalgia za czymś utraconym. Dlatego jest to takie wzruszające. I właśnie o tym, że co by było, gdyby. Także nie, to nie jest dobre na pierwszy

0: taniec. Lepsze jest Ojitos Lindos.
1: Zapiszcie to sobie.
0: To mogę polecić, tak. A jeszcze króciutko o samym reggaetonie. Też, żeby nie było, jestem Bad Bunny lożką i go uwielbiam, ale no jest cały czas bardzo dużo piosenek seksistowskiej z jego strony. Znaczy jest dużo maczyzmu i tak dalej. Może to jest część tego, że mamy inną kulturę i nie wszystko dokładnie rozumiem, ale żeby nie było, że on jest zawsze tylko taki efemeryczny i mówi dużo o kulturze. Cały czas tam bardzo dużo tych takich bangerów, bym powiedziała, dosyć wyuzdanych, to jest straszne słowo, ale takich bardzo, bardzo bezpośrednich.
2: No, Ella Pagan polecam sobie poczytać, bo jest to utwór po części o tym, że faktycznie tak, no są przerwy w dostawach prądu w Puerto Rico, ale o czym jeszcze to może zostawmy w niedopowiedzeniu. Z nami natomiast dzisiaj była Katia Mierzejewska. Dziękujemy ci bardzo, że do nas wpadłaś na ten momencik. I
0: dzięki bardzo.
2: No cóż, no trzeba, będziesz coś wrzucała bezpośrednio jeszcze więcej na temat koncertu?
0: Oj tak, moi znajomi mnie już nienawidzą. Wrzucam bardzo dużo, nawet zaczęłam uczyć się TikToka jako millennials, więc...
2: Rozumiem twój ból.
0: No. Więc bądźcie gotowi, jeszcze parę rzeczy wrzucę, tak.
2: To zostawiamy was teraz z przesłaniem od Bad Bunny'ego z wczoraj. Dzięki bardzo i dzięki. Gramy dzięki. Chwilę później Nueva Yol.
3: Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que sí podemos hacer es lo que hemos hecho hoy. Disfrutar el presente, disfrutar el...

0: To audycja najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: W całym kraju przeważać będzie dzisiaj słoneczna, bezchmurna aura, a temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na wybrzeżu przez 25-27 stopni w centrum do lokalnie 29 stopni w regionach południowych. Ciśnienie stabilne, wysokie, a wiatr słaby, więc warunki idealne.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 20

0: 8 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian?
7: Mm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Jazzy w utworze Satisfy, a na zegarze 6 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
0: Zapraszam, zapraszam, dzień dobry, to jest czwartek, poranek czwórki, dziś 16 dzień lipca i na samym wstępie, słuchajcie, zanim o czymkolwiek jeszcze porozmawiamy, to muszę

Muszę się wam pochwalić, że to jest mój ostatni poranek przed upragnionym urlopem. Być może wasz też ostatni lub przedostatni przed jakimś wyjazdem. Na pewno przedostatni przed weekendem, więc chyba warto dzisiaj już sobie trochę luzu jednak dać. Zresztą w wielu korporacjach, agencjach obecnie sezon ogórkowy i takie trochę krzątanie się po biurach. No chyba, że pracujecie na przykład w sektorze rozrywkowym, organizujecie festiwale, to pewnie dziś na pełnych obrotach. O festiwalach trochę dzisiaj więcej będzie wkrótce, ale jeszcze nie teraz. W jakiejkolwiek sytuacji byście nie byli o poranku, to umili wam czas poranek czwórki. Zaczynamy.

Słuchasz Czwórki.

0: Friend of Mine z soundtracku Smurfów, ale jakże to jest dobry utwór na poranek. Rihanna, która ostatnio pojawiła się jako gościni na koncercie Jay-Z na stadionie Yankee, zaskakując tym samym swoich fanów, bo to jej pierwszy występ na żywo po latach. No i dużo komentarzy rzeczywiście, niektórzy, że fajnie, niektórzy, że trochę średnio wokalnie, no ale słuchajcie, jeżeli ktoś nie występuje tyle lat, to myślę, że jednak musimy dać trochę czasu na rozgrzewkę wokalną. A teraz wiadomości dla tych wszystkich, którzy woleli wczoraj położyć się wcześniej, spać, zamiast śledzić Mistrzostwa Świata. Słuchajcie, za nami drugi finał i choć fanką piłki nożnej nie jestem, to dzielnie walczyłam wczoraj ze sobą i ze snem, żeby obejrzeć ten drugi półfinał. Argentyńczycy do 85. minuty przegrywali w Atlancie z Anglikami 0-1, ale kolejny raz uciekli znad przepaści i w kilka minut strzelili dwa gole i to oni zmierzą się w niedzielnym finale w Nowym Jorku z Hiszpanami. Ten finał o 21:00, a potem, słuchajcie, koniec piłkarskich emocji, a z tego ucieszą się pewnie takie osoby jak ja, które z piłką nożną mają tyle wspólnego, no co obecnie Anglicy z finałem. A my gramy How High teraz w czwórce.
1: Taking it from the top. Hell yeah, we taking it from the top. Singing daddy. Hey.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: Dig It Up i The Allergies, czyli nowość w czwórce, na zegarze 22 minuty po godzinie 7, a teraz na rozgrzewkę o poranku dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na upragnione wakacje, coś specjalnego.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Czyli nasz wakacyjny konkurs, a zasady konkursu są bardzo proste. Słuchajcie, ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany dzisiaj kolejny przedmiot, a na samym końcu w paśmie po robocie u Jędrzeja Rosiewicza o godzinie 18.30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić, zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie przepiękną walizkę na najbliższą podróż, a pierwszy przedmiot już za moment. Ja tylko wam podpowiem, że będziemy kompletować walizkę metalowca.

0: Rozgrzewający atmosferę Trueno w poranku czwórki, a na zegarze 29 minut po godzinie 7.
1: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: No dobrze, mam nadzieję, że wszyscy są już przygotowani na pierwsze hasło. W takim razie pierwsza rzecz, którą dzisiaj wrzucam do walizki, to...
2: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: Który wkładam do walizki.
0: To są, słuchajcie, glany, czyli skoro walizka metalowca, no to oczywiście co metalowiec musi mieć na każdy koncert, każde wyjście, to te takie ciężkie, ciemne, duże buty z grubą podeszwą, czyli glany. A ja przypominam, że kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie, a tam o 18:30 wielki finał. Powodzenia!

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości.

To był Sokół i utwór Miłość zawsze jest w poranku czwórki. Na zegarze za 24 minuty godzina 8. Rozmawialiśmy, słuchajcie, o piłce nożnej, o Mistrzostwach Świata. To wszystko dlatego, że wczoraj półfinał Anglia-Argentyna. Ja powtórzę wynik: 2 punkty dla Argentyny, 1 dla Anglii. To Argentyna zagra przeciwko Hiszpanom w wielkim finale już w niedzielę o godzinie 21:00. Ale jeżeli nie interesuje Was piłka nożna i Mistrzostwa Świata, a chcielibyście pomimo tego, że wakacje i dobra pogoda, jednak zaszyć się pod kołderką i wieczorem coś obejrzeć, to polecam Wam gorąco film Projekt Hail Mary, gdzie w głównej roli uwielbiany Ryan Gosling. Film, który co prawda swoją kinową premierę miał na wiosnę, ale teraz można obejrzeć.

obejrzeć go na streamingach. To jest takie familijne kino sci-fi, trochę dla fanów kosmosu, ale trochę też dla fanów takich po prostu dłuższych obrazków, przy których można trochę popłakać, trochę się pośmiać. Dawno naprawdę nie oglądałam takiego filmu, który dawałby mi poczucie, jakbym znowu miała kilka lat i oglądała jakiś klasyk z rodzicami. Ode mnie mocne 4 gwiazdki na 5. Projekt Hail Mary, obejrzyjcie koniecznie.

Runway. Poranek czwórki, a to była Doechii i Lady Gaga w utworze Runway z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Przyznam, że jeszcze tego filmu nie oglądałam, także jeżeli macie dla mnie ten film jako polecajkę filmową, to możecie pisać na zegarze 7:43. A teraz dobre wieści dla fanów natury i dzikiej przyrody. Wrocław, słuchajcie, ma swój pierwszy rezerwat przyrody. Jest to jeden z największych miejskich rezerwatów w Polsce. Ochroną objęto ponad 13 hektarów lasu pilczyckiego. Najcenniejsze nadrzecze lasy łęgowe, będące ostoją właśnie dla rzadkich dzięciołów, nietoperzy, bobrów czy wydr. Także jeszcze, jeżeli jesteście z okolicy Wrocławia, to możecie to miejsce odwiedzić. A co jeszcze będzie działo się wkrótce we Wrocławiu, o tym opowiemy za moment.

Bad Colors i utwór Feeling Like w poranku czwórki, a na zegarze za 10 minut godzina ósma. Poranek lipcowy, poranek czwórki, jak lipiec to lato, a jak lato to festiwale. Już w ten piątek i sobotę odbędzie się festiwal Wrosound, także jeżeli nie macie planów na weekend, a jesteście w okolicach Wrocławia, to zapraszamy, bo zagrają świetni artyści, między innymi zespół Sonlux czy Alice Phoebe Lou. Będzie również czwórka, razem z Adamem Smolarkiem poprowadzimy zarówno w piątek, jak i w sobotę audycje specjalne prosto z terenu festiwalu od godziny 20, a więcej o samym Wrosoundzie już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999

0: I do with my hands?
1: Minęła godzina 8.
2: Pogoda.
1: W całym kraju przeważać dzisiaj będzie słoneczna, bezchmurna letnia aura, a temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na wybrzeżu przez 25-27 stopni w centrum do lokalnie 29 stopni na południu kraju. Ciśnienie stabilne, wysokie, wiatr słaby, także pogoda idealna na rower, rolki czy spacer. Dziś po pracy nie ma wymówek.
2: Autopromocja.
3: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
4: w co ja to wszystko zmieszczę?
3: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
5: Walizeczkę od czwóreczki.
3: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
5: Twoja.
3: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
6: Czyli dla ciebie.
5: Czyli dla ciebie.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Monika Płonka.
1: To jest druga godzina poranka w czwórce. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy już stali. Z tym wstawaniem problemu nie mieli. Dziś czwartek, 16 lipca. No i też mam nadzieję, że łyk kawy macie już za sobą. A jeżeli ta kawa was nie rozbudza, to na pewno zrobi to nasza playlista. A poza czwórkowym brzmieniem już za moment również rozmowa. Połączymy się z Paulą Szewczyk, organizatorką festiwalu WroSound, który już w ten piątek i sobotę właśnie we Wrocławiu. Kto i kiedy zagra i jakiego koncertu nie możecie ominąć, to wszystko już za moment.

0: To był PZI Iron w poranku czwórki, a na zegarze 14 minut po godzinie 8. Z nami na łączach jest już Paula Szewczyk, czyli organizatorka festiwalu WroSound, który już w ten piątek i w sobotę we Wrocławiu. Cześć Paula.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Powiedz mi na sam początek, na rozgrzewkę. Wiem, że poranek pewnie ciężki, bo dużo prac. Jak emocje i siły na dzień przed rozpoczęciem festiwalu?
1: Zbieramy, wszystko zbieramy. Mamy tylko nadzieję, że tutaj pogoda nas nie zaskoczy, ale jesteśmy gotowi, jesteśmy podekscytowani i w zasadzie odliczamy tak naprawdę czas do momentu, który lubimy najbardziej, czyli zobaczyć te wszystkie uśmiechnięte buzie osób, które przyszły na festiwal.
0: Ale prognozy wydaje mi się, że są dobre na najbliższy weekend. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień, 20 kilka stopni, tak. Więc chyba im wymarzona pogoda dla organizatorów, którzy pewnie trzęsą się przed burzami albo upałami.
1: W tym roku zdecydowanie tak i tutaj prognoza jest bardzo dobra. Na razie wychodzi na to, że nawet jeśli popada, to tylko troszeczkę i tylko rano, więc do godziny 18, na którą zapraszamy wszystkich w dwa dni, na pewno będzie cieplutko, fajnie i no, będzie taki fajny letni wieczór.
0: Jak w takim razie najlepiej skrócić, czym jest WroSound dla osób, które no, jeszcze nigdy nie słyszały o tym festiwalu?
1: To na pewno jest festiwal, którego nie można wrzucić do koszyka z innymi festiwalami, czyli jest taki bardzo awangardowy, niszowy, taki zupełnie inny. Tutaj nie znajdziemy takich typowych mainstreamowych headlinerów. Jest bardzo bliski, czyli to jest festiwal, w którym bardzo liczy się to sieciowanie i to połączenie uczestników w tym wajbie, wspólnym wajbie. No i przede wszystkim jest też jednym z niewielu festiwali, który jest dosłownie w samym sercu miasta, dużego miasta. Tu dojedziesz na hulajnodze, na rowerze, na tramwajem albo no po prostu zwyczajnie przyjdziesz na nogach.
0: Czyli idealna sytuacja dla osób, które nie lubią tych godzinnych dojazdów, wyjazdów z terenu festiwalu, albo boją się właśnie, że jeżeli warunki pogodowe są nie za dobre, to ta ucieczka rzeczywiście trochę trwa. O tym, kogo usłyszymy w tej edycji festiwalu, porozmawiamy za moment, a zanim o headlinerach i o artystach porozmawiamy, to zagramy jedną artystkę, która wystąpi już w ten weekend na WroSoundzie, czyli Aile, utwór Co z Tobą Mała.

0: To była Ayla i utwór Co z tobą mała, gdzie na ficie Kacha. Ayla, która już jutro o 20 wystąpi w ramach festiwalu Wrosound, o którym cały czas rozmawiamy razem z Paulą Szewczyk, organizatorką festiwalu. Paula, kogo jeszcze usłyszymy w tej edycji i na których artystów ty osobiście nie możesz się doczekać?
1: Oj, to jest ciężkie pytanie, ale zaczęłabym od tego, że warto wspomnieć, że program tutaj jest pod kuratelą Kuby Więcka i to on wybierał tych artystów. I będzie trochę wrocławsko, ale też trochę światowo, bo tak naprawdę to mamy tutaj i Kenię, i Stany Zjednoczone, i holenderski zespół, więc w piątek Dawid Tyszkowski, Yin-Yin, Kacperczyk, Sonnux, zresztą wspaniałe trio nominowane do Oscara za muzykę filmową, ale też Asleep, Ayla, Kosma Król, Karuzelka i na koniec pierwszego dnia coś, co jest taką nowością festiwalu, czyli Night Music Therapy. Michał Macewicz zaprezentuje relaks z dźwiękiem
0: z czyli gośćmi. Coś dla przebodźcowanych festiwalowymi brzmieniami.
1: Tak,
0: coś na ukojenie.
1: To jest takie miejsce, gdzie poleżysz sobie na poduszce, popatrzysz w gwiazdy i dasz się wymasować niskim dźwiękom ambientalnym z fajnymi muzykami, którzy zagrają na żywo do tego seta. Więc bardzo fajna propozycja, ciekawa, zapraszam. A z kolei w sobotę Mlecze, Moses Jofi Trio, Daria ze Śląska, Alice Fibilu, Gaja Banafi, De Casino, Kabasze, W czasy orkiestra i Glasz. Więc myślę, że akurat tutaj jest bardzo zacnie. Ja osobiście bardzo, bardzo chcę zobaczyć Yin-Yin na żywo, bo to jest ich pierwszy koncert w Polsce. To jest holenderski zespół, ale też oczywiście Sonnux i Alice Fibilu to są na mojej takiej liście, że no, chciałabym bardzo, od dawna marzyłam i mamy ich tutaj teraz na miejscu we Wrocławiu. Można jeszcze kupić bilet, więc jeszcze zapraszam.
0: Mam nadzieję, że jako organizatorka też będziesz miała te chwile, że nikt cię tutaj nie wyciągnie na tę godzinę koncertu. Ja osobiście nie mogę się doczekać na Moses Jofi Trio na scenie głównej w sobotę, bo uwielbiam ten zespół. No i tutaj warto wspomnieć jeszcze raz, że Czwórka oczywiście również też będzie na miejscu. Razem z Adamem Smolarkiem poprowadzimy audycję specjalną zarówno w piątek, jak i w sobotę od godziny 20:00. Będziemy relacjonować, rozmawiać z artystami, rozmawiać z organizatorami, także zapraszamy do słuchania. Ja pamiętam z zeszłorocznej edycji, na której miałam okazję grać, że rok temu Kuba Więcek, o którym już wspomniałaś, kurator, zagrał gościnnie u Belmondo. Czy tutaj tak. jest opcja, że w tym roku wpadnie do kogoś gościnnie?
1: Na pewno. To jest nawet pewne, więcej niż pewne. Mówił już o tym kilkukrotnie, że do kilku artystów

łączy, więc do których jest to niespodzianka nawet dla nas, więc czekamy, zobaczymy, trzeba będzie wyłapać. Świetnie. Czyli tak naprawdę niespodzianek będzie trochę podczas tego festiwalu, warto być uważnym i na siebie, i na to, co dzieje się na scenie, więc...

0: sobotę festiwal rozpoczyna się od godziny 18. Wpadajcie, a ze mną na łączach była Paula Szewczyk, czyli organizatorka festiwalu. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również i do zobaczenia.

0: Collect 200 i utwór Pull Up w poranku czwórki, a na zegarze 29 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
1: Cześć.
0: Cześć. I na rozgrzewkę postanowiłyśmy, zanim powiemy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, że damy takie zadanie naszym słuchaczom. Każdy w tym momencie, jeżeli ma na to przestrzeń i nie prowadzi na przykład samochodu, bo nie chce być odpowiedzialna za jakiekolwiek wypadki.
1: Bardzo dobrze, Dominika.
0: Tutaj disclaimer taki od razu. Wyciąga swój telefon i sprawdza, może to zrobić również ekipa współprowadząca z nami poranek, i sprawdza, ile zdjęć tudzież wideo ma w swojej galerii w telefonie. I zróbmy sobie rachunek sumienia, czy te wszystkie zdjęcia są nam rzeczywiście potrzebne i czy my je realnie na co dzień przeglądamy. Alicja,
1: czy wracamy do nich?
0: Ty przychodzisz pierwsza z liczbą w takim razie.
1: Słuchaj, wiesz co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że jak tutaj jechałam do radia, chciałam już zrobić pierwsze zdjęcie, bo zobaczyłam tam jakiś fajny plakat i pokazało mi, że mam brak pamięci w telefonie.
0: Ajajajajaj.
1: Ale zdjęć mam 20 tysięcy.
0: Okej, no to...
1: Łącznie ze wszystkim. Filmiki, zdjęcia, tak, wszystko, wszystko.
0: No to u mnie to jest 86 528 rzeczy, tak mam napisane na ekranie swojego telefonu. No wynik...
1: Wygrałaś.
0: Którym chyba nie wiem, czy warto się
1: pobić.
0: Chwalić. Myślę, że ciężko i że rzeczywiście ja mam problem z tym, że zamiast kliknąć ten aparat raz, to ja po prostu za każdym razem, jak chcę coś uchodzić...
1: Czyli robisz 30
0: to
1: zdjęć jednej rzeczy.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Ale powiem więcej, oprócz tego, ile mamy zdjęć, warto sobie też zobaczyć na foldery, jakie mamy, bo słuchaj, ja sobie dzisiaj, wczoraj nawet jak przygotowałam się do tego tematu, weszłam sobie w foldery, no bo masz albumy i możesz sobie zobaczyć...
0: Ja mam straszny bałagan generalnie w tej galerii.
1: Tak, no właśnie ja tych albumów nie mam jakoś bardzo dużo, ale mam takie randomowe, o których w ogóle zapomniałam. Mam na przykład, wiadomo, jest taki album jak Ulubione, folder, ale jest też taki album jak tam wideo, czy zdjęcia z Instagrama, ale ja mam taki własny album, który stworzyłam, który nazywa się Miejski Stalker. I to są, tam mam zdjęcia robione przy okazji, na przykład albo wyhaczyłam jakąś ciekawą stylówkę jakiejś osoby w metrze i zrobiłam zdjęcie.
0: Świetne.
1: Albo
0: a myślałeś, wiesz, żeby założyć konto na mediach społecznościowych na Miejski Stalker i wrzucać te swoje...
1: Cóż, nie pomyślałam, jak to
0: pomysł
1: na biznes. Porozmawiać.
0: O poranku, burza mózgów, rzeczywiście, słuchaj, no ja nie mam, ja mam takie bardziej praktyczne, czyli jak chcę wrzucić jakiś post na media społecznościowe, to zanim te wszystkie wybrane zdjęcia do tego postu najpierw wrzucam do osobnego albumu, żeby potem łatwiej było mi złapać.
1: Ale masz takie randomowe albumy, typu właśnie, nie wiem,
0: no jeden
1: zdjęcia
0: album jedzenia. Jeden album się nazywa Siema na przykład. Nie mam pojęcia, co w nim jest. Rolka festiwalowa, no to rozumiem, że tu jakieś letnie przeżycia były, ale to zazwyczaj to są rzeczywiście stricte pod jakiś konkretny post. No myślę, że przydałoby mi się zrobić porządki w galerii. Ja
1: A robisz
0: mam...
1: je często?
0: Nie, właśnie nie robię.
1: Że wracasz do zdjęć na przykład i myślisz sobie, co tu usunąć, co tu zachować?
0: Jedyny moment, w którym ja mam na to przestrzeń w mojej

głowie to jest na przykład, jak lecę samolotem i jestem w trybie samolotowym i wiem, że i tak nie mam nic innego do roboty, ale to po prostu jest, wiesz, tego, to już poszło tak za daleko, że wydaje mi się, że będę miała bardzo duży problem, żeby te wszystkie 85 tysięcy zdjęć i wideo przejrzeć. O tym, dlaczego o tym wszystkim rozmawiamy za moment.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Delem, czyli nasz redakcyjny kolega w utworze Świat. Na zegarze za 24 minuty godzina 9, a ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. No dobrze, rachunek sumienia zrobiony. Zdjęcia...
2: Foldery przejrzane, albumy
1: 85 tysięcy zdjęć w telefonie. Co teraz?
2: No właśnie, teraz pytanie, czy rzeczywiście do tych wszystkich zdjęć wracamy? Czy te screeny, wideo, filmiki, różne zdjęcia, które zachowujemy w naszej galerii, czy rzeczywiście nam się do czegoś się przydają, czy po prostu pełnią funkcję trochę takiego pamiętnika, wiesz, takiego dziennika, no bo jeszcze kilkanaście lat temu, jeśli chodzi o wakacje na przykład, no to wiadomo, przywoziliśmy raczej albumy ze zdjęciami, czy jakieś pocztówki, czy pamiątki. No dzisiaj te nasze wspomnienia mieszkają głównie w telefonie, tylko że obok tych, wiesz, zdjęć z pięknymi zachodami słońca, czy jakichś górskich panoram, znajdziemy też na przykład screeny menu z restauracji, rozkład jazdy autobusu, kod do Wi-Fi w hotelu, zdjęcie jakiegoś paragonu, a nawet czasem 30 niemal identycznych zdjęć czy ujęć tego samego widoku. I co ciekawe, bardzo często nawet nie pamiętamy, że w ogóle je mamy. No wystarczy, tak jak my przed chwilą, otworzyć galerię w naszym telefonie i zrobić taki mały eksperyment, bo jest duża szansa, że obok pięknych, naprawdę pięknych zdjęć z wakacji znajdziecie tam screeny przepisu na makaron, menu z restauracji, w której byliście, czy jakiś mem wysłany do znajomego. No bo trochę tak jest, prawda, że my tak...

0: W tych naszych telefonach mamy bardzo dużo różnych zdjęć, które nam się przydadzą bardzo w tym konkretnym momencie, potem już nie do końca, ale i tak ich nie usuwamy.
1: To ciekawe, bo ja teraz sprawdziłam, że mam również taką funkcję w swoim telefonie, o czym wcześniej nie wiedziałam, gdzie mam pokazane, które mam zdjęcia z pismem ręcznym, ilustracje, mam 192 kody QR, wiesz, zdjęcia kodów QR.
0: A to nawet widzisz, nie wiedziałam, że jest taka opcja, że
1: no
0: możesz
1: właśnie,
0: sobie
1: wybrać. No właśnie, które są mi pewnie kompletnie niepotrzebne. O wow. No rzeczywiście robi to wrażenie. 24 paragony, no to pewnie warto zobaczyć, ale na przykład 1359 duplikatów, czyli takich samych zdjęć, czyli to, o czym mówię, że po prostu jak coś widzę, to klikam 6 razy zamiast po prostu zostawić to jedno zdjęcie. No rzeczywiście...
0: Rzeczywiście jest taka opcja, nawet nie widziałam.
1: Nie jest się czym chwalić. No liczby selfie, nie podam tej liczby, bo ona rzeczywiście myślę, że po prostu by mnie tutaj całkowicie pogrążyła.
0: No właśnie, ale pytanie też wiesz, dlaczego tak chętnie zapisujemy to wszystko na później i rzeczywiście tego nie usuwamy i czy naprawdę wracamy do tych zdjęć z wakacji, bo trochę mówi się o tym, że robimy milion tych zdjęć, a potem i tak nigdy do nich nie wracamy. Ty wracasz do zdjęć z wakacji po na przykład po 2 latach?
1: Ja jestem sentymentalna.
0: Bo ja zawsze wracam.
1: Ja wracam.
0: Ja naprawdę zawsze wracam.
1: Ja całą moją galerię mimo wszystko tak plus minus znam. Wiem, co tam znajdę. Myślę, że
0: nie ma takich
1: zdjęć, które by mnie tam zaskoczyły.
0: No to ja jestem taką osobą, która właśnie bardzo często wraca. Na przykład patrzy sobie, jaką osobą byłam 2 lata temu na przykład tego dnia i patrzę wtedy w galerii, no bo gdzie to sprawdzisz?
1: Krótsze włosy.
0: No bo gdzie to sprawdzisz, jak nie w galerii, w swoim telefonie? I nawet, wiesz, te screeny, które robimy, ja mam taki specjalny folder nawet w telefonie, bo kiedyś chciałam to uporządkować, ważne screeny i rzeczywiście przez jakiś czas wrzucałam tylko tamy, a ja bardzo jestem osobą, która często robi screeny, bo albo zobaczę jakiś ciekawy temat, albo ciekawy artykuł, albo ciekawe zdjęcie i ja do jakiegoś momentu wrzucałam tam wszystkie te screeny, a teraz po prostu to leci, ale naprawdę nawet lubię sobie wrócić czasem do jakiegoś takiego, wiesz, screena zrobionego w restauracji, jak zobaczyłam jakiegoś pieska, no bo to też coś ze sobą niesie.
1: To tutaj chyba jednak wolałabym, żeby takich zdjęć czy takich wideo w mojej galerii nie było, bo przynajmniej wtedy trochę więcej tego miejsca wolnego w galerii bym miała, ale zadam przy tym samym pytanie naszym słuchaczom, jak wy porządkujecie swoje wspomnienia, czy macie na to jakieś patenty, dzwońcie do nas 226452100, a do tematu wrócimy za moment.

0: Oh, Timbaland budzi nas o poranku w czwórce, 8:43 na zegarze. Ze mną cały czas Alicja Michalska, która również budzi mnie o poranku takimi tematami, jak na przykład sprawdzanie ilości selfie w swoim telefonie.
1: Podniosła ci ciśnienie, no dobrze, przyznaj, jak zobaczyłaś, ile masz zdjęć selfie.
0: To prawda i powiem wam, że ta liczba, nie rzucając jej tak wprost, znowu powiem, że ta liczba jest po prostu bardzo bliska liczbie wszystkich zdjęć Alicji Michalskiej w telefonie. No ale no cóż, no, chcę pamiętać, jak wyglądałam każdego dnia po prostu, w razie czego, żeby sobie sprawdzić.
1: No,
0: no bo właśnie, po co nam to sprawdzanie tak dokładne każdego dnia i po co nam to robienie zdjęć na co dzień w tak ogromnej ilości? To się naprawdę zmieniło w ostatnich latach, mam wrażenie.
1: Tak, szczególnie, że rzeczywiście czasem robimy milion tych zdjęć i nigdy do nich nie wracamy, a czasem rzeczywiście przeglądamy sobie te galerie i nawet jak jest tam jakieś, wiesz, głupie zdjęcie, właśnie, nie wiem, jakiegoś zrobienia, nie wiem, czasem zdjęcia paragonu w restauracji, a potrafi nam naprawdę to przywołać wiele wspomnień. No ja jestem taką osobą, że lubię wracać do takich zdjęć. Wydaje mi się też, że tutaj nie chodzi o pewien taki chaos czy bałaganiarstwo, bo są nawet na to badania. Psychologowie zwracają uwagę, że już samo zapisanie informacji, czy właśnie w postaci zrobienia czemuś zdjęcia, daje naszemu mózgowi poczucie bezpieczeństwa, no bo mamy wtedy wrażenie, że nic nam nie umknie, nawet jeśli później nigdy nie otworzymy tego konkretnego zdjęcia. No bo trochę tak jest, że każdego dnia jesteśmy zalewani ogromną liczbą informacji, artykuł, który chcemy przeczytać, jakaś książka polecona na Instagramie, przepis, który wygląda świetnie. No i te screenshoty, czy te wszystkie zdjęcia, które zalegają w naszej galerii, mają też troszkę taki metaforyczny wymiar, bo często zapisujemy nie to, czego naprawdę potrzebujemy, ale to, kim chcielibyśmy kiedyś zostać. Na przykład, wiesz, robimy screen jakiegoś planu treningowego, chociaż od miesięcy nie byliśmy na siłowni. Zapisujemy przepis na domowy chleb, chociaż tak naprawdę kupujemy najczęściej go w piekarni, no ale zrobimy ten screen z taką nadzieją, że kiedyś to się zmieni i sama upiekę ten chleb. Więc te zdjęcia mają też taki trochę inny wymiar.
0: Przyznam ci rację jak najbardziej. To jest jakieś takie urocze i ludzkie jednocześnie, mam wrażenie. Ale przy okazji, tak kończąc ten wątek, przypomniała mi się jeszcze jedna forma pokazywania zdjęć na naszym telefonie, czyli wspomnienia, kiedy dostajesz to jedno zdjęcie dziennie, które no, czasami przypomni ci po prostu o tym paragonie, czasami przypomni ci o twoim ukochanym piesku, a czasami na przykład o byłym chłopaku. I
1: z tego
0: wtedy
1: właśnie składa się nasze życie. Po prostu są w nim paragony, były chłopaki, pieski, zdjęcia pięknego zachodu słońca, a czasem jest to po prostu zdjęcie jakiegoś planu treningowego na siłowni.
0: To w takim razie,
1: i uważam, że to jest piękne.
0: To w takim razie, jeżeli macie dzisiaj 10 minut wolnego, a na pewno tyle czasu jesteście w stanie wygospodarować, to może
1: wróćcie do tych zdjęć z wakacji sprzed 3 lat.
0: Dokładnie. Myślę, że warto powspominać, bo dzisiaj trochę mniej wspominamy przez to, że tych albumów coraz mniej, a może warto po prostu wybrać te najlepsze, wytrukować je i jednak w tej formie analogowej też połowicznie
1: pozostać.
0: Ze mną w studiu była Alicja Michalska. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

to słychać. To fly devil.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: W całym kraju dzisiaj słonecznie i bezchmurnie, a temperatura idealna. Maksymalna wyniesie od 23 stopni na wybrzeżu przez 25-27 stopni w centrum do 29 stopni na południu kraju. Ciśnienie stabilne, wysokie, wiatr słaby, także korzystajcie ze słońca i słuchajcie czwórki.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Dean Anderson Paak i Aftertaste, a na zegarze 6 minut po 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam. Dzień dobry. To jest trzecia godzina poranka. No dziewiąta godzina minęła, także mam nadzieję, że wszyscy już wstali. Tym bardziej, że takie piękne, słoneczne poranki nie zdarzają się przez cały rok, więc warto z tych poranków korzystać. Mam też nadzieję, że już za chwilę wasz wymarzony urlop, albo że jesteście świeżo wypoczęci po jakimś dobrym, długim, spokojnym wyjeździe. Tym wyjazdom, jak wiemy, często towarzyszy taka sytuacja, w której tego naszego pupila, pieska, kotka czy świnkę morską musimy oddelegować komuś innemu. No i tutaj rodzi się pytanie, co z takim zwierzakiem zrobić? Czy zaplanować wakacje u bliskich? Czy skorzystać z hotelu dla psa? Czy z opieki pet-sitterki? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę z naszą gościnią Pauliną Cymer, behawiorystką zwierząt i pet-sitterką. Zostańcie razem z nami.

0: ocean. 12 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już zapowiadana wcześniej gościni Paulina Cymer, behawiorystka i pet sitterka. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Bardzo mi miło, że jesteś dzisiaj tutaj z nami, bo mam wrażenie, że temat oddawania naszych pupili, oddawania naszych zwierzaków, czy to właśnie bliskim, czy w ręce pet sittera, czy do hotelu, to jest temat bardzo gorący z roku

0: Na rok coraz więcej z nas, mam wrażenie, że w miastach też decyduje się na posiadanie właśnie takiego pupila. Jak, tak na sam początek zapytam, jak oceniasz stan wiedzy ogólnie ludzi na temat tego, w czyje ręce oddawać swojego pupila, albo jak tego pupila przygotować przed taką rozłąką wakacyjną?
1: Wiesz co, my jesteśmy krajem w Europie, gdzie mamy tak naprawdę najwięcej psów i kotów przypadających na gospodarstwo domowe. Jednak ta wiedza jest bardzo tak naprawdę niska. Wiadomo, że to się idziemy do przodu i część ludzi bardzo świadomie podchodzi do wychowywania psa czy kota, korzystają z usług behawiorysty, trenują z psami, a część ludzi żyje dalej w takim przeświadczeniu, że adoptuje psa, adoptuje kotka, no i wystarczy miłość. I to jest, na tym bazują.
0: To może w takim razie zacznijmy od samego początku. W jaki sposób naszego pupila, psa czy kota, powinniśmy przygotować, powiedzmy, że dostajemy tego psa czy kota, czy wybieramy go, czy bierzemy go ze schroniska i już wiemy, że na przykład za kilka miesięcy będziemy mieli jakąś podróż. Mam nadzieję, że to jest z takim odstępem czasowym. W jaki sposób powinniśmy przygotowywać go, jego zachowanie, nasze jakieś odruchy, żeby ta rozłąka w ogóle była możliwa?
1: Wiesz, jak mamy kilka miesięcy, to jest też kluczowe, bo niestety zdarza się, że ktoś adoptuje czy kupi szczeniaka i nagle za dwa tygodnie ma wyjazd i na gwałt szuka opieki. Ale jak mamy kilka miesięcy, to jest taki fajny okres czasu, gdzie tego psa czy kota możemy przygotować. Przede wszystkim już wcześniej możemy się zastanowić, czy chcemy współpracować z jakimś petsitterem, czy chcemy psa zostawiać w hoteliku dla zwierząt. Z tego względu, że fajne hotele dla zwierząt tak naprawdę są rezerwowane pół roku na przykład wcześniej, czy do roku przed wakacjami, bo fizycznie nie ma tam miejsc. Czy chcemy korzystać z opieki rodziny. Ważne jest, żeby ten pies czy kot poznał tutaj tego tymczasowego opiekuna, żeby to nie był dla niego szok, że to jest zupełnie nowe miejsce, że tutaj jest zupełnie nowa osoba, tylko żeby już wcześniej nawet na jakiś weekend tego psiaka czy kota oddać do rodziny. Jeżeli chodzi o koty, to lepiej się jednak sprawdza taka sytuacja, że ktoś ich odwiedza. Bo koty czują się lepiej w swoim własnym domu.
0: Czyli w drugą stronę. To w takim razie to jaką opcję wybrać? Czy to ma być petsitter, czy hotel, czy właśnie nasi bliski otopy? Wszystko zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: To była Dziarma, Mirof i utwór Wszystko. Na zegarze 19 minut po godzinie 9, a z nami w studiu cały czas Paulina Cymer, behawiorystka i pet-sitterka. Rozmawiamy o tym, jak najlepiej nasze psiaki, nasze koty, naszych czworonożnych przyjacieli przygotować do rozłąki w wakacje, na przykład kiedy chcemy wyjechać gdzieś bez nich. No i właśnie tutaj rodzi się pytanie, co wybrać? Co jest najlepszą opcją i dla kogo? Hotel, wizyta u bliskich, czy pomoc pet-sittera?
1: To wszystko zależy, bo bliscy, jeżeli mamy ich też blisko siebie i mają regularnie kontakt z psem, są na przykład to nasi rodzice, którzy są mobilni, bo są różne psy. Są psy małe, które ważą 5 kilo, gdzie na przykład starsza osoba sobie z nimi poradzi, ale są psy, które ważą 50 kilo, gdzie nawet wyprowadzenie takiego psa na spacer może być ciężkie. Są psy, które mają problemy behawioralne, a są psy, które wszędzie się dobrze sprawdzą. Jeżeli chodzi o bliskich, no to jeżeli pies jest naszym członkiem rodziny, mamy fajny kontakt z bliskimi, ich to nie obciąża przede wszystkim, bo ludzie też o tym nie mówią, ale czasem opieka nad psem siostry, brata, dziecka jest obciążająca, bo to nie jest ich tak jakby pies czy kot. Hotele są bardzo fajną opcją, jeżeli trafią się pieski, które mają problemy behawioralne, ponieważ często hotele są prowadzone przez trenerów czy behawiorystów, więc oni też swoim takim profesjonalnym okiem mogą na to spojrzeć, mogą coś pomóc, mogą doradzić, wiedzą jak się zachować w trudnej sytuacji, na przykład jeżeli pies ma jakieś problemy związane czy to z agresją, czy na przykład są psy z lękiem separacyjnym, które bardzo źle znoszą nieobecność człowieka i wtedy na przykład się fajnie sprawdza taka opcja, że to ktoś, czy to z rodziny, czy właśnie pet-sitter może zamieszkać u nas z tym pieskiem i być z nim przez 24 godziny na dobę.
0: No właśnie, to bardzo ciekawe, o czym powiedziałaś, że psy czy koty z problemami z problemami ze swoim zachowaniem mogą też trafić do hotelu, bo tutaj wydaje mi się, że wiele osób myśli w drugą stronę, że jeżeli mój piesek, mój kotek nie potrafi się zachować i ma problemy behawioralne, to jednak lepiej go do tego hotelu w ogóle nie oddawać, bo on się nie dogada z resztą stada, powiedzmy. Czyli tutaj rozumiem, że nie ma się o co bać, że są hotele, które właśnie są skierowane po to, żeby tym pieskom, kotkom w tym zachowaniu pomóc.
1: Tak, często jest jeszcze tak, że na przykład pies pracuje z trenerem behawiorystą indywidualnie, więc ten trener behawiorysta zna tego psiaka i wie, jak mu pomóc. No i w tym hotelu też wie, jak się nad nim dobrze zaopiekować. Żeby nie było jakichś takich niebezpiecznych sytuacji, że na przykład nasz tata czy mama zostaną z psem, nasz pies jest agresywny, my wiemy jak z tym psem pracować, tata z mamą nie wiedzą, no i na spacerze dochodzi do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji.

0: Na zegarze 26 minut po godzinie 9:00 ze mną w studiu cały czas Paulina Cymer, behawiorystka i pet-sitterka. Rozmawiamy o tym, jak najlepiej jest przygotować nasze zwierzaki do rozłąki, kiedy wyjeżdżamy gdzieś na wakacje i chcemy je w dobrych rękach zostawić. Przejdźmy w takim razie do opcji pet-sittera. Może wyjaśnijmy, bo to jest taka nazwa, która pojawiła się w zasadzie nie tak dawno, mam wrażenie, w takim języku tutaj między nami. Wcześniej zostawiało się rzeczywiście te psy najczęściej u swoich bliskich. Kim jest w ogóle pet sitter?
1: Pet sitter to jest w skrócie opiekun zwierząt. Nie ma żadnej regulacji, więc każdy może się nazwać pet sitterem. I pet sitter albo świadczy usługi, że wyprowadza na przykład psa na spacer, opiekuje się tym psem na przykład, gdy my mamy dużo pracy i przychodzi do nas do domu, bierze psa na spacer, spędza z nim czas. Pet-sitterzy też często, jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, mieszkają w naszym domu, no i wtedy opiekują się psami.
0: Jak w takim razie znaleźć takiego pet-sittera, który spasuje naszemu zwierzakowi? Za co powinniśmy się wziąć, mając z tyłu głowy, że właśnie na przykład za kilka tygodni gdzieś wyjeżdżamy?
1: Jeżeli szukamy takiego pet-sittera, to zrobić sobie dobry research przede wszystkim warto. Możemy tutaj, dużo pet-sitterów prowadzi swoje media społecznościowe, ma swoje strony. Warto się wcześniej z taką osobą po prostu poznać, pogadać i zrozumieć, czy mamy ten sam flow, czy mam to samo podejście do psa czy kota, zorganizować takie próbne spacery, czy na przykład próbny pobyt, czyli jakiś weekend, my nawet na pół dnia gdzieś wyjeżdżamy, pet-sitter zostaje wtedy na przykład z naszym psem. Jeżeli osoby, które prowadzą

0: firmy petsitterskie przeważnie starają się podpisać umowę, żeby każda ze stron tutaj była chroniona. Możemy zobaczyć na kwalifikacje petsitterów, czy to są na przykład behawioryści, trenerzy, czy mają ukończone kursy z pierwszej pomocy dla zwierząt. Często są też technicy weterynarii, więc osoby, które wiedzą, jak mogą się zachować psy czy koty.
1: No właśnie, czy to powinna być rzeczywiście osoba, która jakieś kursy ma za sobą, czy można spróbować zaufać osobie, która rzeczywiście po prostu ma na mediach społecznościowych wykazane, że tymi zwierzętami się od dłuższego czasu zajmuje? No bo tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, tej regulacji prawnej nie ma i w zasadzie każdy może nazwać się petsitterem i rozpocząć taką działalność w swoim życiu.
0: Wiesz, jeżeli ktoś się zaczyna już długo, zajmować tymi psami czy kotami profesjonalnie, to przeważnie robi te kursy, bo widzi, że jest mu to potrzebne, bo trafiają się mu coraz trudniejsze przypadki. Bo z samą miłością do zwierząt to można powiedzieć tak, że każdy ma zęby, a nie każdy jest przecież dentystą.
1: No tak, a w takim razie jakie pytania warto temu petsitterowi zadać, powiedzmy, zanim zacznie on opiekować się naszym zwierzakiem, albo na co zwrócić uwagę?
0: Zwrócić też uwagę na jego podejście do naszego psa czy kota, zastanowić się, czy jak pracuje, jakimi metodami, czy one są też zgodnie z naszymi metodami. Jeżeli skończył jakieś kursy dodatkowe, no to właśnie zapytać o te kursy. Też często tutaj opiekunowie mają w domu kamerki. I też fajnie, jak dwie strony o tym wiedzą, bo wtedy można zawsze zerknąć, żeby zbudować to gdzieś zaufanie na początku.
1: To w takim razie o to, jakie informacje przekazać naszemu petsitterowi albo bliskiej osobie, albo hotelowi, zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: The Thing Things w poranku czwórki, a na zegarze 9:33. My cały czas rozmawiamy o tym, w jakie ręce najlepiej oddać swojego psiaka czy kota na wyjazd, jaką opcję wybrać i jak też tego psa czy kota do tego przygotować. Ze mną w studiu cały czas Paulina Cymer, czyli behawiorystka i pet sitterka, którą też możecie znaleźć na jej mediach społecznościowych, jeżeli będziecie chcieli więcej porad od Pauliny. A ja tak na sam koniec chciałam jeszcze zapytać w takim razie, Paulina, jakie informacje powinniśmy przekazać tej osobie, która ma się zaopiekować naszym pupilem? Czy to jest osoba bliska, czy to jest hotel, czy to jest petsitterka, czy petsitter? Jakie informacje są niezbędne?
1: Na pewno wszystkie takie zachowania szczegółowe psa czy kota. Można to opisać po prostu, jak się pies na przykład zachowuje, czego się boi, jakie są właśnie jego triggery. Czyli na przykład pies, który źle reaguje na hulajnogi, to ważne, żeby ta druga strona, która się nim opiekuje, będzie wiedziała. Wszystkie zalecenia zdrowotne od lekarza weterynarii. Jeżeli nasz pies choruje, to najlepiej, żeby kontakt do tutaj weterynarza, którego prowadzi, zostawić, żeby w sytuacji krytycznej gdzieś nie dzwonić, nie szukać, tylko żeby się udać po prostu do tego weterynarza. Oczywiście jedzenie, bo często jest tak, że piesek jest na diecie, a na wakacjach u dziadków coś nagle spada ze stołu, czy zapomina się o alergiach. Są psy, które są uczulone na jakieś składniki i możemy mu zrobić dużą krzywdę, podając na przykład jakąś inną karmę.
0: Czyli przede wszystkim dieta, szczególne zachowania i tutaj jakiekolwiek choroby, czy jeżeli piesek, kotek przyjmuje jakieś dodatkowe leki, to to warto również przekazać. Książeczka, czy też jest wymagana, żeby zostawić?
1: Jak najbardziej jest wymagana książeczka i dokumentacja. Często, jeżeli ta dokumentacja jest online, no to też fajnie, żeby była. W przypadku jakichś właśnie przewlekłych chorób, ale w przypadku przewlekłych chorób to przeważnie już opiekunowie mają taką zaufaną osobę, ponieważ zostawienie z nową osobą może wywołać dodatkowy stres u psa czy kota, a dodatkowy stres może jeszcze pogłębić na przykład sytuację choroby.
0: Paulina, czy możemy naszych słuchaczy w takim razie zostawić z jakąś jedną wskazówką, którą już dziś możemy stosować w kontekście naszych pupili właśnie, żeby przygotować naszego psiaka czy kota na taki wyjazd? Coś, co już dziś możemy wdrożyć w nasze codzienne życie i relacje z naszym pupilem?
1: Na pewno zostawić go wcześniej z tą osobą, o której ma zostać. Czy to jest hotel, czy to jest rodzina, żeby sobie zorganizować taką dobę próbną, czy weekend próbny przed takim wyjazdem naszym dłuższym, na przykład na wakacje, żebyśmy na wakacjach nie mieli takiego stresu, że nie wiem, jak to zwierzę się zachowa i się okaże, że na przykład musimy pilnie po niego wracać, bo pies na przykład sika pod siebie albo zaczyna niszczyć, czy to w hotelu, czy właśnie w domu, czy na przykład ciągle wokalizuje. Więc wcześniej taka doba próbna jak najbardziej.
0: Taką sytuację przygotowujmy wcześniej, myślmy o tym również i sprawdźmy, która opcja jest najlepsza dla naszego pupila. Paulina Cymer, behawiorystka i petsitterka, była gościem u mnie w poranku czwórki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki.

0: Get your sunshine.
1: Day in the sun w poranku czwórki, a dziś cały dzień w całej Polsce dużo słońca. Na zegarze za 15 minut godzina 10. Mam nadzieję, że wasi pupile mają już swój plan na swoje wakacje, tak samo jak i wy. A jeżeli chcecie usłyszeć więcej o pieskim życiu na co dzień w rozmowie z artystami i specjalistami, to koniecznie słuchajcie audycji Na Cztery Łapy, którą prowadzi Numer Raz w każdą niedzielę o godzinie 18. Ostatnio gościnią u Numera była Bowska, a rozmowę znajdziecie na Czwórka Online.

0: za 9 minut godzina 10, a ja przypominam, że cały czas możecie brać udział w naszym konkursie, wakacyjnym konkursie z walizkami. Dziś przypominam, walizka metalowca, do której o poranku włożyłam glany.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Kolejne przedmioty w kolejnych audycjach. Wielki finał po godzinie 18.30, a to był poranek czwórki. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro w audycji specjalnej prosto z Wrosoundu od godziny 20.00. A Wam życzę dobrego dnia, trzymajcie się ciepło i zostańcie z czwórką, bo już za chwilę Naked Relaxing prosto z gorącej Barcelony. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja wiem, że tak będzie.
14: Ja wiem, że tak będzie.
15: Czwórka, to słychać.

0: Big D has entered the chat. Like, he get behind and he like, Ice keep on doing that dance.
1: Minęła dziesiąta.
2: Pogoda.
1: 31 stopni i lekkie zachmurzenie, co jest niespodzianką w stolicy Katalonii, skąd nadaje do Was Naked Relaxi.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim Wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to Wy mogli zapełnić ją Waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie Waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek Gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra Waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up. I'm unleashed in.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
2: Hola chicos, a dla tych, którzy nie znają hiszpańskiego, witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Naked Relaxing zaczynamy. Sezon festiwalowy w pełni. W Raw Sound już 17 i 18 lipca. Bardzo fajny festiwal, o którym opowiem Wam więcej później, ale mam dla Was dzisiaj przede wszystkim relacje z Audio River i relacje z koncertu Bad Bunny'ego. To prawie jak mały festiwal. Koncert na Narodowym, absolutny sztos. Niesamowite FOMO, że nie mogłem tam z Wami być. Do tego jak co czwartek. Klasyk na weekend, a przypominam, że nadaję z Barcelony, więc mam też muzyczne nowości z hiszpańskiej sceny, spacer architektoniczny z Gaudim, ale nie tylko. Plus, do tego jeśli wybieracie się na wakacje lub festiwale, to mamy dla Was z czwórką mały konkurs. Także mam nadzieję, że kawa gotowa, uśmiechy na twarzy bardzo szeroko. Czwórka, to słychać. Całe wakacje dla Was.

Štvorka poleca. Sezon festiwalowy w pełni. Za nami Cloud, za nami Audio River, ale już w ten weekend w Rosound. W piątek i sobotę na miejscu będą z Wami Dominika Płonka i Adam Smolarek. I na żywo poprowadzą audycję od 20 do 23. Rozmowy z artystami, z organizatorami i przede wszystkim z Wami, festiwalowiczami. To jedna z najmocniejszych i najbardziej eklektycznych edycji w Rosoundu od lat. Łączy tak naprawdę alternatywę, jazz, elektronikę, indie pop i także rap z mocnymi akcentami również z polskiej sceny, bo mamy tutaj w line-upie Kacperczyków, mamy Dawida Tyszkowskiego, mamy Darię ze Śląska, mamy Karuzelkę, Kosmę Króla, wystąpi też Asleep i moje ukochane poznańsko-warszawskie Wczasy w składzie z całą orkiestrą. Swoją drogą płyta Dżungla z 2025 roku to jeden z moich ubiegłorocznych faworytów. No jeśli wspominamy o dżungli, to nie sposób nie puścić kawałka Chwila, który zapewnił mi bardzo dużo takich męsko-męskich, nostalgicznych wzruszeń. Też pochodzę z Poznania, mieszkałem tam bardzo dużo, znam się z chłopakami. No i na pewno wszyscy w trójkę wspominalibyśmy lokal Meskalina bardzo mocno zapamiętale. Benek, świetna robota, bardzo nam szkoda, że nie ma już starej meskaliny. No i jeśli mówimy o tej nostalgii, to właśnie Chwila jest taką rzeczą. Ostatni numer z płyty, ale tak naprawdę dla mnie pierwszy. Mamy lato, dlatego posłuchajmy Wczasów. Chwila, a później Dzisiaj jeszcze tańczę.

znany jako, no i właśnie, Kieran Hebden w pewnym momencie stwierdził, że nie może już wydawać jako Kieran Hebden, ani jako Fortet, więc wziął sobie ksywkę z jednego z fontów pakietu Microsoft Office. Chodzi oczywiście o Wingdings. No, niestety ksywka zapisana jest symbolami, tak jak nakazuje font. No i 6 dni temu, 7 dni temu, tak, 7 dni temu wypuścił nowy album. Co za tym idzie? Dlaczego właściwie ty, Naked, o tym mówisz? Ponieważ Fortet ma tak przebogatą, przeciekawą dyskografię pod każdym ze swoich aliasów, że mój serdeczny kolega redakcyjny, za którym bardzo tęsknię, pozdrawiam cię Adamie, Adam Smolarek w paśmie muzycznym w niedzielę o 20:00 poprowadzi jego monografię. No, na pewno nie zabraknie takich rzeczy jak 2017 albo niesamowitych produkcji właśnie spod szyldu Wingdings. Teraz dla was Fortet. Wspomniane wcześniej 2017, rzecz tak naprawdę kamień milowy w moim świadomym słuchaniu muzyki, ale także produkcji, bo od czasu do czasu warto odpocząć od takiej ciężkiej, oleistej elektroniki opartej gdzieś o 140-145 uderzeń na minutę, a zanurzyć się trochę w tych bardziej gładszych, bardziej organicznych, płynących brzmieniach, inspirowanych właśnie twórczością Kierana Hebdena. Więc zapraszam was do wyglądania i wychylania się troszkę z tej własnej komfortowej szufladki słuchacza czy słuchaczki i sięgania po rzeczy, które w teorii mogłyby nam się nie spodobać, a w praktyce zostają naszymi ulubionymi. I mam nadzieję, że także będzie to dla was Forte. Pasmo muzyczne, Adam Smolarek, niedziela 20:00. Polecam bardzo, bardzo serdecznie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Cloud i to, jak rozrósł się ten festiwal przez ostatnie 3-4 lata, absolutnie niesamowita rzecz. Na tegorocznej edycji wystąpili bowiem Don Toliver, Skepta, Ken Carson, Quavo, Sway Lee i Fake Mink. Na koncercie Minka byłem na Primavera Sound w Barcelonie. Przyznam, że lekko zawiedziony, no ale czego mogłem się spodziewać po tak naprawdę jeszcze nieopierzonym raperze przed debiutanckim albumem. W kontekście występu na żywo Fake Mink zdecydowanie ma jeszcze wiele rzeczy do dopracowania, ale w kontekście tego, jak brzmią jego numery w studio, nie brakuje im absolutnie niczego.

0: Furka na walizkach. Furka na walizkach.
1: Wakacje to czas wyjazdów, festiwali, festiwalików, odwiedzania znajomych, ziomali z innych krajów. Mamy więcej czasu i więcej przestrzeni. Mam nadzieję, że również więcej przestrzeni w głowie na takie ruchy, a jeśli nie, to wyjazd wakacyjny na pewno taką przestrzeń pomoże uzyskać. Bardzo fajnie się czyści głowę. Natomiast jeśli wy wybieracie się na wakacje i nie macie się jeszcze w co spakować, to rozdajemy dla was walizki firmy Ochnik. Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu po 18. Dziś drugim przedmiotem, który wkładamy do walizki metalowca, są naszywki. Każdy, kto był na punkowym czy metalowym koncercie, wie, że naszywki to nieodłączna część subkultury. Naszywki wyrażają nasze poglądy, nasze ulubione zespoły i to, jak lubimy lub jak nie lubimy się bawić, na przykład No Pogo albo Full Mosh Pit. Drugim przedmiotem, który wkładamy do walizki metalowca, są naszywki. To jest konkurs Czwórka na walizkach. Naked też całe wakacje jest na walizkach, ale słyszymy się w drugiej godzinie.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można? Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: 29 stopni, lekkie zachmurzenie i iście tropikalna wilgotność na poziomie niemal 70%. To warunki atmosferyczne, które na ten moment panują w Barcelonie.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito.
11: Firmę las paredes de tu laberinto. O nie, my tak nie gramy.

0: słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Czwórka, to słychać. Przy mikrofonie Naked Relaxing na swojej barcelońskiej delegacji. Druga godzina, a w drugiej godzinie klasyk na weekend. Dlaczego klasyk na weekend już w czwartek? To dlatego, że z czwórką wprowadziliśmy czterodniowy tydzień pracy i weekend zaczynamy już w piątek. Co za tym idzie, teraz czwartek. To taki mały koniec tygodnia. Do tego krótka relacja z koncertu Bad Bunny'ego w Warszawie, wyprzedany narodowy Benito, zrobiłeś to. Plus wycieczka po Barcelonie, architektonicznie, ale nie tylko. Będę mówił o tym, dlaczego dla Hiszpanów piłka nożna często jest świętsza od samej religii. Niespodzianka dla naszych słuchaczy, konkurs oraz relacja z Audio River Festival 2026, na którym byłem osobiście i mam do opowiedzenia to i owo. Zostańcie z nami, a tymczasem posłuchajmy. Barcelona.

0: Aperol. Aperol. Bad Bunny na Narodowym. Kto by się spodziewał, że Polacy tak bardzo pokochają reggaeton? No, wyprzedany stadion nie może nikogo dziwić. Bad Bunny aktualnie to jest jeden z topowych, jeśli nie topowy artysta, który płytą DTMF z 2025 roku absolutnie rozbił bank. Co pokazuje frekwencja na jego koncercie na Stadionie Narodowym. Potężne FOMO, że nie mogłem tam być razem z Adamem Smolarkiem, który ma dla was krótką relację z tego wydarzenia.
1: Bad Bunny wypełnił praktycznie cały Stadion Narodowy, choć trzeba też zwrócić uwagę na to, że zagrał parę utworów mniej niż na pozostałych przystankach trasy i zaczął wcześniej. Natomiast poprosiłem jedną z uczestniczek o podsumowanie tego występu tak w dwóch zdaniach.
2: Niesamowita reklama Puerto Rico. I energia nie do podrobienia.
1: I to prawda, chociaż powiem nawet więcej. Na stadionie można było zobaczyć fanów z flagami różnych państw: Argentyny, Kolumbii, Chile, Hiszpanii. Niemal w całym mieście można było usłyszeć język hiszpański, z pewnością było tak w okolicach Stadionu Narodowego. W występie towarzyszyli Bad Bunny'emu muzycy, którzy grali zarówno na gitarach, jak i na specjalnych bębnach, także bardzo duża część piosenek została odegrana na żywo. Bardzo duża poza całym jednym aktem koncertu, który odbył się w La Casita, tak zwanym B-Stage'u, małej scenie z tyłu publiczności, specjalnie wybudowanym małym domku, przeznaczonym dla bardziej trapowej części twórczości Bad Bunny'ego. Tam też tańczą ci wszyscy ludzie, których możecie znać z rolek i filmików. Pięknie się na niego patrzy, takiego pełnego dumy, szczęśliwego, że znają go ludzie na całym świecie. No i tutaj też dodajmy, że Bad Bunny to jest pierwszy hiszpańskojęzyczny artysta, który wyprzedał Stadion Narodowy w Warszawie. Także ciekawe, czy przyszłoroczna Karol G powtórzy jego sukces.

0: klasycznie o tej porze.
1: Znacie te momenty, kiedy gra wam w głowie jakaś melodia i nie potraficie sobie przypomnieć, gdzie to już słyszeliście? Dokładnie taka historia spotkała mnie ostatnio. Wymyśliłem sobie jakąś melodię w głowie i takie... Ale skądś to znam, na pewno ktoś już to zrobił. No i okazało się, że to będzie nasz klasyk na weekend. Dla tych, którzy są nowi w temacie, już wyjaśniam. Klasyk na weekend to taki cykl wymyślony przez gremium czwórkowe w celu przybliżania wam rzeczy, które wyszły już kiedyś i zdecydowanie warte są odświeżenia. Tym razem tą melodią okazało się The Chemical Brothers – Hey Boy, Hey Girl. Niesamowita rzecz. Odświeżenie tego dało mi tyle tanecznej energii, która pozwoliła przenieść się z Chorwacji do Krakowa, z Krakowa do Katowic, a z Katowic do Łodzi prosto na Audio River. Ale o samym numerze. Ukazał się w 1999 roku, dużo tych dziewiątek, pierwszy singiel z albumu Surrender z ikonicznym klipem z tańczącymi szkieletorami i dziewczynie, która wysiada z autobusu prosto na taki właśnie szkieletorowy rave. Tak powinny wyglądać imprezy. A jak brzmi sam numer? Oparty jest na samplu The Roof Is On Fire z zespołu Rockmaster Scott and the Dynamic Three. Przyznam, że Brytyjczycy zrobili to z takim smakiem, jaki rzadko aktualnie się zdarza. No, mam takie wrażenie, że sztuka samplingu odchodzi powoli w zapomnienie. Bardziej jest to wykorzystanie już znanych motywów. Nieważne, czy z Crazy Froga, czy z ATB, czy z klasyków lat 80. w jakimś nowym, często nieco pokracznym wydaniu. Natomiast Hey Boy, Hey Girl, cóż to jest za numer? Właśnie tak powinny brzmieć klasyki, instant klasyki. I w 99 roku taki instant klasyk właśnie się ukazał. Hey boy, hey girl, tradycji musi stać się zadość. Więc klasyk na weekend w czwórce. Od Nakeda dla was. Posłuchajmy. Hey girls,

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Klasyk na weekend za nami, ale przed nami bardzo ważne ogłoszenie. W wakacje i wy w czwórce możecie zagrać to, co chcecie. Każdy piątek od 18. Wystarczy, że napiszecie do nas na czwórka@polskieradio.pl i napiszecie, jaki numer chcielibyście usłyszeć na żywo na antenie. Ja dzisiaj polecę wam coś z Hiszpanii. Absolutna nowość. Bene Blanco i BB Tricks. Joven y Salvaje. W tłumaczeniu młody i nieokiełznany. Tytuł wziął się z angielskiego powiedzenia Young, Wild and Free, czyli młody, dziki i wolny. O samej BB Tricks opowiadałem wam w zeszłym tygodniu przy okazji premiery jej poprzedniego singla. No i tu już młoda katalońska artystka zdążyła wydać coś nowego. Tym razem z Benem Blanco, absolutną legendą. No i powiem szczerze, że numer jest fajnym, wakacyjnym bangerem. Jeśli siedzi wam Charlie XCX albo Ice Spice, albo zwyczajnie lubicie jakościowy, kobiecy rap śpiewany, ale nie tylko, na bardzo chillowych, vibe'owych podkładach, to BB Tricks jest właśnie dla was. No, Charlie XCX nie mogła się mylić, zapraszając tę młodą artystkę na album Brat, ale z remiksami. Bardzo fajnie od wtedy śledzić dokonania BB Tricks i trzymać rękę na pulsie, dlatego posłuchajmy jej nowego singla z Benem Blanco w czwórce.

0: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka, to słychać Naked Relaxing przy mikrofonie nadający do Was ze słonecznej, choć dzisiaj tyćku zachmurzonej Barcelony. Mam nadzieję, że w trakcie tych wakacji nie przydarzy mi się taka sytuacja, że nie będę miał się co spakować. Ale jeśli, to wtedy dzwonię do czwórki. Rozdajemy walizki firmy Ochnik. Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Dzisiaj drugim przedmiotem, który wkładamy do naszej czwórkowej walizki metalowca, są naszywki. Walizka metalowca, ale nie chodzi mi wcale o kogoś, który zajmuje się szeroko pojętą metaloplastyką. Chociaż takie architektoniczne nawiązania jeszcze nas dzisiaj czekają, zostańcie z nami. Chodzi nam oczywiście o walizkę truskulowego fana metalu. Pozdrawiam bardzo serdecznie Kamila Jasińskiego, który wiem, że uwielbia mocne gitary, mocne uderzenie i jeździ na takie festiwale jak Mystic. Jeśli Wy też wybieracie się na jakiś metalowy festiwal, no to mamy coś dla Was. Przypominam, drugim przedmiotem, który wkładamy do walizki prawdziwego metalowca, są naszywki. To jest konkurs Czwórka na walizkach, a Wy bądźcie z nami w następnej godzinie, gdzie wybierzemy się w podróż do Barcelony i wytłumaczę Wam, dlaczego piłka nożna dla Hiszpanów czasem świętsza jest od religii.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i

0: Zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: 30 stopni, lekkie zachmurzenie i wilgotność na poziomie 70%. Takie warunki panują obecnie na Costa Brava.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie

0: Jeszcze jak.
1: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam w trzeciej godzinie wakacyjnego pasma Czwórka. To słychać. Przy mikrofonie nowy nabytek Barcelony Naked Relaxing. Tak, tak, przeprowadziłem się tam na okres wakacji i zabieram was na wycieczkę. Ale zanim, to czas na podsumowanie najważniejszego, największego festiwalu z elektroniką w Polsce. Mowa oczywiście o Audio River. Poza tym pokopiemy w hiszpańską piłkę nożną i zaproszę was do takich małych, mało odkrytych miejsc, tak zwanych Hidden Gems, ale także na architektoniczny spacer po stolicy Katalonii. A uwierzcie mi, że jest co oglądać. Naked Relaxing przy mikrofonie, Czwórka, to słychać. Całe wakacje dla was.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Macie kawę w ręce? No to bierzcie ją na wynos, ponieważ zabieram was na spacer po nieoczywistych miejscach w Barcelonie. No każdy zna takie miejsca jak Mercat La Boqueria, jak Sagrada Familia, czy jak na przykład Spotify Camp Nou. Ale nie każdy wie, że na wzgórzu

Montjuic znajduje się basen. Legendarny basen otwarty z okazji Igrzysk Olimpijskich, których stolica Katalonii była hostem w 1992 roku. Swoją drogą sam temat tych igrzysk i tego, że Barcelona przez większość swojego istnienia żyła tyłem do morza i dopiero w późnych latach 80. i wczesnych 90. odwróciła się do tego morza przodem i stała się tak naprawdę Mekką dla tych, którzy pragną słońca, ale jednocześnie wielkomiejskiego vibe'u. No ale wracając do samych basenów na wzgórzu Montjuic, Dua Lipa i Kylie Minogue nie mogą się mylić, jeśli chodzi o lokacje do swoich teledysków. A to właśnie tam powstały klipy do ich numerów. Wyobraźcie sobie basen z przepięknym widokiem na panoramę całego miasta. Znajduje się tam basen do skoków i do podziwiania akrobacji wodnych, ale także możemy tam po prostu przyjść, pochillować, położyć się z leżaczkiem i zwyczajnie cieszyć się słońcem w jednym z najbardziej nasłonecznionych miast Europy. Byłem tam kilka ładnych razy i powiem wam, że za każdym mi się tak samo podobało. Teraz już moje oczy przyzwyczajone są do tej miejscówki, ale nie robi to żadnej różnicy, ponieważ jest tam przepięknie. Kolejnym hidden gem Barcelony są Tres Chimeneas, czyli trzy kominy elektrowni powstałej na początku wieku XX, aktualnie przemienionej w wielki skatepark i miejsce, gdzie na legalu można mazać farbami po ścianach, a.k.a. bawić się w graffiti. Trzy kominy położone na Poblenou były jednym z miejsc, gdzie odbywał się Międzynarodowy Kongres Architektów, a sama Barcelona w roku 2026 została mianowana Światową Stolicą Architektury. I absolutnie to nie dziwi. Do architektonicznego wątku jeszcze wrócimy, ale hidden gems Barcelony są bary, w których ogląda się futbol. Futbol, jak wiadomo, w Hiszpanii jest czasem świętością większą od religii. I tak jest też w tym przypadku. Miałem okazję obejrzeć półfinał aktualnie trwających Mistrzostw Świata właśnie w takim lokalnym barze z telewizorem i rzutnikiem. Każdy musiał mieć dobry widok. Półfinał między Hiszpanią a Francją. Jak wiadomo, te dwa narody dzieli... Języki są dość podobne, ale dzieli je niemal wszystko. Obserwowanie triumfu Hiszpanii i jej drogi do finału, w którym zagra z Argentyną, niesamowita rzecz. Specjalnie dla was zrobiłem nagranie tego, jak Hiszpanie świętują zwycięstwo swojej drużyny. I myślę, że tego akurat moglibyśmy się od nich nauczyć.

0: so shut up. Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Zapowiedziałem wam architektoniczny spacer po Barcelonie, dlatego zamawiamy kafe solo i ruszamy. Na początku śladami największego katalońskiego architekta, Antoni Gaudí, bo to o nim mowa. Studiował architekturę w Barcelonie i większość swojej kariery spędził właśnie w tym mieście, poświęcając się projektowaniu budynków inspirowanych naturą, geometrią, organicznymi formami i symboliką religii, która dla tego architekta była niesamowicie ważna. Najważniejsza oczywiście w dorobku Gaudiego jest Sagrada Familia, której budowa została ukończona mniej więcej w tym roku, w znaczeniu mówię mniej więcej, ponieważ budowa Sagrady trwała od 1882 roku, no i jeszcze jakieś prace wykończeniowe są prowadzone. Poza tym Park Güell z niesamowitymi mozaikami, jaszczurkami i takimi organicznymi formami przypominającymi korzenie drzew. Poza tym dwa budynki mieszkalne, Casa Mila, na którą nikt nie mówi Casa Mila, tylko La Pedrera, Casa Batlló, ale poza Gaudim. Barcelona charakteryzuje się niesamowitym układem urbanistycznym i jest to plan Ildefonsa Cerdy z 1859 roku. Absolutna rewolucja, do dziś niedościgniony wzór dla wielu miast, rozwiązujący problemy miejsca dla pieszych, ale także dla komunikacji miejskiej i samochodów. Te charakterystycznie ścięte rogi naprawdę ułatwiają poruszanie się, komunikację i sprawne przemieszczanie się między dzielnicami. W Barcelonie znajdziemy również najwybitniejszy, moim zdaniem, przykład architektury modernistycznej, takiej oryginalnej z lat 30. Chodzi o pawilon Missa van der Rohe, powstały na wystawę światową w 1929 roku, krótko później zburzony. Pawilon został odbudowany w 1989 roku i do dzisiaj możemy zobaczyć go nieopodal Muzeum Sztuki Katalońskiej, które swoją drogą góruje nad całym miastem jako niesamowita dominanta bez wieży, ponieważ położone jest

na wzgórzu, a właściwie przy wzgórzu Montjuic. Architektonicznie warto zobaczyć również ogród botaniczny, ale przede wszystkim wioskę olimpijską powstałą na olimpiadę w 92, o której będę chciał Wam opowiedzieć, tak jak wspominałem poprzednio. Poza tym w Barcelonie dominuje styl modernist Català i jest

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Ze stolicy Katalonii przenosimy się do Łodzi. Obiecałem Wam krótką relację z Audio River i obietnicy dotrzymuję. Cóż to było za dwudziestolecie? Każdemu wydarzeniu muzycznemu w Polsce życzę tak długiego trwania i takich powodów do świętowania w takim składzie. DJ Żigola, Klan Quistle, Disclosure, The Prodigy, Molgrav, Effie, Marlon Hofstadt, Funk Tribu, niesamowity skład polski, niesamowita polska reprezentacja na festiwalu. Każdy dał z siebie absolutnie 300%. Widać było, że artyści kochają festiwal i chcą bardzo mocno zaznaczyć swój występ na nim. Scenografia dowieziona jak rzadko kiedy. Naprawdę, kosmos, park, cirkus urywały głowę. Main stage w tym roku przeszedł samego siebie. Występ festiwalu? Zdecydowanie The Prodigy. Ale także świetne występy zaliczyli DJ Żigola, Klan Quistle, generalnie cała scena, cirkus. To była jakaś magia. Wielka przyjemność. Long live Audio River. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam kolejnych 20 lat. A dla słuchaczy mam kilka słów od Labata, który był moim partnerem w Back to Backu na scenie Park.
2: Yo, c'est LBA Calabat. Vous écoutez Radio Sforka.

0: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Trzecia godzina, a co za tym idzie, cała nasza audycja dobiega końca, ale zanim to mamy dla Was konkurs. Czwórka na walizkach. Rozdajemy walizki firmy Ochnik. Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Dziś mamy walizki prawdziwego metalowca i drugim przedmiotem, który wkładamy do walizki, są naszywki. To by było na tyle. Widzimy się w podróżach małych, dużych, zagranicznych, krajowych, na festiwalach. Naked Relaxing przy mikrofonie. Wielka przyjemność prowadzić dla Was audycję prosto z serca Katalonii. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Trzymajcie się. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: I już prawie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: I właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z upałami. Alerty dotyczą całego województwa lubuskiego, wielkopolskiego, południowej części województwa zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielu innych województw. No a jeśli chodzi o temperaturę, to w tych miejscach możemy spodziewać się od 30 do 34 stopni, a także temperatura minimalna w nocy dzisiaj to od 16 do 19.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19.21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
11: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 13 i startujemy. 3 godziny popołudniowe przed nami. No i będzie się działo na pewno i konkursy, i zgadywanki, i goście. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Muse, który odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. O tym z kolei będziemy rozmawiać po godzinie 15. Jeżeli szukacie dobrego festiwalu z naprawdę ambitną muzyką techno, no to to jest to miejsce, do którego warto się wybrać i o tym oczywiście porozmawiamy. No szczególnie nas to cieszy, że ta impreza odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. Ja tam będę i będę tuptał, o ile zdrowie pozwoli. Oczywiście, bo też inne obowiązki tam będę miał na miejscu, audycje i takie, takie. No ale jednak do rana techno. Dobrze, ale zanim to jeszcze dużo rzeczy przed nami. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. Kamil Jasiński, zapraszam.

0: To oczywiście Nick Up, Irish Goodbye, ale my dopiero się przywitaliśmy. 17 minut po godzinie 13, no i lecimy z tymi walizkami.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Przypominam zasady naszego konkursu. Każdego dnia przez całe wakacje możecie zgarnąć walizki, które oczywiście na pewno przydadzą wam się na wyjazdy. Te większe i te mniejsze. Bardzo pojemne są, ale też cabin size, więc jeżeli city break i tylko bagaż podręczny, jak najbardziej z taką walizką można gdzieś się wybrać. Każda walizka ma jakiś temat przewodni. Dzisiaj to jest walizka metalowca i wkładamy trzeci przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Teraz wkładamy ćwieki. To jest trzeci przedmiot. Skoro dzisiaj walizka metalowca, no to bielizna na zmianę na pewno wam odpada. Jeżeli nie słuchaliście tak w pełnym skupieniu, to mogę wam zagwarantować, że taki przedmiot dzisiaj nie wylądował w tej walizce i na pewno nie wyląduje. Jeszcze czwarty przedmiot u Jędrzeja. Trzeci to ćwieki, warto sobie zapisać. No i później po godzinie 18 będzie finał dzisiejszego konkursu. No i walizka powędruje do was. Ćwieki to jest trzeci przedmiot. Co było wcześniej? No mam nadzieję, że zanotowaliście. Ja nie mogę wam tego powtórzyć. No jeszcze czwarty przedmiot, który poda Jędrzej w swojej audycji po robocie. Trzymam kciuki, powodzenia.
2: To jest
1: czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: To jest nowość.
4: To jest nowość czwórki.

0: Relax w czwórce.
1: Bardzo jesteśmy zrelaksowani, ale przypominam, że jeszcze jest czwartek, chociaż myślami wybiegamy już w przyszłość i myślimy o weekendzie, a w weekend, jak w wakacje, no to oczywiście będzie można nas spotkać w pokoju na lato. Marta Zinkiewicz w studiu czwórki. Dzień dobry, cześć. Marta, będziesz prowadziła najbliższą audycję z pokoju na lato w najbliższą sobotę.
2: Wszystko się zgadza.
1: Co u ciebie będzie w programie? Co tam będzie się działo?
2: Ja myślę, że słowo relaks to jest słowo klucz. Będziemy sobie odpoczywać na leżakach, oczywiście cały sznyt w audycji realizowanej z pokoju na lato polega na tym, że możecie do nas przyjść, możecie podpatrzeć, jak się robi na żywo audycję, pogadać z nami. Myślę, że to może być naprawdę fajne, ciekawe.
1: Wyrwać mikrofon prowadzącej. Nie, nie zachęcamy.
2: Tutaj nie zachęcaj do takich rzeczy. Takiej akcji, słuchajcie, jeszcze
1: pozdrawić
2: nie było. Ale myślę, że ze względu na to, jakie tematy będziemy poruszać, kto do nas przyjdzie, to po prostu będą 3 godziny.

godzinę pełną w ogóle chillu, relaksu. Zaczniemy właśnie od takiego tematu klasyka na leżakach. Taki cykl właśnie realizowany jest w pokoju na lato i naprawdę polega na tym, że wszyscy na tych leżaczkach wygodnie się usadzają. No i słuchamy muzyki klasycznej, filmowej, musicalowej. Przyjdą do nas twórcy tego cyklu, konkretnie będzie

0: gdzie w mieście w ogóle szukać takich wydarzeń, bo ich naprawdę jest ostatnio coraz więcej, więc taki relaks przy muzyce klasycznej, lato, ptaszki jeszcze dookoła, myślę, że będzie naprawdę przyjemnie. W drugiej godzinie skupimy się z kolei na rzemiośle, tym razem kaligrafia i temat też mi bardzo bliski, bo coraz częściej mówi się o wielkim powrocie do papieru, o tym, że warto pielęgnować tę umiejętność, jaką jest odręczne pisanie. Trochę to zanika, no bo jednak telefon, komputer i tak dalej, nawet w szkole, a jednak czasami warto, bo to jest dobre i dla naszej głowy, i dla naszej ręki. Ogólnie jest to bardzo fajne, ciekawe, relaksujące zajęcie.
1: Jakie słowa napiszesz?
0: Wiesz co, no przyszło mi do głowy coś takiego, wiesz, może czwórka?
1: Marta albo Memento Mori.
0: Tak, tak, bardzo oryginalnie. Ale myślę, że to może być naprawdę bardzo fajne i przyjemne też tematem kaligrafii. W czwórce zajmujemy się co jakiś czas, to do nas wraca, to jest po prostu relaks taki stuprocentowy. No i na koniec w audycji odwiedzą nas reprezentanci grupy Urban Sketchers. W tej grupie chodzi o to, że faktycznie zbiera się grupa osób, wychodzą na miasto, wyjmują swoje notatniki, siadają w jakimś miejscu. No jest wielkie rysowanie, szkicowanie i takie grupy faktycznie funkcjonują na całym świecie. Jest ich coraz więcej. My oczywiście porozmawiamy z reprezentantką tej warszawskiej, Wiktoria Mirowska. Odwiedzi nas i powie, jak to jest wyciągać na przystanku tramwajowym nie telefon, a właśnie jakiś szkicownik i czy łatwo zacząć.
1: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będzie można popisać, będzie można schować też telefon. Dużo różnych możliwości. Marta Zienkiewicz w najbliższy weekend prosto z pokoju na lato. Trzy bardzo interesujące godziny. No a jeżeli ktoś nie będzie mógł dotrzeć, no to oczywiście zachęcamy do słuchania audycji. Udanego weekendu. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
0: Wzajemnie. Na razie.
2: Lato w mieście. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: 27 minut pozostało już tylko do godziny 14. Pokój na lato w najbliższą sobotę. Jeżeli wybieralibyście się do naszego plenerowego studia, no to jednak warto byłoby przyjść w jakichś eleganckich butach, a nie na bosaka, albo w jakichś rozwalonych sandałach. Dlatego my tutaj wychodzimy naprzeciw waszym potrzebom i do zgarnięcia już teraz w czwórce nasze klapki Kubota. Absolutny limited edition, nie do kupienia w sklepie, tylko do zdobycia na naszej antenie. Konkursy muzyczne ze zwalnianiem, spuszczaniem od tyłu są za łatwe. Dlatego teraz usłyszycie czyjś głos. Czyjś głos znanej bardzo osoby, tylko ten głos oczywiście został zmodyfikowany. Trochę jak tam kulisy mafii w telewizji TVN z lat 90. Tak trochę to będzie brzmiało. Musicie odgadnąć, kto to powiedział.
1: To naprawdę dziś to był taki bardzo emocjonalny konkurs jeszcze z tą końcówką. To już naprawdę, no.
0: To już naprawdę. No i Maciek jest razem z nami. Halo Maćku.
2: No cześć, myślałem, że to inny konkurs.
0: Myślałeś, że będzie zagadka, tak? Muzyczna?
2: Tak, albo coś o stópkach, ale...
0: No to możesz coś powiedzieć o stópkach. Wykorzystaj tę szansę.
2: Dobra, a chodzi, że kto to powiedział, tak?
0: Tak.
2: A możesz jeszcze raz powtórzyć, bo przepraszam, ale zupełnie czego innego się spodziewałem.
0: Tak, oczywiście, możemy powtórzyć, jasne. Ten głos został zmodyfikowany, został znacznie obniżony. I od razu mówię, że to nie jest żaden gangster. Nie wspieramy takich aktywności, chociaż brzmi jak gangster z programu z lat 90. Maciek, skupienie.
1: Naprawdę dziś to był taki bardzo emocjonalny konkurs jeszcze z tą końcówką, to już naprawdę, no.
0: No i słuchamy. A wy cały czas możecie...
2: Nie wiem, no. Że Żyła.
0: Słucham?
2: Żyła.
0: I Piotr Żyła?
2: Tak.
0: Tak, to on. Jakim cudem ty to zgadłeś? Jakim?
2: No konkurs. I nie wiem dlaczego skojarzy mi, że konkurs skoków. Nie wiem, olśnienie.
0: Ale są konkursy taneczne, muzyczne. Posłuchajmy w oryginale. Dobrze, za chwilę posłuchamy tego w oryginale. Maciek, gratuluję ci bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Trzymaj się, na razie, klapeczki są już twoje. Elo.
3: To naprawdę dziś to był taki bardzo emocjonalny.

Ten konkurs jeszcze z tą końcówką to już naprawdę no.

0: 17 minut pozostało już tylko do godziny 14. Teraz w czwórce przenosimy się do miasta seksu i biznesu. Pabianice Vice City przed nami. Niech już to nowe GTA wyjdzie, bo naprawdę ludzie wariują. Nastolatek na rowerze elektrycznym tym razem nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Do tego zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, a po drodze dopuścił się szeregu niebezpiecznych wykroczeń. No i oczywiście to wszystko rejestrował kamerką sportową. Przekroczył dozwoloną prędkość, wyprzedzał pojazd na oznakowanym przejściu dla pieszych, no i zapytacie pewnie, gdzie tak się spieszył. No najwyraźniej przed siebie, bo jak się później okazało, 17-latek nie miał uprawnień, a jak wiemy od Lecha Rocha Pawlaka, bezprawka, lekki przypał. No jak go capnęli, to też się okazało, że pojazd, a właściwie ten rower elektryczny, nie jest nawet zarejestrowany. No po takiej akcji to pewnie będzie miał nawet zakaz nawrotki.
1: To jest popołudniowa w czwórce.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Do Jarocina, punku. No właśnie, ten Jarocin już nie jest aż tak bardzo punkowy, ale dzisiaj się rozpoczyna już właściwie za kilka godzin i będzie trwał przez cały weekend. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie koncert nawiązujący do filmu BBC z lat 80. Moja krew, twoja krew. Na scenie pojawią się m.in. muzycy zespołu Republika, w tym Leszek Biolik.
2: Uwaga! Republika w Jarocinie!
3: Jarocin zawsze był wymagający dla każdego wykonawcy i każdy wykonawca na swój sposób musi się z tym zmierzyć. Jarocin to nie jest festiwal ludzi, którzy potakują. To jest festiwal ludzi, którzy wymagają i którzy muszą być przekonani.
1: Jarocin zapowiada się bardzo ciekawie, między innymi w programie koncert Kobiety Jarocina. Tam wystąpią Renata Przemyk, Ania Ortodoks i Ania Rusowicz, a także zespół Set Smiles, który na pewno bardzo dobrze znacie z czwórkowej anteny. To są laureaci naszego konkursu Będzie Głośno. Oni zagrają utwory zespołu Siekiera, ale Set Smiles już teraz w czwórce w swoim własnym utworze, nie Siekiery.
4: Słuchacie piosenki Przepraszam zespołu Set Smiles, laureata konkursu czwórki Będzie Głośno, debiut na winylu.

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmen las paredes de tu laberinto.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Przez San Antonio w Teksasie w Stanach Zjednoczonych przetoczyło się tornado, powodując znaczne zniszczenia i pozbawiając prądu 18 tysięcy odbiorców. Żywioł uszkodził m.in. kino oraz kompleks mieszkalny Oasis San Antonio, gdzie straż pożarna interweniowała dzisiaj rano. Cały czas trwa proces relokacji poszkodowanych mieszkańców. Wśród nich może znajdować się od 10 do 12 studentów University of Texas at San Antonio. Jak poinformowała szefowa policji uniwersyteckiej Stephanie Sheburn, służby kampusowe współpracują z Czerwonym Krzyżem w celu zapewnienia studentom wsparcia.
1: Autopromocja.

0: Od Fontaines D.C. i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
12: Ona czuje we mnie pieniądz, wytroiła się jak bijąc.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Miso Ekstra na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Książki Ekstra na pewno będą do zgarnięcia, więc Ekstra, wasza biblioteczka Maxing może dzisiaj nastąpić, jeżeli uda wam się odgadnąć hasło. Już za moment startujemy z naszymi zgadywankami i potężny zestaw książek do zgarnięcia. Natomiast po godzinie 15, ile można czytać książek, prawda? No to wybierzemy się na imprezę Techno, a właściwie to was zaprosimy na festiwal Muse, który odbywa się już w przyszły weekend. To jest impreza pod naszym czwórkowym patronatem. Bardzo interesujący line-up, zarówno artyści z zagranicy, jak i także przedstawiciele polskiej sceny techno przede wszystkim, chociaż jakiś hałsik też tam się pojawi. O tym wydarzeniu, o tym, jak obecnie rynek festiwalowy wygląda, czy jest jeszcze miejsce na takie

0: małe festiwale, o tym wszystkim sobie porozmawiamy. Byłem tam w zeszłym roku, naprawdę polecam wam tę imprezę. To dzisiaj do godziny 16 po południowa w czwórce. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: I już mamy 18 minut po godzinie 14. Rozpoczynamy nasz konkurs, w którym do zgarnięcia zestaw książek Bali, Kreta, Siga Siga, Mój dom, Hiszpania, Teneryfa i Intymne życie polskich poetów. Każdy na pewno chciał zajrzeć pod kordłę jakiemuś poecie i proszę bardzo, jest okazja. Można przeczytać książkę i się wszystkiego dowiedzieć.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
1: Ale żeby przeczytać te książki, to najpierw trzeba je wygrać. A żeby je wygrać, trzeba odgadnąć hasło, które znam na razie tylko i wyłącznie ja. Dla ułatwienia podaję oczywiście kategorię, a dzisiejsza kategoria to wakacje. Tak, wakacyjna kategoria, jakieś hasło związane właśnie z tym pięknym czasem, z okresem wakacji. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jako że wakacje to jest bardzo szerokie pojęcie, no to pierwsza dzwoniąca osoba może zadać aż dwa pytania. Na zachętę. Więc warto dzwonić. No a później jeden strzał i później jedno pytanie, jeden strzał. Jedno pytanie, jeden strzał. Można dzwonić do oporu, ile wlezie. 226452100, pakiet książek do zgarnięcia. No i czekam na wasze telefony. 226452100. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Utwór pod tytułem Push the Pipe za nami. Jak to można przetłumaczyć na język polski? Nie mam pomysłu. Marta jest razem z nami. Dzień dobry, Marto.
2: No, witam was.
1: Witamy. Cześć. Jak tam samopoczucie czwartkowe?
2: A bardzo dobrze. Ja bardzo korzystam z wakacji, ponieważ jestem nauczycielem, więc akurat mam wakacje.
1: Okej. Okay. Odpoczywasz? I teraz jeszcze jest tak? Możesz odpoczywać?
2: Tak.
1: Jakaś rada pedagogiczna, kiedy się zaczyna?
2: Nie, to dopiero koniec sierpnia.
1: Okej, okay, rozumiem. Ja już w sklepie, w pewnym dyskoncie słyszałem reklamę Witaj Szkoło. Już
2: o nie,
1: no
2: nie,
1: właśnie.
2: Nie.
1: I tak sobie pomyślałem, jak dobrze, że to mnie nie dotyczy. Tak, że już nie muszę wracać do szkoły. Dobrze, Marto, przechodzimy do konkretów. Słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Dobrze, to ja spytam po nauczycielsku, czy hasło jest czasownikiem, czyli nazwa czynności?
1: Nie.
2: Nie? Dobra, czyli rozumiem, że to może być jakiś przedmiot rzeczownik.
1: Nie, przedmiot to nie może być.
2: To nie jest przedmiot. Ale nie jest czynność. To nie jest czynność, nie jest przedmiot. No dobrze, wakacje, słońce. To
1: nie.
2: Pierwsze, co mi przychodzi.
1: Nie, to nie jest słońce, niestety nie. Marto, pozdrawiam serdecznie. Miłego wypoczynku oczywiście życzymy. Na razie, hej, hej.
2: Cześć.
1: 226452100 to jest numer do naszego studia i razem z nami jest Tomek. Halo, halo, Tomku.
3: Dzień dobry, Kamilu.
1: Witamy, witamy. Czy ty masz wakacje?
3: Nie.
1: Zdarza się? Trochę wolnego chociaż?
3: Nie. Jest taki okres właśnie teraz, że prędko jakby spokoju nie zaznam. Może coś w sierpniu się uda. Zobaczymy. Na razie
1: no ale kręci się karuzelka, to najważniejsze, prawda?
3: Tak, dobrze. Tak, tego się trzymajmy.
1: Tak. Słuchamy pytania w takim razie. Tam.
3: Mądrze tak było, więc może jakieś imię słów przymiotnikowe zaraz powinien pójść albo w coś, ale nie, spokojnie.
1: Proszę, nie, please.
3: Przysłówek może jakiś.
1: odmień być.
3: No, nie umiem.
1: Bo nie odmienisz. Tak, ja nie umiem.
3: Dobra, słuchaj, czyli tak, już wiemy, że nie przedmiot i nie czynność. To ja pójdę może tropem słownym. Jedno słowo?
1: Nie.
3: To ja może powiem brzydka pogoda.
1: Nie, to nie jest brzydka pogoda. Nie. Ładna też nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki. No i mamy Szymona na linii. Halo, halo.
4: Siemanderko.
1: Siema, Szymon. Jak u ciebie dzisiaj czwartek?
4: Dobrze, no... Słoweczko dzisiaj świeci rewelacyjnie.
1: No to spoko. Ale dajesz sobie radę z upałem, czy narzekasz?
4: Z takim jak dzisiaj, tak do tych 30 spoko. Powyżej umierania.
1: No dobrze, ale wolisz powyżej 30 niż jakby było minus 20. Wybieraj, od tego zależą losy
4: to
1: świata.
4: To już powyżej 30.
1: No dobra, ja tak samo. Dobra, Szymon, przechodzimy do twojego pytania, słuchamy.
4: Tak, nie jest to przedmiot, nie jest to czynność, nie jest to jedno słowo, nie jest to słońce, to jest trudne dzisiaj.
1: Wcale nie, no, tak. To nie jest trudne, tylko takie trudne do określenia, ale trudne nie jest, nie jest jakoś przekombinowane. Dobra. Na luzie.
4: A nie jest przekombinowane?
1: Nie.
4: Dobra, to moje pytanie, czy to ma jakikolwiek związek z turystyką szeroko pojętą?
1: Tak. Sport, turystyka i tak dalej, i tak dalej.
4: Turystyka, więcej niż jedno słowo. Nie wiem, wycieczka fakultatywna.
1: Niestety nie, to nie jest to. Szymon, pozdrawiam cię serdecznie, ale
4: dobrego,
1: dobry strzał, domyślam się, że najmniej

0: jednej wycieczce i nie jeden fakultet zaliczyłeś w swoim życiu.
1: Coś tam się zdarzało.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. Na razie, ale pozytywny Szymon. Cały czas możecie dzwonić 226452100. Kategoria wakacje. Tutaj nigdy nie ma jakichś przekombinowanych haseł, więc spokojnie, na pewno każdy zna.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dzisiejsza kategoria to wakacje, w taki piękny, słoneczny dzień, nie może być czegoś innego. Ale co kojarzy się z wakacjami? No tutaj liczę na waszą kreatywność. 226452100 to jest numer do naszego studia. Mamy na linii Michała. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Czy ty może sobie właśnie wakacjujesz?
2: Nie, jeszcze nie mogę.
1: Okej, no dobrze. Słyszę zmartwienie w twoim głosie, ale jest gdzieś tam światełko w tunelu, tak? Będzie w końcu wolne. Dobrze, trzymamy kciuki i słuchamy pytania.
2: Dobra, pytanie, czy nasze hasło jest w języku polskim?
1: Na jak? Polskie radio w końcu, prawda?
2: Okej, dobra. Czy to doba hotelowa?
1: Nie, to nie jest doba hotelowa. Dobry strzał. Dzięki bardzo, Michał. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam na razie. No i mamy teraz Jakuba. Halo, halo.
3: Witaj, Kamilu.
1: A, witamy. Witamy. Jak u ciebie dzisiaj?
3: A, spokojnie. Wracam z pracy. Tym razem nie będę nikogo pozdrawiać, bo ty myślisz tylko o jednym i tak się ostatnio mnie koleżanka wyśmiała z tego powodu.
1: Że ty też myślisz tylko o jednym? O pozdrawianiu?
3: Tak, dokładnie.
1: No dobrze, ja tylko przekazywałem pozdrowienia. Ja tylko się podpisałem.
3: Dobra, wybaczam, nie miałem
1: złych intencji. Ale pozdrawiamy koleżankę. Dobrze, Jakubie, słuchamy pytania.
3: Już poprzednie pytanie, że to jest po polsku, bo ja myślałem, że po angielsku będzie.
1: I o czym myślałeś po angielsku? Tak poza tutaj...

0: punktacją?
1: To ja zadam takie pytanie. Jest to, rozumiem, wakacyjne, więc czy to się robi w lato?
0: Tak, tak, no tak.
1: Okej. No, strasznie chyba. Dobra, strzelę to, co i tak nie minie, mi się nie trafi. All inclusive.
0: Można i też zimą wyjechać, nawet lepsze ceny. Ale nie, to nie jest all inclusive. To nie jest all inclusive, niestety. Dobra. Pojechałoby się, powiedział. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. To był Kuba, no i teraz mamy Michała ponownie, halo. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, Michale, cześć.
2: Cześć. Akurat jestem na Mazurach, na urlopie.
0: Wow.
2: I moje pytanie brzmi, czy jest to coś związanego z wodą?
0: Nie.
2: O.
0: Niestety.
2: No dobra. Stał na ślepo. Spanie pod namiotem.
0: Nie. Chociaż z drugiej strony, wiesz co sobie myślę? No jeżeli człowiek jest w to zaangażowany, a my składamy się jednak z wody, no to wszystko jest związane w pewien sposób z wodą, ale nie tak bezpośrednio, nie tak bezpośrednio, więc nie. Nie jest to też spanie w namiocie. Niestety, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki, na razie. Hej, hej, pozdrówki. Dobrze. I teraz mamy Maćka. Halo, halo.
3: Elo, elo, ale mi spalił z tą wodą. Właśnie chciałem z tobą zapytać.
0: Bo już klapki wygrałeś, to teraz by, prawda, nad wodą się posiedziało.
3: No właśnie, trzeba je jakoś wykorzystać, dokładnie. Dobra, to czy to ma... czy tą czynność wykonuje się chodząc po ziemi, że tak powiem?
0: Po ziemi? Tak.
3: Tak. Aha. I to jest więcej niż jeden wyraz, tak?
0: Tak. Więcej niż jedno zwierzę to owca. Pomyliły mi się konkursy. Nie, nie, nie. Lama. Kanapka. Słuchamy, Maćku.
3: Czy chodzi o...
0: Come on, come on.
3: Patrzenie w niebo.
0: Patrzenie w niebo? Ale tak. Jesteś romantyczny dzisiaj? Ty. Nie, to nie jest patrzenie w niebo. Niestety nie.
3: Okej.
0: Trzymaj się, Maciek, pozdro, wszystkiego dobrego, na razie. No i teraz Michał jest na linii, halo, halo.
4: No cześć, Kamilu.
0: No siemano, słuchamy.
4: Czy ta aktywność jest często urządzona w lesie?
0: Może być w lesie, no jasne, tak, ale nie musi.
4: To może jest to wycieczka kamperem?
0: Nie, to nie jest wycieczka kamperem. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.
4: Pozdrawiam, hej,
0: hej, hej. No i jeszcze jeden Michał jest razem z nami. Halo, Michale. Michał, skręcamy gałeczkę i się odzywamy tutaj. Halo, halo. Czy Michał nas słyszy? Poddajemy się. Technologia nas pokonała. Pozdrawiamy serdecznie Michała. I tak było już kilku Michałów. 226452100, numer do naszego studia. Kategoria wakacje, dwa słowa. Na ziemi, może być w lesie, ale nie musi, no i nie jest związane z wodą. Co to może być? 226452100. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: tylko o jednym myśli.
1: Dublina, Mr. Dub, Dublina i mamy Michała. Halo, halo!
2: Halo, witam.
1: Witamy, Michale, słuchamy pytania.
2: Nie słyszałem przedmówcy, ale z tego co pamiętam, było to związane z turystyką, z wakacjami. Mam moje pytanie, brzmi, czy ma to związek z wodą?
1: Nie, już było to pytanie, nie ma związku z wodą.
2: Dobra, no to strzelam, tak czy siak. Czy jest to pole namiotowe?
1: Nie, to nie jest pole namiotowe, ale dzisiejsze hasło może tam wystąpić, że tak powiem. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, na razie,
2: pozdrawiam,
1: hej,
2: hej. Cześć, cześć.
1: No i mamy teraz Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
3: Siemanko, cześć Kamilu.
1: Cześć, słuchamy pytania.
3: Pytanko, czy to jest swego rodzaju stan umysłu?
1: Nie.
3: A, miałem na myśli wakacyjną miłość.
1: Nie, to nie jest to.
3: No nic, trudno, pozdrawiam, na razie.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Teraz mamy Michała, halo.
4: Halo, cześć.
1: Cześć Michale, słuchamy.
4: Czy ma to związek z ogniem?
1: Nie.
4: Dobra, rozbijanie obozu.
1: Nie, nie, nie, to nie jest to, nie. Trzymaj się na razie i do gry przyłącza się Szymon, halo.
5: No, dzisiaj szalejemy drugi raz.
1: Walcz, walcz człowieku.
5: Dobra. Czyli tak, nieczynność, nie rzecz, nie słońce.
1: Nie stan umysłu.
5: Może być na polu namiotowym.
1: Tak.
5: Dwa słowa, po polsku. Dobra, to pytanie brzmi, czy to jest coś do robienia bardziej samemu?
1: Nie, raczej grupowo.
5: Grupowo.
1: W samotności raczej by nie wyszło. Na pewno.
5: Okej. Może się znaleźć na polu namiotowym.
1: Nie, to nie, nie, nie, nie, nie, nie. To nie jest to.
5: Nie, no, była taka podpowiedź, że może być.
1: Może być na polu namiotowym, no.
5: Dobra, boisko do siatkówki.
1: Nie, to nie jest to. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i teraz Janek jest razem z nami. Halo.
6: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Janku, słuchamy.
6: No, słuchamy, no dobra. Czy to jest coś, co można przewozić z miejsca na miejsce?
1: Nie.
6: Nie?
1: Nie.
6: Czyli to nie będzie przyczepa kemingowa.
1: Nie,
6: w takim
1: nie.
6: razie może to będzie śpiewanie przy ognisku.
1: Nie, to nie jest śpiewanie przy ognisku. W szczególności nie jest to śpiewanie piosenek zespołu Jam przy ognisku. Absolutnie nie. Janku, pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się. Na razie. Cały czas możecie dzwonić 226452100. No na razie nic nie podpowiadam. Może być na polu namiotowym, może być na obozie, ale nie musi. Może być też na innym wyjeździe. Wakacje, wakacje, wakacje. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czeka zestaw książek.

0: down. These vitamins and minerals.
1: Vitamins and minerals. Ten tylko o jednym myśli.
2: 16 minut pozostało już tylko do godziny 15 i razem z nami jest Halinka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pierwszy raz do nas dzwonisz?
3: Pierwszy właśnie.
2: I jak wrażenia?
3: Chciałam zapytać, czy tą czynność, którą ja mam na myśli, wykonuje się w jednym miejscu?
2: W różnych miejscach można, ale jeżeli chcesz wykonać, no to jesteś raczej w jednym miejscu.
3: Aha.
2: To nie jest na pewno gra w podchody. To tyle mogę podpowiedzieć, bo tam trzeba się poruszać w różnych miejscach, więc nie. W jednym miejscu, ale zależnie od tego, gdzie jesteś. To nie jest przypisane do jednego konkretnego miejsca. Tyle podpowiedziałem.
3: Czy to może to być rozpalanie grilla?
2: Nie, niestety nie. Niestety nie. Też bym zjadł kiełbasę, ale niestety to nie jest to hasło. Halinko, pozdrawiam serdecznie.
3: Dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego. No i mamy teraz Michała. Dzień dobry.
4: No dzień dobry.
2: Witamy, słuchamy, walczymy, nie łamiemy się.
4: Teraz bez pytania. Zielona noc.
2: Tak, to jest zielona noc. Brawo! Ależ. Czy uczestniczyłeś kiedyś w takim przedsięwzięciu?
4: Coś mi się przypomina. Było coś takiego.
2: No ja chyba pamiętam, że pastą do zębów klamki się smarowało. No i ewentualnie coś tam obwijało się papierem toaletowym.
4: Różne rzeczy się smarowało.
2: No zależy, na jakim ty obozie byłeś, ale tak, różne rzeczy się smaruje.
4: Dawno było.
2: Dawno i nieprawda, ale coś jednak zostało w pamięci. Michale, gratuluję ci bardzo serdecznie. Zestaw książek jest już twój. Mam nadzieję, że będziesz czytał. Głupoty nie będą przychodziły do głowy, jak smarowanie różnych przedmiotów różnymi mazidłami. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Ach, bez pytania, w końcu dotarliśmy do tego. To był Michał, no i oczywiście ja przypominam, że jutro także po godzinie 14 konkurs się pojawi w hejterskiej, więc no, szykujcie się na hasło z zupełnie innej kategorii.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.

Let me see your hands.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Po reklamie.
14: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
15: O nie, my tak nie gramy.
16: Ja wiedziałem, że tak będzie.
15: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Najbliższe dwa dni będą upalne. Dzisiaj w centrum i na zachodzie kraju temperatura przekroczy 30 stopni. W piątek upały prognozowane są prawie w całej Polsce. W wielu miejscach temperatura w nocy nie spadnie poniżej 20 stopni, a na południu i na zachodzie prognozowane są burze. Burzą z kolei towarzyszyć będą opady deszczu do 35 mm, a także porywy wiatru do 60 km na godzinę. Może spaść grad.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 8 minut po godzinie 15. W tej godzinie w czwórce zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się pod czwórkowym patronatem. Trzecia odsłona festiwalu Muse, a razem ze mną w studiu czwórki organizatorzy tego wydarzenia Sabre i Rast. Siemanko, dzień dobry, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Bardzo się cieszę, że wpadliście do studia. Trzecia odsłona festiwalu, trzecia lokalizacja. Można powiedzieć, że jesteście takim mobilnym festiwalem, za każdym razem w innym miejscu. Chcieliście zaskakiwać swoją publiczność, trochę tak wyszło, trochę musieliście, eksplorujecie Polskę. Co na to wpłynęło?
3: No myślę, że tutaj trochę każdego faktora po trochu, ponieważ tak, z jednej strony chcieliśmy zaskakiwać publikę, natomiast z drugiej strony no też pewne warunki zmusiły nas tutaj do zmian.
1: No dobrze, ale za każdym razem to są bardzo wyjątkowe miejsca. Możemy powrócić jeszcze trochę, przenieść się w czasie do pierwszej edycji. Mhm. Pierwsza edycja była w jakimś zamczysku w ogóle organizowana. Co to było za miejsce?
2: To był taki zespół pałacowo-parkowy, dokładnie rzecz biorąc, w Goszczu. Odremontowany, także taki pobudzony do życia. No i tam na tym terenie stał w zasadzie taki kościół poewangelicki, w którym robiliśmy jedną scenę, drugą robiliśmy na terenie tego pałacu, także no super, fajne miejsce.
1: Druga edycja też była w kościele.
2: Tak, no tak, chcieliśmy trochę utrzymać ten klimat, więc przenieśliśmy się z kolei do Gdańska, do Centrum Świętego Jana. Też bardzo fajne miejsce. No to była trochę inna formuła, bo tam mieliśmy formułę dzienną, I później część nocną w klubie. Natomiast na pierwszy festiwal to była taka no, typowa formuła festiwalowa z kempingiem.
1: Natomiast ta druga edycja, na której byłem i bardzo dobrze ją wspominam, to ona właśnie w dwóch aspektach była bardzo pionierska, bo z jednej strony tańce i hulańce w kościele, co raczej nie jest popularne w Polsce, natomiast na zachodzie bardzo dużo jest takich imprez, a druga rzecz, no to, że jednak w ciągu dnia ta impreza się odbywała, no schodziła się publiczność, ale jednak no, ta świadomość się zwiększa z czasem u nas, prawda?
3: Tak, tak, zdecydowanie się zwiększa. My też staramy się dużo czytać, dużo obserwować nastrojów, które są na scenie i jak najbardziej myślę, że tutaj można powiedzieć, że zmienia się ten trend.
1: No dobrze, to za chwilę na pewno porozmawiamy sobie, w jakim miejscu, w jakim wyjątkowym miejscu będzie odbywała się trzecia edycja festiwalu Muse. O tym już za moment, przez całą godzinę będziemy rozmawiać o tym wydarzeniu. Zostańcie z nami. Yeah, high tech.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Dzisiaj w czwórce zapraszamy Was na Festiwal Muse, który w przyszły weekend odbywa się już po raz trzeci, impreza pod naszym czwórkowym patronatem. Powiedzieliśmy już o poprzednich edycjach, o wyjątkowych miejscach, a w tym roku, gdzie ten event się odbywa? Co znaleźliście za miejsce?
2: W tym roku jest to XIX-wieczny pałac w miejscowości Kawęczyn, która jest 20 km od Torunia. Nazwa tego miejsca to Balzac Palace.
1: Okej, okay, bardzo ciekawa nazwa. W jakim stanie jest w ogóle ten pałac?
3: On jest generalnie częściowo zabytkiem, nawet chyba park, w którym się, bo to jest otoczone takim 200-letnim parkiem, też jest chyba częściowo zabytkiem. W jakim stanie? No jak wejdziesz do środka, to są tak naprawdę gołe mury. Natomiast w samym stanie jest dobrym takim...
1: Chodzi mi o to, nie obawiam się, czy coś tam spadnie na głowę, absolutnie, tylko czy on jest odrestaurowany, czy on jest tak jakby trochę zaniedbany, jest taki undergroundowy tam klimat, domyślam się, że tak.
3: Tam jest taka historia, że właściciel wydzierżawił komuś ten pałac i Robert, który jest jego teraz dzierżawcą w zasadzie, sam od jakiegoś roku, ponad roku, własnymi siłami go odbudowuje, więc stara się przywrócić go do życia. Dużo pracy już tam włożył, dużo jeszcze wymaga, więc jest w trakcie jakby takiej, no, powiedzmy, renowacji własnymi siłami.
1: Słuchajcie, a jak znajduje się taką miejscówkę? Bo tych takich miejsc jest bardzo dużo w Polsce, ale są, tak jak już powiedzieliście, że to zabytki, są różnego rodzaju jakieś takie kłody po drodze, że nie można, tutaj jest tutaj zakaz, ktoś nie chce, lokalna społeczność, jest tak głośno, umcyk techno i tak dalej, dużo różnych problemów jest, a wam się to udaje. To jak to robicie i jak znajdujecie takie miejsca?
2: No myślę, że na pewno jest to wielomiesięczna praca. To nie jest tak, że takie miejsca od razu przychodzą.
1: Nie ma takiej stronki pałace.pl, prawda? Nie ma.
3: Są podobne.
2: Natomiast faktycznie jest bardzo, bardzo dużo fanpage'y na Facebooku, gdzie jest mnóstwo informacji o takich miejscach. Trochę też robimy metodą prób i błędów. I chyba moją ulubioną, czyli palcem po mapie, dosłownie. Otwieram sobie mapę i jadę palcem, klikam każdy punkt i później po prostu staram się po tych miejscach dzwonić. No i tak naprawdę te osoby, które są zainteresowane, no to z nimi prowadzimy rozmowy.

0: A tegoroczna lokalizacja akurat właśnie została nam podesłana przez znajomych z klimatu, którzy też po prostu znaleźli informację, że był tam event.
1: I dzwonicie do takiego gościa, który dzierżawi taki pałac i mówicie, chcemy zrobić festiwal techno. I z jakimi reakcjami z reguły się spotykacie?
2: No tutaj bardzo otwartą akurat. To też jest dosyć ciekawe, bo trzecia edycja, a pierwszy raz będziemy to robić w zasadzie w prywatnym obiekcie. Zazwyczaj to były takie obiekty miejskie czy głównie tak. Więc tutaj zostaliśmy bardzo, bardzo otwarcie przyjęci. No, pojechaliśmy na pierwsze spotkanie, zwiedziliśmy ten pałac. No, wydaje się po prostu idealny miejsce.
1: Ale to jest miejsce, to jest dla was nowe miejsce. To jest tak. Nowe miejsce dla wszystkich, którzy wezmą udział w festiwalu. No a jednak na takim wydarzeniu najważniejsze jest brzmienie, najważniejsza jest muzyka. No i jak aranżuje się taki stary pałac? Na pewno już macie doświadczenie, ale za każdym razem to jest inne miejsce, więc no, nie jesteście w stanie jakoś się przygotować albo stworzyć jakiś schemat. Jak to wygląda?
2: No w tym przypadku, jeżeli chodzi o wewnątrz tego pałacu, faktycznie trzeba popracować nad akustyką, ale no to wszystko po prostu będziemy kotarami takimi akustycznymi tutaj sobie wypełniać. Natomiast druga scena, która będzie na zewnątrz, no to jest na zewnątrz, ona jest takim bardzo fajnym zagajnikiem, takim ogrodem otoczona, więc no jeśli chodzi o taką aranżację tego na zewnątrz, no to już dużo łatwiejsza praca nie mamy. Tutaj współpracujemy też ze sprawdzonymi ludźmi.
1: Ale scena na zewnątrz też wiąże się z pewnymi obawami. Pogoda w naszym kraju jest bardzo zmienna. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Festiwal Muse już w przyszły weekend. Zapraszamy was na to wydarzenie, które odbywa się pod patronatem czwórki. Powiedzieliśmy, jedna scena w pałacu, no a jedna scena pod chmurką. Cloud Festival, który odbywał się w miniony weekend, no jednak pokazał, jak bardzo niebezpieczna nawet może być pogoda w naszym kraju. No jak wy się na to przygotowujecie? Czy macie jakiś plan awaryjny? Czy wszyscy zmieszczą się jakby co do tej jednej sceny? Ale rozdzielenie artystów na dwie... Jak to planujecie rozegrać?
2: No, pierwsze co, módlmy się, żeby grad nie padał, bo to naprawdę już będzie sytuacja ekstremalna. Jeżeli chodzi o opady, myślę, że tutaj jesteśmy nieźle przygotowani, ponieważ, tak jak wspomniałeś, jedna scena znajduje się w pałacu, więc naturalnie jest to po prostu miejsce, w którym można się schronić. Natomiast druga scena, czyli ta w ogrodzie,

0: będzie wyłożona parkietem. Także nie musimy się tutaj obawiać o to, że ziemia zamoknie, będzie błoto czy coś, więc po prostu tutaj możemy spokojnie się w takiej atmosferze bawić.
1: Dobrze, bądźmy dobrej myśli, że pogoda będzie okej. Okay. Czy rozdzielacie jakoś muzycznie, programowo te dwie sceny? Jedna jest lżejsza, bo na zewnątrz, druga cięższa, bo wewnątrz. Jakie macie do tego podejście takie ideologiczne?
2: Rozdzielamy może nie scenowo, tylko bardziej godzinowo. Także dzień to jest bardziej pod znakiem muzyki house, noc bardziej pod, znaczy zdecydowanie pod szyldem techno. I tak jak my w zeszłych latach robiliśmy dwie sceny, gdzie robiliśmy faktycznie, jedna scena była powiedzmy jednego dnia dana gatunkowo, to w tym roku się zdecydowaliśmy na to, żeby zrobić trochę, inspirując się może z tą techno, zrobić po prostu dwie sceny techno.
1: Okej, okay. I one będą grały równocześnie, czy w ciągu dnia to jest na zewnątrz, a później idziemy do środka?
2: W ciągu dnia na zewnątrz. Mhm.
1: A później?
2: Tak, a no co, mamy dwie sceny.
1: Tak. Okej, okay, czyli cały czas.
0: Tak.
1: Słuchajcie, ale tutaj mówimy w ciągu dnia, nocna impreza, to tak z tego co wnioskuję, to za bardzo spania nie będzie chyba, bo wcześniej zaczynacie, a późno kończycie, prawda?
0: No.
1: W jakich godzinach to planujecie zabawę?
2: Piątek kończy się o 8 rano, przecież się sobota. Później mamy przerwę do 13-14. O 14 mamy w sobotę warsztaty, więc 4 godziny to są warsztatowe. Gdzieś tam będzie muzyka, powiedzmy, na takie zwane półgwiska, ale na pewno będzie można jej posłuchać. A później taką regularną sobotę zaczynamy znowu koło 18.
1: Okej, okay. A jakie to będą warsztaty?
0: Tutaj, tak jak w poprzednich latach, wszystko kierujemy dookoła muzyki, więc kontynuujemy tradycję warsztatów DJ-skich, kontynuujemy tradycję warsztatów producenckich. Dodatkowo chcemy zrobić jeszcze jeden warsztat wokół bardziej PR-u dla artystów. No i ostatnie to są takie bardziej, może będzie w formie dyskusji. Będą to warsztaty z prawnikiem, czyli tak naprawdę to, jakie mamy prawa jako obywatele, kiedy właśnie uczęszczamy na różnego rodzaju wydarzenia.
1: Okej, okay. Ale coś będzie na przykład o hałasowaniu też z takim prawnikiem?
2: To jest dobry pomysł, myślę, że tak.
1: No dobrze, to zapraszamy wszystkich na warsztaty, ale też zaprosiliście do udziału w festiwalu Koło Gospodyń Wiejskich. W jakim charakterze? O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Nami rozmawiamy o festiwalu Muse, który organizują, i już wspomnieliśmy o kole gospodyń wieńskich. Jakoś tak za bardzo mi się to z techno nie klei, ale wam się udało je zaprosić. Co tam będzie się działo? I w ogóle jak na ten pomysł wpadliście?
1: No to powiem ci lepiej. To nie do końca było tak, jak mówisz. Koło gospodyń wieńskich zgłosiło się do nas.
0: Dzień dobry, czy można na techno? Tak, z takim pytaniem, jak to wyglądało? Opowiadajcie.
1: Ponieważ jest tam taka mała konotacja, że osoby, które są związane z pałacem, równocześnie uczestniczą w kole gospodyń wiejskich i są tak naprawdę właśnie fanami muzyki elektronicznej, więc po prostu było to dla nich takie naturalne połączenie z racji, że po prostu obok pałacu będziemy mieli również kemping, żeby właśnie nas wspomóc w taki sposób, żeby tutaj naszych uczestników wyżywić.
0: Okej, czyli będzie jedzenie, ale pewnie później pójdą potańczyć, prawda?
2: Mam nadzieję, koniecznie.
0: Dobrze, czyli zapewniają śniadania, obiady, jakich godzinach one tam będą się pojawiały?
2: Śniadania chyba 8:10?
0: Okej.
2: 12?
1: 8:11.
0: Dobrze, pyszne jedzonko, tak, trzeba się żywić.
2: I później zupka.
0: No tak, zupa jest dobra, pomidorowa. No i jak dostaliście taką propozycję, to od razu pomyśleliście, dobra, wchodzimy w to, czy była jakaś taka wątpliwość?
2: Bo nie było. Nie było.
1: Od samego początku chcieliśmy właśnie współpracować z lokalną społecznością, bo tak naprawdę no bardzo byśmy chcieli gdzieś zostać na dłużej i wierzymy w to, że jednak organizując wydarzenia można współpracować z lokalnymi społecznościami i bardzo chcielibyśmy do tego dążyć.
0: To, ta przestrzeń wokół tego pałacu, czy tam jest blisko jakaś wieś, czy to jest obok ta wieś jest, czy to jest jakiś kawałek, jak w ogóle wygląda ta społeczność, jak wygląda to miejsce poza tym, że jest tam pałac?
2: W zasadzie to jest otoczone polami tak naprawdę dookoła. Bardzo mała wieś, do najbliższego sklepu jest chyba kilka kilometrów, więc no, to jest takie trochę od ludzi, a z drugiej strony to jest zaledwie 20 minut od Torunia, także to nie jest też tak, że jakiś większy ośrodek jest bardzo daleko. Można zatrzymać się w Toruniu, można zatrzymać się u nas na kempingu.
0: Okej, czyli są możliwości. Dobrze, koło gospodyń wieńskich, to może za chwilę porozmawiamy o muzyce, bo tutaj rozmawiamy o wszystkim dookoła, powiedzieliśmy o tym pięknym miejscu. No i trzymam kciuki, żebyście tam zagrzali miejsce. A kto wystąpi i jakich rodzajów techno można się spodziewać, o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 27 minut pozostało do godziny 16. Cały czas rozmawiamy o festiwalu Muse. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale w ostatnim czasie, ostatnie kilka lat, to jest taki pik popularności szeroko pojętej kultury klubowej, muzyki elektronicznej. Bardzo często nadużywane jest słowo rave, jest źle wykorzystywane. Czy taka popularność, przejście do mainstreamu, też ogromna popularność hard techno, waszym zdaniem w jakiś sposób, w ogóle w jakikolwiek sposób może pozytywnie wpłynąć na organizację takiego undergroundowego festiwalu jak wasz?
2: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to wpływa pozytywnie pewnie na jakieś większe projekty, większe festiwale. Na pewno dużo więcej osób przychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o taki stricte gatunek, który my robimy, to my nie widzimy przynajmniej żadnego wpływu.
1: Okej, czyli randomy się nie pojawiają w waszym festiwalu, mówiąc w skrócie. Ale no, też sobie o tym myślę, że być może jest jakiś procent osób, które... trafią na taką imprezę, usłyszą hard techno, powiedzmy, i zaczną coś później eksplorować, że to może być początek drogi.
3: No ja tutaj właśnie miałam powiedzieć, że ja myślę, że może być tutaj pozytywny wpływ, ponieważ myślę, że nawet w kręgu naszych znajomych mamy takie osoby, które faktycznie są w stanie uczestniczyć na obu scenach i chodzą właśnie na takie duże halowe wydarzenia, ale też przyjeżdżają w tym roku na Muse i świetnie się bawią na obu tych.
1: Ale z drugiej strony też sobie myślę, że jeżeli są takie duże mainstreamowe wydarzenia z muzyką, no, szeroko pojęty techno, już nie skupiając się dokładnie, jakie to jest techno, no, ale powiedzmy bardziej mainstreamowe imprezy, no to tam większość osób jednak pójdzie i już nie ma czy czasu, nie ma już pieniędzy, żeby zacząć zgłębiać to bardziej i szukać czegoś alternatywnego. Albo pójdą raz i może się zmęczą, ale złapią bakcyla. No, na dwoje babka wróżyła chyba, prawda?
2: Trochę tak, w ogóle jest tak, że no, tych festiwali w Polsce pojawiło się dużo, dużo z roku na rok, ich coraz więcej i mniejszych i większych, więc też widzimy to, że ten kalendarz jest coraz bardziej gęsty. No ciężko generalnie uczestniczyć w każdym co weekend. No i siłą rzeczy pewnie częściej są wybierane te większe. Mhm.
1: A wy z waszej perspektywy, znaczy oczywiście najbardziej lubicie na świecie festiwal Muse, to jest wiadome, ale lubicie te duże czy mniejsze? Tak mówi się festiwale o charakterze butikowym.
2: Butikowym. No ja zdecydowanie to mniejsze.
3: No ja tak samo.
1: A byliście na jakiejś takiej wielkiej masuwie kiedyś? Znaczy coś widzieliście takiego?
2: Tak, znaczy no tak, ja nawet w tym sezonie byłem na festiwalu Hive, tam chyba było 60 tysięcy osób i było no jakby produkcyjnie naprawdę super. Po czym byliśmy na właśnie festiwalu Weta, który jest na 1500 osób i było jeszcze lepiej.
1: No dobrze, a jaka wam myśl przyświeca programując Muse? O czym sobie myślicie?
3: No my tutaj przede wszystkim chcieliśmy zaproponować taki szeroki przedział muzyki, mimo że robimy dwie sceny, które można by było okiem laika stwierdzić, że są identyczne. Tak naprawdę mamy coś dla osób, które właśnie lubują się w takim nowym nurcie, nieco bardziej dynamicznym, bardziej groove'owym, też się mówi, jak i takim typowym, bardziej oldschoolowym brzmieniu, czyli deepowym, nieco wolniejszym, ja osobiście uważam też w sumie cięższym, więc będzie tak naprawdę ten przekrój i myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
1: A będziecie zaczynać tam o godzinie 13, 14, tak jak powiedzieliście, w sobotę, od jakich brzmień, czy tam jakiś ambient w ogóle się pojawi? Bo to dosyć wymagająca godzina, jeśli chodzi o festiwal.
2: No nie, tutaj jeśli chodzi o ten dzień, to zostawiamy, oddajemy w pełni po prostu pod muzykę house.
1: Okej, okay, dobrze, czyli house też będzie, a house, macie już to zaplanowane, do której godziny będzie house i później tylko techno, czy nie chcecie zdradzać, jak do tego podchodzicie?
3: Mamy już dokładny plan. House będzie od godziny 13 i myślę tam do okolic godziny 18 i potem będziemy sobie łagodnie wchodzić w coraz te bardziej właśnie gęste brzmienie, nazwijmy to.
1: A czy są jacyś artyści, na których czekacie z takim podejściem, że będziecie zaskoczeni, czy wiecie, czego można spodziewać się po każdym z artystów? O tym porozmawiamy za chwilę, bo to jest bardzo ciekawy wątek.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 16. Cały czas rozmawiamy o festiwalu Muse, no to teraz porozmawiamy trochę o line-upie. Powiedziałaś, Sara, już o artystach, o tym, jak programujecie, jakie rodzaje techno będzie można usłyszeć. No, tworząc festiwal, no to na pewno musicie tych artystów znać. Ale czy są tacy, którzy was zaskakują, czy raczej wiecie, że on gra taką odmianę techno i wiecie, że będzie szybko i na przykład będzie jechane, albo będzie głębokie granie. Czy są artyści, którzy... Tak myślicie, że was zaskoczą?
2: No ja myślę, że można tutaj śmiało powiedzieć, że Quelza zawsze będzie zagadką, ponieważ jego tak naprawdę przedział muzyczny jest bardzo szeroki i myślę, że tak naprawdę cokolwiek nie zagra, zawsze jest to niespodzianka.
1: No on jest teraz ulubieńcem Berghain. Bardzo często jest bukowany. Na subreddicie nie jest aż tak tam propsowany, ale no jednak te bookingi pokazują, pokazują, że jest teraz na topie. Widziałem go parę razy i też jestem bardzo zaciekawiony tym, co on zaprezentuje. Natomiast też Tubriz to jest interesujący artysta, bo on z jednej strony gra dosyć dynamicznie. To jest takie szybkie techno, ale tam się bardzo dużo dzieje. Nie można powiedzieć o jego graniu, że to jest takie na jedno kopyto, bo on takie ma zaskakujące bardzo wstawki.
3: Tak, no zdecydowanie nie jest takim typowym perkusyjnym DJ-em, tylko tam się dużo dzieje. Ciekawe są jego produkcje też, bo to są dużo bardziej melodyjne, takie bardziej muzyczne, jakkolwiek by to nie brzmiało w świecie techno, więc też jestem ciekaw, jak to pod kątem seta.
1: A jak staraliście się w ogóle stworzyć program, łącząc zagranicznych artystów? Nie wiem, czy można powiedzieć big name. No Quelza jest raczej big name'em, ale jak to wszystko połączyć z artystami?

0: mi z Polski, bo jednak tworząc takie wydarzenie też trzeba na pewno macie świadomość, że organizując festiwal wpływacie na rozwój sceny i dobór polskich artystów też jest bardzo ważny.
1: No ja myślę, że tutaj warto podkreślić, że dla nas polscy artyści nie są tłem tego wydarzenia i uważam, że tak naprawdę dobór ich do artystów zagranicznych wcale nie jest trudny, ponieważ mamy świetnych artystów w Polsce i tutaj każdego też zachęcam, kto będzie na festiwalu, żeby był na tym wydarzeniu od początku do końca i posłuchał każdego, ponieważ no myślę, że tutaj możemy spokojnie powiedzieć, że niejednokrotnie było tak, kiedy chodziliśmy sami po wydarzeniach klubowych, że polski artysta zaprezentował się lepiej od zagranicznego. Co mam nadzieję, że tutaj się nie stanie. Mam nadzieję, że wszyscy po prostu utrzymają jeden tak samo świetny poziom.
0: No to trzymamy kciuki za pogodę, za wysoki poziom artystyczny, no i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Festiwal Muse. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się na to wydarzenie, to proszę dzwonić teraz 226452100. Mamy dla was karnety, a wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście do studia, no i widzimy się na parkiecie, prawda? Jednym i drugim.
2: Zgadza
1: się.
0: W przyszły weekend Sabre i Rast, organizatorzy Muse Festival, imprezy pod naszym czwórkowym patronatem byli razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Na razie.
1: Dzięki.

0: 13 minut pozostało do godziny 16. Radek jest razem z nami. Halo, Radku.
1: Witam was, witam cię.
0: Cześć. Radek, ty to jesteś doświadczony, co? W imprezach.
1: No, troszkę tego przeżyłem, dlatego z przyjemnością się wybiorę.
0: To może powiesz nam, odpowiesz na bardzo ważne pytanie. Ile lat na baletach?
1: O, za długo.

0: Za długo.
1: Chociaż bardzo delikatnie, bo na festiwale takie typowe zacząłem jeździć już później, także bezalkoholowo, ponieważ już od tego czasu nie piłem. Więcej takich baletów przeżyłem, mieszkając w Londynie.
0: Rozumiem, czyli masz doświadczenie międzynarodowe, ale na pewno festiwal Muse cię bardzo pozytywnie zaskoczy. Czy byłeś kiedyś na jakiejś imprezie rave w pałacu albo w kościele?
1: Absolutnie nie. Na taką skalę nie, na pewno. Natomiast oglądałem oczywiście piękne imprezy grupy Circle, która gdzieś tam w całej Europie organizowała w Koloseum, w jakiś, no, super wykonawcy. Myślę, że też fani takiej muzyki elektronicznej nie są zamknięci, nie jadą na konkretnego, może chcą zobaczyć konkretnego wykonawcę czy tam DJ-a, natomiast na pewno są otwarci na nowe rzeczy, bo wiedzą, że czasami ci właśnie nieznani i niszowi potrafią zrobić najlepszą imprezę.
0: No dobra, Radek, to widzimy się na festiwalu Muse. Jesteśmy umówieni.
1: Super, bardzo
0: dobra.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Poznasz mnie po róży wpiętej w klapkę marynary, dobra? Jesteśmy do gadania.
1: Okay.
0: Trzymaj
1: tak
0: się.
1: Po angielsku.
0: Tak, tak, na razie, papa. Trzymaj się.
1: Dobra, dzięki.
0: I jeszcze Alina jest razem z nami. Dzień dobry.
2: A witam serdecznie.
0: Dzień dobry, Alino. Czy ty też techno w duszy ci gra?
2: Tak, bardzo.
0: Dobrze, byłaś już na jakimś festiwalu w tym sezonie?
2: Byłam w tym roku na Carbon Festival z mężem, byłam na Snowfeście, co roku jesteśmy.
0: Okej, czyli bardzo festiwalowo. A na festiwalu Muse w zeszłym roku, dwa lata temu może byłaś?
2: Nie byłam, dlatego że urodziłam dziecko i po prostu nie mieliśmy takiej możliwości.
0: No dobrze, ale teraz jest ta możliwość i będziesz. Jest. I będziesz świetnie się bawiła. Czyli odpinasz wrotki, tak? Babcia będzie się opiekowała. No to
2: oczywiście.
0: Do zobaczenia na festiwalu. Podwójna wejściówka jest już twoja.
2: Super, mogę pozdrowić męża, bo na pewno mnie teraz słucha.
0: Pozdrawiamy męża, oczywiście Łukasza. Pozdrawiamy męża. Tak, to widzimy się.
2: Dzięki.
0: Widzimy się z Łukaszem.
2: Tak, widzimy
0: tak?
2: Się, super.
0: Pozdrówki,
2: dzięki.
0: Na razie, hej, hej.
2: Również.
0: No i razem z nami jest już Jędrzej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ale emocje, ale się działo. Co u ciebie dzisiaj?
3: U mnie dzisiaj temat za co przepłaciłeś i warsztaty wokalne. Przepłaciłeś za coś ostatnio?
0: Wiesz co, staram się tego nie robić.
3: No.
0: Jestem też już na tym etapie swojego życia, że sprawdzam gazetki. Znaczy już
3: naprawdę? Nie, tak. Ale w smartfonie czy takie tradycyjne?
0: W smartfonie. Okay. Ale kiedyś, jak jeszcze poranki prowadziłem i w poniedziałek szczególnie, to rano tutaj sobie na audycyjce wszystkie promocje obczajałem i co bardziej atrakcyjne,
3: dobrze.
0: Mieszkałem w takim miejscu, gdzie akurat były trzy dyskonty, trzy różnych marek, więc mogłem wszystko sobie
3: wybierać do wyboru, do koloru.
0: Jako pierwszy o 9 rano po audycji, więc staram się tego nie robić.
3: Kurczę, no ja tak mam właśnie, że ja potrafię czasem jechać na drugi koniec miasta, żeby coś przeoszczędzić, a później mam w drugą stronę, bo są takie osoby, tacy bliscy i znajomi, że przy nich po prostu się nie da i jakoś tak zapominam o tym oszczędzaniu. Różnie to
0: jest
3: bywa.
0: Taka jedna rzecz, do której dzisiaj wracam myślami, ale ze względu na porę i miejsce i ustawę o wychowaniu w trzeźwości nie mogę tego powiedzieć, ale bolało i nie było warto. Jędrzej z wami zostaje, a wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro w Hejterskiej po 13:00. Na razie, Kamil Jasiński, do usłyszenia.

0: Trójki. Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej od

0: Czwórka, Polskie Radio, godzina 16.
1: Pogoda.
0: No i mówiłem, że będzie się robić cieplej z każdym kolejnym dniem, to nie wierzyliście. I proszę bardzo, Rzeszów 30 stopni, to jest obecnie najcieplejsze miejsce w Polsce, natomiast na drugim biegunie, zimna, chociaż wcale nie jest zimno, Kołobrzeg 21 kresek. Przebijamy dziś w całej Polsce barierę 25 stopni. 25 kresek będzie w Suwałkach maksymalnie dziś, natomiast chyba mamy jakąś spinę z Czechami i Słowakami. Naszymi braćmi z południa, bo tam na granicy grzmoty. Będą burze, także uwaga, jeśli coś zostawiliście na zewnątrz, na balkonie, zabieramy, żeby nie pofrunęło wsiną dal. Właściwie to lokalne opady deszczu mogą wystąpić przelotnie, może popadać, natomiast teraz w Polsce w zasadzie bez jakiegoś szczególnego, mocnego deszczu, ewentualnie Kotlina Kłodzka, tam trochę może popadać i Szklarska Poręba, ale i tak na wszelki wypadek warto zabrać parasolkę. Najwięcej chmur na północnym wschodzie, a nie, przepraszam, tam najmniej chmur, a cała reszta Polski tych chmur może być już znacznie więcej. W nadchodzących dniach zrobi się jeszcze cieplej. Piątek, wtedy nawet możemy dobić do 31 stopni, a od weekendu temperatury pójdą nieco w dół.
1: Autopromocja. Od Fontaines D.C. i Geez po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Niu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

0: Czasem trzeba zrobić dwa kroki w tył, by później jeden w przód. A nie, to jakoś tam inaczej było.
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Dzień dobry, dzień dobry. 16:10 na zegarach. No to już chyba czas na relaks i odprężenie. W końcu po robocie. Już za chwilę piątek, ale to nie tylko weekendu początek, to także wielki dzień będzie dla miłośników Christophera Nolana. Do kin wchodzi bowiem Odyseja. No i już się powoli zaczynamy przyzwyczajać do tego, że te filmy, wszystkie nowe produkcje fantastyczne są długie. Odyseja będzie trwać 3 godziny, także trzeba przygotować kanapki jakieś tam do tego kina zabrać, z szynką, z majonezem, kompocik, herbatka, termosik. No i lecimy. I uwaga, poszło na ten film ile? 250 milionów dolarów. To za budżet Odysei można by kupić Erlinga Haalanda, który jest wyceniany na 200 milionów euro, a z reszty spokojnie opłacać mu do końca życia, no dobra, przesadziłem, ale przez długie lata fryzjera. Dajcie znać, czy będziecie oglądać. 226452100, a już za chwilę konkurs czwórki. Wkładamy do walizki ostatni przedmiot.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: What can I say, what you gonna do today? Dajcie znać, co robicie po robocie. 226452100. A teraz coś dla tych, którzy może mają zaplanowany urlop, ale jeszcze nie mają się w co spakować.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Dziś kompletujemy walizkę metalowca. No to nadszedł czas, by wrzucić do niej już ostatni przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Ramoneskę. Ramoneska to czwarty i ostatni przedmiot w naszej walizce. Wszyscy, którzy słuchali, którzy byli sumienni, słuchali poranka, czwórka to słuchać popołudniowy i słuchają teraz. Cztery przedmioty zapisane. Finał o godzinie 18:30.
2: To jest nasz letni konkurs. Czwórka na walizkach.
0: W drodze do domu, na tapczanie, na rowerze, a może przy garach, gdzie nas słuchacie, dajcie znać 226452100. A teraz nowość z naszej playlisty Hubert i Zielona Noc.
3: Nowość na playliście.

25 minut po godzinie 16. To jest audycja po robocie i muszę się wam do czegoś przyznać. Mam ogromne zaległości, jeśli chodzi o filmy Christophera Nolana. Nie oglądałem jeszcze Oppenheimera, choć akurat historia bomb atomowych i tego wszystkiego, prób z bronią jądrową, no to jest dla mnie niesamowicie ciekawa. No Dunkierki też nie widziałem. A Mroczny Rycerz i Incepcja, już ledwo pamiętam, co tam się działo. Wszystko do nadrobienia, chociaż Nolan nie ułatwia mi sprawy, bo będzie tego jeszcze więcej. Już jutro do kin wchodzi kolejny hicior. No one could stand between me and home. Not even the gods. Odyseja. Przygotujcie się na prawie 3-godzinny seans na ekranie same gwiazdy, bo Matt Damon w roli Odyseusza, a poza nim Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson czy Charlize Theron. No i na ekranie pojawi się również Travis Scott, który wcieli się w rolę Barda. Już za chwilę usłyszycie jego kawałek na naszej antenie. A wy co oglądacie po robocie? 22 645 2100.

Bioderko, nóżka, skrzydełko, wszystko to chodzi przy takich rytmach. No jak zauważyliście zresztą, jak już zauważali nasi słuchacze, odmieniona letnia ramówka, czasem trochę Travisa Scotta, a potem Trueno, a będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej w tę niedzielę, bowiem już za chwilę, już niebawem finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No ale jeszcze musimy powiedzieć sobie o tym, co wydarzyło się wczoraj. Ależ to był mecz. Niesamowita końcówka półfinału Anglia-Argentyna. Górą okazali się jednak Albicelestes, którzy w końcówce spotkania strzelili 2 gole i wygrali 2-1. W finale Argentyna zagrała

0: gra z Hiszpanią, a dziennikarz sportowy Radosław Nawrot wskazuje, że Argentyna z Leo Messim to wyjątkowo trudny przeciwnik.
1: Ciężko się uporać z Argentyną w czasach Messiego. Nie udało się to nikomu w Katarze. Na tym mundialu został tylko jeden zespół, który może to zrobić. Patrzyłem tu na te trybuny, na Beckhama, który przecież położył właśnie meczem z Argentyną mundial 98. Tak mu kibicowałem, żeby może przeżył odkupienie, nic z tego.
0: 98 to ja się uczyłem wtedy chodzić. Dziennikarz Interi przypomina, że przed mundialem Argentyna i Hiszpania były wymieniane w gronie prawdopodobnych finalistów i nie można mówić o wielkiej sensacji.
1: Argentyna wydawała się takim pewniakiem troszkę chyba od początku tych mistrzostw, natomiast nie było jasne, kto będzie w parze. No ale też umówmy się, że mamy finał z udziałem Mistrza Świata i Mistrza Europy. Dwóch drużyn, które są no, absolutną czołówką w tej chwili światową, więc mimo tego, że było wiele takich zakrętów na tym mundialu, naprawdę tu się bardzo dużo działo przez te półtora miesiąca, to ostatecznie summa summarum finał bez sensacji.
0: To będzie starcie mistrzów Europy z mistrzem Ameryki Południowej. Będziecie oglądać? Dajcie znać 226452100. Za 25 minut, godzina 17:00.

0: tych metafor na bitach tłustych jak plastyr.
1: Eldo gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Eldo będzie jako jeden z głównych gości podczas koncertu Jimka. To wszystko na lotnisku Bemowskim już 12 września tego roku. A teraz czas na muzyczną spowiedź.
2: Muzyczne Guilty Pleasure. U nas możesz się przyznać.
1: No i to jest ten moment, kiedy gramy wasze muzyczne propozycje, takie, których słuchacie, kiedy nikt nie patrzy, nikt nie słucha, nikt nie wącha. Były rytmy z Hiszpanii i z Rumunii. Wczoraj graliśmy po polsku. Moja propozycja to była Beata Kozidrak. Teraz płynę, a teraz będzie coś brazylijskiego, ale nie będzie to samba. Paweł jest razem z nami. Cześć, Pawle.
3: Cześć.
1: Co dla nas wybrałeś?
3: Żuka... Chaves, mało znany chyba w Europie brazylijski wykonawca. Pół roku temu oglądałem jakiś film albo serial i bardzo pasująca do sceny, do fabuły właśnie melodia, która wydawała mi się znajoma. I moja małżonka nie pamiętała, ale dzięki dostępnej technologii udało mi się namierzyć wykonawcę tej melodii. No, okazało się, że jest to brazylijski wykonawca i 25 lat wcześniej byliśmy z tą samą osobą i z kilkorgiem znajomych jako studenci na takich trampowskich wakacjach w Brazylii i ta muzyka była wtedy wszędzie i ona gdzieś mi w głowie została. To jest taka brazylijska panina ranina i bardzo przyjemnie mi się tego słucha.
1: No to teraz posłuchają wszyscy i ja również. Najbardziej podoba mi się opis Żuki Chavesa na Wikipedii. Brazylijski komik, piosenkarz i pisarz znany ze swojego braku szacunku. Czy ten brak szacunku objawi nam się teraz na antenie? No to posłuchajmy. Pawle, dzięki serdeczne za twoją propozycję.
3: Dzięki, miłego słuchania.
1: Żuka Chaves teraz w czwórce.

To propozycja od Pawła Żuka, Szawesz, Take Me Back to Piauí. A jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure? Dajcie nam koniecznie znać, dzwońcie pod numer 226452100. Ja zapraszam was także do słuchania audycji Gramy Co Chcecie, gdzie nie ma jednej gotowej playlisty, to wy ją tworzycie. Czekamy tam również na wasze propozycje. Zagramy właściwie co chcecie, a już jutro od godziny 18 ta audycja w czwórce. Gramy Co Chcecie, a teraz gramy Harry'ego Stylesa. Ready, steady, go. Za 13 minut, godzina 17. My słyszymy się już właśnie po tej 17 i będziemy rozmawiać o tym, za co przepłaciliście w ostatnim czasie. Zostańcie z czwórką.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj Czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Godzina 17:04 Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dziś w miarę spokojnie w Polsce, jedynie może zagrzmieć na południu i południowym wschodzie. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, no to tam, gdzie burza, tam i deszcz. Północna Polska może spać, a właściwie może wychodzić na spacery bardzo spokojnie. Jeśli jakieś opady się pojawią, będą przelotne. Natomiast mamy zmianę na prowadzeniu, jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce. Jest to obecnie Rzeszów. Tam 30 stopni, a na drugim biegunie Kołobrzeg 21 kresek. Najwięcej chmur dziś właściwie nad całą Polską. Sporo tych chmur, a najmniej na północnym wschodzie. Tam też bez opadów. Natomiast jeśli chodzi o nadchodzące dni, no to jutro będzie trochę cieplej, w sobotę będzie trochę chłodniej, a później już ta temperatura nam trochę spadnie, więc przyszły tydzień będziemy mogli wziąć znacznie głębszy oddech.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999

0: O nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka.

0: Słuchacie czwórki 10 minut po godzinie 17, a my jesteśmy
1: po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i teraz zahaczymy o polski Manchester. Timbaland, Sean Paul, Mata i wielu, wielu innych. Już przyszły piątek rozpocznie się Łódź Summer Festival. No i właśnie, czy wśród was są takie osoby, które się wybierają, a na przykład nie zarezerwowały sobie jeszcze noclegu? No to uwaga, propozycja jest konkretna, można spać w zoo. Serio. Noc pod wodą albo pod namiotem. Taką atrakcję w czasie Summer Festivalu proponuje Orientarium. Joanna Budzyńska z działu promocji ogrodu mówi, że można przenocować w tunelu oceanicznym lub w namiocie przy Orientarium.
2: To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie w formie wygodnego boksa oraz całodniowy bilet wstępu do Orientarium Zoo Łódź.
0: Na nocowanie należy zabrać własny namiot lub karimatę. Szczegóły i bilety na stronie Orientarium. Jeśli chodzi o sam festiwal, drenaż portfela wam nie grozi, wydarzenie jest bezpłatne, ale może jest coś takiego, za co jednak ostatnio przepłaciliście. Podzielcie się tym z nami 22645 2100.

To Gorillaz, zespół, który wystąpi w Polsce 13 sierpnia podczas festiwalu Bitter Sweet. No i tak patrzę na bilety, trzydniowe już, no nie ma, nic nie zostało. Od 588 zł do 988. Są tacy, którzy w ogóle nie patrzą na ceny, tylko muszą jechać za wszelką cenę. Zostały jeszcze jedne.

0: jednodniowy tylko na 15 sierpnia, także za 438. No właśnie, za te bilety na koncerty można naprawdę przepłacić. Za co jeszcze można przepłacić? O to pytał Kuba Jamrozek.
1: Za auto. 115 tysięcy.
2: Nie było tyle warte?
1: W sumie było, wiesz? Ale trochę za dużo. Mogłem dom kupić, wiesz? Ale niestety wybrałem to, co mi się bardziej podobało.
2: Za co przepłaciłyście w swoim życiu?
3: Za nic się nie przepłaca.
4: Wszystko jest warte swojej ceny.
2: Naprawdę?
4: Tak. Naprawdę, wszystko jest warte swojej
2: ceny. Ale nie wierzę, że nie wypiłyście kawy za 60 zł.
3: A to jest przepłacanie? Bo ja nie wiem. Dla mnie to nie jest przepłacanie. To jeżeli jest? Kosztowała 60 zł, to znaczy, że była warta 60 zł.
0: Oj, nie wiem, czy bym się zgodził tutaj z panią. No różnie to bywa z tymi cenami. Ludzie potrafią, różne firmy potrafią nam wciskać kit. A za co wy ostatnio przepłaciliście? Dajcie nam znać, dzwoncie pod numer 226452100.

0: Demon in the mirror, dlatego nie patrzę w lustro po przebudzeniu się, wolę się nie przestraszyć, ale my rozmawiamy o tym, za co przepłaciliście w audycji Po robocie przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Ja się jeszcze podzielę swoimi doświadczeniami, właściwie tym, co się wydarzy, bo ja niedługo przepłacę najprawdopodobniej za koszulkę peruwiańskiego klubu piłkarskiego Juan Pablo II College. W logo tego klubu jest wizerunek, tak jest, świętego papieża Polaka. No ale koszulki piłkarskie rządzą się swoimi prawami, właściwie ceny za te koszulki. Jest z nami Paweł. Dzień dobry, Pawle.
1: Cześć.
0: No to za co ty przepłaciłeś?
1: No, słuchaj, może nie ja. Mam bardziej przyziemną historię. Z żoną w ostatni weekend byliśmy w Sopocie.

0: I żona miała taki wieczorny jakiś event i wzięła nerkę tylko. I brała się, ja mówię, ta nerka słabo wygląda, zaryzykowałem, wiesz jak wiesz.
1: No wiadomo, znaczy ja jeszcze nie wiem.
0: Ale zaryzykowałem. I wyszliśmy tam gdzieś rano na kawkę. Ona weszła do sklepu i z jakimiś tam wyjątkowymi rzeczami, to chyba sklep się nazywa, w tym rodzaju coś.
1: Sklep z wyjątkowymi rzeczami.
0: Tak, wyszła z torebką. Słyszę, że torebkę kupiła, pomimo to, że to nawet nie brzydka była ta torebka, ale do bazy. I potem sprawdzając tą torebkę, oglądając, bo ona zawsze wszystko obejrzy dookoła, żeby nie było żadnej wady, ale zauważyła metkę z temu.
1: Ajajaj.
0: Sprawdziła i sprawdziła na tym, na temu, że ta torebka kosztowała 50 zł, a ona zapłaciła 270.
1: Oj, no to bolesny, bolesny cios, chociaż...
0: Ale torebka wyglądała w miarę.
1: Wyglądała w miarę. No słuchaj, czasem jest tak, że na przykład te tureckie podróbki różnych ciuchów, to te podróbki okazują się być lepsze jakościowo niż same oryginały, więc należy
0: to
1: też...
0: Ona nie była podróbką jakiegoś oryginału. Aha. Po prostu była oryginalną torebką. No bo fajna taka w kratę, trochę elementy drewniane, no wyglądała nawet, no.
1: No ale dobrze, ale to co, ta torebka jest dalej z wami, żona chodzi?
0: Jest z nami, bo żona, no już wyjechaliśmy i nie było możliwości zwrotu.
1: A, no widzisz, no ale dobrze, najważniejsze, że jest z wami, że jesteście razem, niech ta torebka was nie rozłącza, tylko wręcz będzie takim właśnie fundamentem, który spowoduje, że będziecie żyli długo i szczęśliwie. Pawle, dziękuję serdecznie za ten telefon. A za co wy ostatnio przepłaciliście? Dajcie nam znać 226452100, 26 minut po godzinie 17:00. Słuchacie audycji Po robocie.

0: www.lostmedia.org legendarne polskie Lost Media. Odnalazł się w całości słynny odcinek programu Ziarno z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Jest to oryginalna emisja z 91 roku. 24 minuty materiału. Wiecie, chodzi o ten materiał z kultowymi tekstami, które już zapisały się w popkulturze. Można jak najbardziej, jeszcze jak. Także szukajcie, aż znajdziecie. Natomiast my was pytamy o to, za co ostatnio przepłaciliście. Ja tu o koszulkach piłkarskich. No i to pytanie zadał również Kuba Jamrozek.
1: No myślę, że to za takie produkty spożywcze zdecydowanie każdego dnia przepłacam. Bób. No
2: bób. Za bób.
1: Tak, za bób. Tak, tak, tak.
2: Za bób można przepłacić. No. A ile bób teraz?
1: Widziałem ostatnio po 12 zł za kilogram, ale nie wiem, czy to jest dobra cena, czy to jest zła. Ja nigdy nie wiem właśnie, jak powinny kosztować te sezonowe owoce czy warzywa.
3: Może bym powiedział, że ostatnio za pizzę 70 zł.
2: 70 zł? No, to trochę kosztowała.
3: Tak, zwykła margarita. Za dużo było.
2: Było poczucie winy?
3: Trochę tak.
4: Ja jestem mistrzem przypłacania. Naprawdę uwielbiam za coś zapłacić 2 albo 3 razy. To chyba raczej jedzonko.
2: Chyba jedzonko.
4: Nie jestem fanką, nie jestem fasjonistką.
0: Wbijajcie na nasze media społecznościowe, na Instagrama Czwórki. Ja tutaj teraz patrzę na wasze komentarze, za co przepłaciliście. No, jest tutaj mój piłkarski brat Michał. Pisze o tym, że przepłacił za swoje hobby, za koszulkę piłkarską Arsenalu. Ale to jest świetne. Ktoś napisał, że kupił designerski otwieracz do konserw za 120 zł i przez 7 lat użył go dosłownie 2 razy. No, pytanie, co się teraz z nim dzieje, czy zakurzony? Dlaczego tak mało? Dlaczego tak mało? Dzwońcie do nas, za co przepłaciliście? 226452100.

0: 8-4-5-2-1-0-0. Kamilu, Kamil jest z nami. Za co ty ostatnio przepłaciłeś?
1: Siemanko Jędrzeju, cześć.
0: Cześć.
1: Myślę, że to początkowe zdanie określi wszystko. W tym roku byłem tydzień z moją córką nad polskim morzem.
0: Paragony grozy.
1: Wiesz co, nie, no ja generalnie jestem świadomym, świadomą osobą kupującą, ale tak, no jadąc tam liczysz się, że przepłacasz za wszystko, za ryby i tak dalej, natomiast już doszedłem do takiego etapu, bo co roku jeżdżę z córką nad morzem, że w tym roku ona ma 13 lat, będzie miała w tym roku, więc w tych sklepach takich, o których wspomniał ten rozmówca z tą torebką, uczę ją, żeby robić zdjęcia i sprawdzać różnego rodzaju właśnie aplikacje, gdzie to wyskakuje, sklepy, gdzie to wyskakuje, za ile, żeby nie przepłacać. A że ma swoją gotówę, no to w tym roku wydała najmniej ze wszystkich lat. Po prostu byłem zszokowany, że niewiele rzeczy chciała. A ja przepłaciłem standardowo za rybę wędzoną, ale z dziką przyjemnością, bo mam taki jeden dobry punkt, gdzie naprawdę to jest dorsz i nie jest mrożony. Ale uwielbiam przepłacać ogólnie na początku roku, jak jest młoda fasolka szparagowa, to nie mogę sobie odmówić zakupu choćby 10-15 gramów w momencie, kiedy ona kosztuje tam, wiesz, 100 zł nieraz. No to tak, to potrafię przepłacać i szczególnie za jedzenie często mi się zdarzy, za pół produkty on, bo...
0: Fasolka wchodzi jak masełko, a rybka musi pływać, rybka też bardzo dobra, no trzeba uzupełniać tutaj zapasy białka, ale to, o czym mówiłeś, polskie morze, przecież były nawet rok temu takie zestawienia, że w Mielnie płaciło się drożej za nocleg niż w Dubaju. No mamy tutaj już właściwie nad naszym Bałtykiem, polski nasz Dubaj. Dzięki, Kamilu, serdeczne.
1: Przepraszam.
0: Tak.
1: Ja tylko jedną rzecz chcę, bo co dzwonię do was, zawsze mnie wyłączacie, a bardzo chcę pozdrowić moją kochaną żonę,
0: która... No to antena jest twoja.
1: Oleńko, kocham cię bardzo, jadę do domu, niedługo będę i robimy risotto.
0: Oleńko, nie przejmuj się, w takim razie już będzie za chwilę Kamil dojedzie, no to szerokości.
1: Dzięki,
0: Kamilu.
1: Stary.
0: Dzięki, pozdrowienia. Krzysiek jest jeszcze z nami. Krzyśku, za co ty przepłaciłeś?
2: Czołem, może to się wydać śmieszne, ale przepłaciłem za ziołą. Zapłaciłem za 5 dych, a w aptece zapłaciłem 21 zł.
0: Ale to takie medyczne pewnie, nie?
2: Tak.
0: Bardzo dobrze w takim razie. Słuchaj, no nie unikniemy tego. Po prostu są rzeczy, za które przepłacamy, nie unikniemy tego. Ja tu koszulki piłkarskie. Za chwilę jeszcze sobie poczytamy, o czym tutaj piszecie u nas na Instagramie, bo naprawdę ciekawe propozycje tutaj rzucacie. Krzysiek, dzięki serdeczne za telefon. 226452100. Za co przepłaciliście? Dzwońcie do nas i się pochwalcie albo popłaczcie. 226452100. A te rytmy to już na stołówę znacie, to co już leci. The Roots i The Seed za 23 minuty, godzina 18:00.

If you wanna party, come over to my house. Tak się nazywa ten kawałek. Schowajcie te Shazamy i SoundCloudy. Ewentualnie wbijajcie na 4.online. Jeśli jakiś utwór wpadł wam w ucho, tam znajdziecie całą playlistę, ale zapraszamy was także na naszego Instagrama, bo tam Rolka i Sonda Kuby Jamrozka. Za co przepłaciliście? No właśnie, za co przepłaciliście? Dzwońcie pod numer 226.

0: Tak nam ładnie zagrali The Roots na antenie czwórki, którzy niedawno odwiedzili Polskę, letnia scena progresji. To było w tym miesiącu. Natomiast ja się was pytam, za co przepłaciliście? Może to były bilety na koncert właśnie, może koszulka piłkarska, a może za jedzenie, no bo tutaj to dosyć często pada. Rzeczywiście za jedzenie przepłacamy. Ja tak czytam komentarze tutaj na czwórkowym Instagramie i mamy takie propozycje jak jagodzianka. No to wiadomo, te ceny są astronomiczne. Za majtki można przepłacić. No to pytanie w takim razie, co się w tych majtkach tam znajdowało? Jakiś kaszmir, czy jakiś rajon, wiskoza może jakaś? Nie, no wiskoza to w sumie chyba aż tak droga nie jest. Za papier toaletowy ktoś przepłacił. A na przykład Jacek napisał, że przepłacił za kilku przyjaciół. Jak życie pokazało, nie byli warci nawet funta kłaków. No Jacku, to nie byli przyjaciele chyba prawdziwi, bo prawdziwych braci to się nie traci. 226452100. Za co ostatnio przepłaciliście? Dajcie nam znać. Teraz na naszej antenie Lil Wayne i Nicki Minaj. Za 17 minut, godzina 18.
1: Ayo, the cocaine lighter, the rope chain brighter, the choke chain tighter, the close range sniper, the dope gang.

0: 6-0. Lil Wayne i Nicki Minaj Band From No, ale w remiksie za kwadrans godzina 18. Słuchajcie, jeśli chodzi o przepłacanie, to my wszyscy przepłacamy codziennie za kawę. No dobra, może nie wszyscy, ale ten, kto na przykład pije kawę na mieście, przepłaca. Bowiem ta kawa jest droga. No jak to może być, że kilkanaście złotych za napój bogów, nawet 20 złotych czasem, kiedy Włosi sobie wywalczyli, że słuchajcie, max 2 euro, 2,50 i koniec po prostu. Tam była afera, jak rząd chciał wprowadzić wyższe ceny na kawusie. Także brawo, Włosi, w Polsce za kawę się srogo przepłaca. Natomiast za co wy przepłacacie, dajcie nam znać. 226452100. Słuchamy kolejnych głosów, pytał Kuba Jamrozek.
1: Za ubrania jakieś, bluzy, czepeczki, no coś tam było.
2: I co, potem poczucie winy, że za dużo?
1: No trzeba się uczyć na błędach, potem trzeba było lepiej wybierać.
3: Za jakieś znajomości.
2: Za znajomości.
3: Tak mi się wydaje.
2: A to
3: tak
2: metaforycznie poszedłeś.
3: No tak, no.
1: Znaczy, no myślę, że no może taka błaha sprawa, ale za gitary myślę. Można by było gdzieś taniej wyhaczyć.
2: A ile taka gitara?
1: Kwota 20 tysięcy. No zakładam, że jakąś używkę by się ściągnęło za 15.
0: Matko Bosko, Częstochowsko, 20 tysięcy za gitarę. No słuchajcie, no chyba, że mamy do czynienia z profesjonalistą, no to tak, ale nie, no to jest sroga suma. A za co wy przepłaciliście? 226452100. Sleepy One, tak się nazywa ten utwór, który już słyszycie.

0: To jest ciekawe, że jeśli wasz ulubiony baton, który kosztuje 3 zł, podrożałby na przykład do 15, no to będzie od razu afera. Ale na przykład załóżmy, że kupujemy laptopa, no i na drugim końcu miasta w sklepie kosztuje on 2000, a w sklepie tuż obok, obok was, 2100 zł. I niektórzy są w stanie po prostu przymknąć na tę stówę oko, a tam baton 12 zł, szał. No i to jest właśnie taka ekonomiczna ciekawostka do rozkminy. Za co jeszcze przepłacamy?
1: Za co przepłaciłyście? No, że za drogo trochę było.
2: Za śniadanie w Warszawie. Że nawet drogo. Teraz, bo jesteśmy po jedzeniu.
1: I no i ile takie śniadanie?
2: No teraz nas kosztowało z koleżanką, no spółę wzięłyśmy, ale no... No z
3: 54.
1: A ile powinno waszym zdaniem?
2: Kurczę, oj.
3: No najlepiej takie 3 dyszki. No,
1: a 3 dyszki to by było okej, okay, tak. Jeszcze w miarę.
3: Matcha, ale nie, właśnie za matcha to nie przepłacam. Ja się staram tak ogólnie nie przepłacać za bardzo.
2: No, czasami za ciuchy lubię sobie przepłacić trochę.
1: No to dobra, to taki evergreen, coś co jest w twojej szafie i za to przepłaciłaś.
2: Spodnie z no, takiej mało znanej firmy i zapłaciłam 700 zł za nie.
0: No właśnie, za śniadania to można przepłacić naprawdę srogo i to nawet często się płaci tyle, ile za obiad. Tutaj rozmawialiśmy też sobie z Alicją, która wydaje tę audycję, ale są, słuchajcie, są takie też ukryte miejsca, tylko trzeba wiedzieć gdzie. My tu reklamy nie robimy. Szukajcie, a znajdziecie. Słyszymy się po godzinie 18:00.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Godzina 18 wybiła, a wysłuchacie czwórki.
1: Pogoda.
0: No i kolejna zmiana na prowadzeniu. Kozienice, Przemyśl, Radom to najcieplejsze miasta w Polsce. 30 stopni, a Kołobrzeg cały czas sam ze sobą. Zimniej trochę, 20 kresek. Najwięcej chmur na zachodzie, południu i w centralnej części kraju, a najmniej w południowo-wschodniej. Opadów właściwie mało. Jeśli już, to mówimy tutaj o zachodniej Polsce, do Lice, Mogilica, Lipka czy Bonin. Tam może naprawdę rzęsiście popadać, a cała reszta to właściwie sucho. Jeśli chodzi o nadchodzące dni, no to zrobi nam się jutro trochę cieplej, do 31 stopni, a w sobotę już będzie spadek. Maksymalnie 28 kresek w województwie podkarpackim, także szykuje się naprawdę bardzo przyjemny weekend. Jeśli ktoś z Was planował urlop, zaplanował go gdzieś, jedzie, no to to był strzał w dziesiątkę.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca czwórka, Polskie Radio.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować...

0: Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Zara Larsson, Pink Panthers i Midnight Sun, 12 minut po godzinie 18, a to audycja, której słuchacie
1: po robocie.
0: 83. urodziny obchodzi dziś pan Tadeusz Sznuk. Wszystkiego najlepszego, panie Tadeuszu, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie oglądał jednego z 10. Dobra, musiałem zrobić dwa uniki. Jeśli okaże się, że lecicie na wakacje i będzie problem z samolotem, to krzyknijcie głośno, czy na pokładzie jest Tadeusz Sznuk. Ma on bowiem licencję pilota. Ale pan Tadeusz to także głos Polskiego Radia, a my o głosie właśnie będziemy rozmawiać w tej godzinie. Czas na radiowe warsztaty wokalne. Czy śpiewać każdy może? Po co w ogóle śpiewać? Czy swój głos można podrasować? I jak o niego dbać? O tym wszystkim opowiedzą nam Paulina Kardas, Ania Ostrowska i Adam Struzik. A my zaczynamy od Alicia Keys, tę trzecią godzinę naszego spotkania i utwór Gangsta Lovin' teraz w czwórce.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Szona i utwór Zły, choć bardzo pozytywny to był kawałek, musicie przyznać. Audycja Po Robocie, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. No i teraz, słuchajcie, nie jestem sam w studiu. W końcu goście. I to Ilu, Pola Kardas, Ania Ostrowska i Adam Struzik, Singing Warsaw Singing Collective. Witajcie.
1: Dzień.
2: Cześć.
1: Dobry.
0: O rozmowie. Będziemy rozmawiać o głosie. Głos Tadeusza Sznuka. Wszyscy
1: oczywiście
0: kojarzą, prawda?
1: Tak.
0: Wszyscy, no bo to jest radiowiec z krwi i kości, chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że widzimy go na ekranie. A jakie są w ogóle wasze ulubione głosy? Pola.
1: Ale rodzaje głosów, czy głosy w sensie...
0: Postacie, osoby, tak.
1: No pan Boberek na pewno.
0: A, to klasa sama w sobie, no wiadomo. A tak, jak to jest u ciebie, Adam?
3: No na pewno filmy przyrodnicze, czyli Krystyna Czubówna.
0: Tak jest. No i dobrze, no i jeszcze propozycja od Ani?
4: Głos serca, będzie okej. Okay.
0: Głos serca, aleś spuentowała to pięknie w takim razie to
1: mamy
0: pytanie.
1: Mamy ze sobą romantyczkę.
0: No dobrze, czy śpiewać każdy może?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: No ale jak?
1: A czemu nie?
0: No nie wiem, no czasem 100 niektórzy...
1: 100 lat każdy śpiewa.
0: No tak.
1: To ktoś nie może?
0: Ale to niektórzy, wiesz, albo fałszują, albo jest jakaś zmiana tonacji nagle, znikąd.
1: A to już jest inna sprawa.
0: No właśnie. No to jeśli ktoś uważa, że nie potrafi śpiewać, to co byście mu powiedzieli?
1: To fajnie jakby przyszedł i się nas zapytał, czy to prawda.
0: Okej, okay, na warsztaty
1: to
0: po prostu, ale teraz wakacje jeszcze nie, od października.
1: Od października, tak. Mamy przesłuchania do naszych grup wokalnych pod koniec września, także zapraszamy i tam wszystko mówimy i sprawdzamy.
0: Adam, czy to prawda, że swój głos można podrasować? Ja tylko dodam, że słyszałem jeden taki przypadek, ktoś mi ostatnio opowiedział, że obniżył swój głos o oktawę. I teraz oktawa, czyli te 8 dźwięków, takie do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tylko że w dół.
3: Podobno są takie możliwości. Mnie to nigdy nie interesowało, bo...
1: Ty chcesz jak najwyżej.
3: Ja w drugą stronę, mnie obniżenie głosu nie interesowało.
0: A dlaczego jak najwyżej?
3: Jak najwyżej, bo ja miałem problem z górami. Ja naturalnie dobrze się czuję w tych takich partiach tenorowo-barytonowych, ale żeby na przykład wyciągnąć jakieś fajne dźwięki tenorowe, żeby one dobrze brzmiały dźwięcznie, no to tutaj już przychodzi problem z zaciśniętym gardłem. A jeżeli, no bo głównie to jest problem mężczyzn, że oni chcą brzmieć bardzo nisko, męsko i tak grubo, ale oczywiście są techniki na rozmasowanie głosu, na rozluźnienie tutaj krtani i żuchwy i są możliwości, aby ten głos obniżyć, podwyższyć.
0: Ania, z jakich ty technik korzystasz?
4: U mnie osobą odpowiedzialną za techniki, które stosujemy na emisjach indywidualnych, to jest nasza ukochana Ewa. I techniki, których używam, no to głównie to są zaproponowane przez nią. No ale są to różne ćwiczenia, czasami po prostu na skali, Ewa coś gra, ja to powtarzam, albo zwykłe takie lip role, czyli...
0: Ania teraz chwyta się za policzki, tak?
4: Tak, czyli
0: żeby to zobrazować.
1: Prostu... Zrób to dalej od mikrofonu.
0: Zrób motorka.
4: Dobra. No czyli po prostu takie...
0: Po prostu
4: i
0: tak jak koń.
4: I to bardzo łagodzi struny głosowe, często właśnie przed koncertami.
1: Rozluźnia.
0: Tak, w radiu też nam o tym mówili właśnie. Ja już zapomniałem, że po prostu trzeba się czasem rozluźnić, tak właśnie, tak jak to pokazała Ania.
1: Rozluźniasz się przed...
0: Wiesz
1: audycją?
0: Co, ja to jestem cały czas rozluźniony. O tych technikach sobie jeszcze porozmawiamy. Pola Kardas, Ania Ostrowska i Adam Struzik, a to są radiowe warsztaty wokalne. Teraz gramy utwór Pull Up, 23 minuty po godzinie 18. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące głosu, to dzwońcie 22 645 2100.

0: To jest audycja Po Robocie. Pewnie większość już z was z zakładów pracy wyszła. Rozmawiamy o głosie, o tym, jakie korzyści może dać śpiewanie. Po co uczyć się w ogóle śpiewać, po co pracować z głosem? W studiu czwórki Pola Kardas, Ania Ostrowska i Adam Struzik, Singing Warsaw i Singing Collective. Jeśli ktoś z was ma jakieś pytania o głos, o śpiewanie, to możecie zadzwonić pod numer 226452100. To po co uczyć się śpiewać w ogóle? Po co nam to? Ja spędziłem w chórze chyba 12 lat, więc okej, mam jakieś doświadczenie dotyczące śpiewania. To przede wszystkim, jeśli o mnie chodzi, to dla mnie to była taka satysfakcja i możliwość też trochę nauczenia się pracy z oddechem, no bo też ten oddech tutaj jest ważny, prawda?
1: I oddech, i wyrażanie emocji poprzez ten śpiew, i bycie w grupie, jak też taka społeczna wartość jest ogromna.
0: Właśnie to jest super, prawda? No. Bo jak występujesz solo, no to jednak ten stresik jest. Ja zawsze zazdrościłem osobom, które grają na skrzypcach i mogą grać w orkiestrze, no ale tym samym spełniałem się w chórze, prawda?
1: Tak.
2: No to jest właśnie to sedno śpiewu w chórze, bo nawet osoba, która jest bardzo skromna, nieśmiała, a ma taką potrzebę, żeby śpiewać, a wcześniej nie miała takiej możliwości, no to niech znajdzie chór, który jest w okolicy, tam niech stawia pierwsze kroki na scenie, pierwsze kroki z emisją głosu i potem przez tą bliskość właśnie też z innymi osobami w śpiewie, w harmonii, nabywa się taką większą świadomość swojego ciała i głosu i też śmiałość później również wzrasta wraz z tym poziomem i z każdym tygodniem i miesiącem prób. A śpiew jest przede wszystkim dla relaksu, dla zabawy.
0: A jak to jest w takim razie z oddechem, bo wszyscy mówią przepona, pracuj przeponą, ten tłok taki góra, dół. Dlaczego powinniśmy korzystać z przepony podczas no, zarówno mówienia, jak i przede wszystkim śpiewania?
1: Przepona to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ my jej nie czujemy, więc oddychaj z przeponą albo pracuj przeponą jest trochę trudne do zrealizowania, bo trochę nie mamy jak tego poczuć w sobie. Ja tu proponuję naprawdę indywidualne podejście do każdego, bo każdy z nas ma inną jakąś tam budowę ciała, inne predyspozycje, inne blokady, więc bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żebyście państwo chodzili na zajęcia do osób, które prowadzą takie zajęcia, też indywidualne, żeby o sobie się poznać, o swoim głosie, o siebie usłyszeć najpierw, a potem faktycznie przyjść do zespołu, do chóru, no i wtedy już poczuć taki ogrom tych emocji i tej niesamowitej grupy i tej energii, która idzie z na przykład 30 osób, które występuje razem.
0: Ania, a ciebie jak zmieniła właśnie ta współpraca z ludźmi w Singing Collective?
3: Na pewno dla mnie to jest niesamowite obserwować

nas i tych wszystkich i wszystkich uczestników i myślę, że to są takie relacje na lata.

0: pełnią, na nich wpływa, jak się zaczynają otwierać i to jest takie piękne.
1: Będziemy zachęcać jeszcze do dołączania na zajęcia. Pola Kardas, Ania Ostrowska i Adam Struzik, Singing Warsaw i Singing Collective są razem z nami. O głosie rozmawiamy, ja wiem, tutaj mówiłem o tych technikach, jakie tam jeszcze oprócz tego konia, ale o tym będzie już za chwilę. Crystal Fighters na naszej antenie, tymczasem utwór You and I. 18:30 na zegarach, a wysłuchacie audycji Po robocie.

0: Crystal Fighters, You and I, to jest zespół, który poznałem 13 lat temu za sprawą grania w FIFA. FIFA 13, tylko tam utwór to był Follow. Bardzo fajny zespół, polecam. Natomiast my o głosie rozmawiamy, o śpiewaniu, o oddechu. Pola Karda, Sania Ostrowska i Adam Struzik, Singing Warsaw Singing Collective, są w studiu czwórki. To co jest najtrudniejsze do zaśpiewania?
1: Dla mnie najtrudniejsze są utwory, w których trzeba dykcyjnie się popisać, jak trzeba coś szybko zaśpiewać albo wypowiedzieć. Ja miałem taki problem z utworem Taco Hemingwaya, Następna stacja, bo tam ogólnie rapowanie to nie jest styl, w którym się czuję dobrze i to wymagało ode mnie zwolnienia tempa do 0,40 w oryginalnym i uczenie się po kolei artykulacji tych słów, które są bardzo blisko siebie, więc dla mnie to była duża trudność, żeby ten tekst przede wszystkim zapamiętać, a potem jeszcze odpowiednio w tempie wygłosić na scenie, kiedy są emocje i dużo się dzieje.
0: Czyli rozumiem, że Rap God Eminema jeszcze przed tobą.
1: I chyba nawet i za mną.

0: bo do tego nawet nie podejdę, mam wrażenie.
1: Ania, jak to u ciebie jest w takim razie?
2: Dla mnie takim największym wyzwaniem to była piosenka Ain't No Mountain.
1: O.
2: High
1: Enough. Klasyczek,
2: i,
1: no.
2: To chyba ze względu na to, że do tej piosenki mieliśmy przewidziany układ taneczny, bo też się tak staramy zazwyczaj, jak organizujemy koncerty, żeby też ten ruch się pojawił na scenie. No i to była kwestia szybkiej piosenki i szybkiego układu tanecznego, więc znowu ten oddech, o którym rozmawialiśmy, że też kontrola nad oddechem jest istotna.
1: Tu dużo tego wszystkiego jest, prawda? Technika, trema, oddech, prezencja,
2: emocje,
1: tak. Pola, i co u ciebie w takim razie, jeśli chodzi o jakąś taką propozycję dużego wyzwania, co się trudno śpiewa?
3: Co się trudno śpiewa? Nie myślę o tym. Myślę
4: Pola,
3: o tym. Ja dyryguję, ja nie śpiewam. Ja się śmieję, że ja się dobrze bawię, bo ja tam, oni się męczą, śpiewają i tańczą, ja tam z nimi tańczę i się dobrze bawię dookoła, biegając i zachęcając do energii. Nie myślę o tym, co się trudno śpiewa. Myślę o tym, żeby wszystko móc zaśpiewać i żeby właśnie stworzyć takie warunki dla zespołu i zatrudnić też takich profesjonalistów, żeby pracowali z uczestnikami, żeby wszystko się dało zaśpiewać. No.
5: Ja bym tak chciał nawiązać, co się trudno śpiewa. Trudno się śpiewa to, czego się nie czuje, czego się nie lubi, i wtedy, kiedy są utwory, które nie są w naszej stylistyce, które nie są w naszym guście, no wtedy się musimy zmusić do czegoś. No, ja akurat, akurat w tym zespole nie mam takich problemów, ale...
3: Tak. Ale... trzeba przyznać, tu u was jest 30 osób, u was 25, no nie dogodzi się wszystkim, więc nawet jak tam wybieramy wspólnie, ostateczna jest decyzja moja i ja to potem aranżuję, no to no wiem, mam świadomość, że no nie wszystkim się wszystko będzie podobało. I faktycznie czasem coś mówię, no dobrze, to teraz śpiewamy to i część super, a część o nie, tego nie do.
1: Ale to jest bardzo dobre podsumowanie od Adama, że śpiewa się najtrudniej to, czego się nie czuje. To jeszcze na koniec powiedzcie, jak do was dołączyć, kiedy, gdzie i w jaki sposób.
3: Słuchajcie, najszybciej.
5: Przede wszystkim... Droga Warszawo.
3: Tak, przede wszystkim wchodzicie na Instagrama, bo to jest nasz główny taki komunikator. Singing Warsaw Singing Collective. Pod koniec września będą wielkie tablice z datami i godzinami przesłuchań do nas. Także zapraszamy, robimy fajne rzeczy. Jesteśmy zespołami muzyki rozrywkowej, filmowej, musicalowej. Robimy na koncertach wielkie show.
2: I bardzo się lubimy.
3: I bardzo...
1: Tak, to jest najważniejsze. To... Pola Kardasz, Ania Ostrowska i Adam Struzik, Singing Warsaw Singing Collective. Bardzo wam dziękuję za wizytę i rozmowę. A my gramy na sam koniec, no jakżeby inaczej, tak? O Hemingwaya, o którym tutaj już mówił Adam. I utwór Następna Stacja. Dopisujemy powoli kolejne zwrotki, bo to metro się będzie poszerzać. A jeszcze trochę, a za chwilę finał konkursu.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Wy wiecie. Wy dobrze wiecie, co się teraz stanie. Czas na finał konkursu.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Wakacje w pełni, 16 dzień lipca, no i przydałoby się w końcu gdzieś wyjechać, ale też w coś zapakować. Także przychodzimy z pomocą, przychodzimy z naszą walizką. Już za chwilę poznamy zwycięzcę naszego konkursu.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Najszybszego kciuka, jak się okazuje, miał Łukasz, który wystukał 226452100 i dodzwonił się do czwórki. Halo Łukaszu.
2: Halo, halo, witam.
0: No to czekaj, to teraz sprawdzimy, czy się udało. Zapisane masz 4 przedmioty?
2: Tak jest, mamy całą rodziną, zapisywaliśmy przez cały dzień.
0: Czyli co, syn, córka, żona, ty...
2: Żona i dwie córki.
0: Żona i dwie córki, no to dobrze, to tutaj jedna mała pomyłeczka. Mam nadzieję, że u ciebie tej pomyłki nie będzie, no to w takim razie, zanim je wymienisz, to ja tylko przypomnę, że to była walizka metalowca. Lecimy.
2: Glany.
0: Tak jest, drugi przedmiot.
2: Naszywki.
0: Dobrze, trzeci.
2: Świeki.
0: I czwarty.
2: Ramoneska.
0: No i poczekaj, i teraz jeszcze musisz mi powiedzieć, w którym roku wybrano na papieża Klemensa VII. Nie, no żartuję, udało się, brawa, brawa, brawa, brawa. Łukaszu, nieśmigana walizeczka trafia do ciebie.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Jakiś urlop, gdzieś wyjeżdżasz, gdzieś wyjeżdżacie?
2: No teraz to już obowiązkowo.
0: Teraz to obowiązkowo. Słyszę córki tam w tle, pozdrowienia dla nich, pozdrowienia dla żony. Jeszcze raz gratulacje. Trzymaj się, Łukaszu.
2: Dziękuję.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: A już jutro kolejna szansa na zgarnięcie naszej walizki. Przypominamy, że słuchamy poranka. Czwórka to słychać, popołudniowa i po robocie zbieramy 4 przedmioty, które my wrzucamy do walizki, a potem dzwonicie finał konkursu jak zawsze o godzinie, po godzinie właściwie 18:30, ale ja zachęcam do słuchania czwórki cały czas.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: A ja bym chciał gwiazdkę z nieba Jangleosia, Zuziula i Olinda, utwór Chcę Tak, Adam Smolarek i Del M. Marcin Jankowski w Studiu Czwórki, a po godzinie 19 słuchamy...
1: Chłopaków z sąsiedztwa.
2: Taka audycja.
1: Nas dwóch.
2: Nas dwóch.
0: Tylko?
2: Del M. i Adam Smolarek. No i znaczy mamy jeszcze gościnie.
1: Nie, nie tylko. Dzisiaj rozmawiamy z Runią, z artystką z Warszawy, która nie tak dawno wydała kolejną epkę, ale przede wszystkim, no, wydaje mi się ciekawą postacią, osobą, która jakoś tak kmini to, co sobie sama produkuje, sama pisze, sama nagrywa. Także dzisiaj o tym rozmawiamy.
2: Zosia Samosia.
1: Tak. I tym milej, że ona ma dzisiaj urodziny.
0: O kurcz, a może ma jeszcze na imię Zofia? Zosia Samosia? Nie. To już by się zgadzało.
2: Urodziny wystarczą, okej? Okay? Nie przedobrzemy.
0: Dobra, sorry, ale to nie mówimy ile, prawda? Bo nie pyta się kobiet.
2: Nie wiem.
1: Ja nie wiem ile. Nie pytałem.
0: No, nie wiadomo, no to dobra. Ale mam nadzieję, że jakiś tort tu będzie, co? Czy nie?
1: Czy ona jest nagrana?
0: No dobrze, no to mam nadzieję, że ten tort był. W takim razie chłopaki z sąsiedztwa po godzinie 19. Ja już wam bardzo dziękuję. Alicja Mucha, Kasia Dubrawska, Jędrzej Rosiewicz. Pa, pa.

0: the winner. All together. Work, work it. Work, work to be a winner. Winners, work it good. Sweat, sweat to be a winner. See you later.
1: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99.

0: 9,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba. Będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.

0: Na zegarze godzina 19, a to chłopaki z sąsiedztwa naturalnie.
1: Pogoda.
0: Najdroższy dylemie. Słuchaj, dzisiaj się bawisz na zewnątrz?
1: Podoba mi się w ogóle, że możemy sobie raz dziennie porozmawiać o pogodzie, tak po prostu.
0: Dwa razy nawet.
1: Nawet dwa razy możemy sobie porozmawiać o pogodzie i nikomu nic do tego. A dzisiaj, jeśli chodzi o... Mi się podobało. Osobiście super, no nie? Takie słońce, bezchmurne niebo, lekki wiatr. Niestety w niektórych momentach dnia wiał mi akurat pod prąd, ale poza tym było spoko.
0: Okej, czyli dzisiaj w porządku, dzisiaj lepiej.
1: Dzisiaj było w porządku, temperatura chyba była trochę wyższa niż wczoraj.
0: Tak jest.
1: Ale to nie przeszkadzało mi to.
0: No ja powiem, że przesiedziałem dzisiaj w piwnicy dużo czasu, czyli tutaj, więc niestety nie czułem aż tak tej pogody, wyszedłem tylko na chwilkę na obiad stąd i no tak, no było faktycznie cieplej niż wczoraj, ale czy wiało, czy było to, co, na co liczyłem wczoraj? Nie wiem, nie mogę ci tego powiedzieć.
1: No to ja ci mogę powiedzieć, że naprawdę dużo straciłeś, nie wychodząc dzisiaj z pracy.
0: Super. Na szczęście po naszej audycji wybieram się nad Wisłę, także wtedy będę odczuwał.
1: Bardzo dobrze. I ja mam nadzieję, że dzisiaj nad Wisłą akurat nie będzie padało, bo ostatnio jak się wybraliśmy na koncert nad Wisłą, to zatrzymał nas deszcz o godzinie 22.
0: Punkt. To prawda, zaczęło kropić. Ale jaki rating pogody tym samym?
1: 9 na 10.
0: Okej, okay,
1: tak jak wczoraj.
0: Ja bym dał pewnie 8, ale tak jak wspomniałem, mało byłem na zewnątrz, no więc nie jestem najlepszym
1: więc
0: źródłem.
1: Więc wypośrodkujmy, nasz sąsiedzki rating pogodowy to 8,5 na 10.
0: Wszystko się zgadza. Najbliższe dni zapowiadają się cały czas ciepło. Być może troszkę się ochłodzi do 24. Masakra moim zdaniem, no. Ale na ten moment jeszcze jest całkiem nieźle. Chociaż trzeba też zwrócić uwagę na to, że zostały wydane ostrzeżenia przed burzami, przed upałami dla praktycznie całego kraju. Także nie same dobre wiadomości, nie same niestety, a więcej dobrych wiadomości za to na pewno w chłopakach z sąsiedztwa do 21 razem z wami.
2: Autopromocja. Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się. Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Czwórka, Polskie Radio. Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco.

Disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.

0: Kate Bush. Kawałek, myślę, że nie trzeba go przedstawiać, bo ta nazwa już tyle razy tutaj padła. Mm. A zresztą jak wszyscy go znacie za sprawą Stranger Things, prawda?
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Kate Bush padła dzisiaj nieprzypadkowo. To będzie motyw chyba nasz przewodni trochę dzisiaj.
0: Tak?
2: No, takiego rodzaju damskie wokale, które powinny być klasycznym popem, a wymykają się spod kontroli i w pewnym momencie skręcają w, no, w nowe rejony. W taki sposób komponuje na przykład nasza gościni dzisiejsza.
0: Tak sądzę, myślę, że można tak powiedzieć, chociaż prawda jest taka, że czekam, aż ona wyda takie jakieś dłuższe wydawnictwo. Co tam będzie dalej, co się okaże, bo jest dopiero na starcie w tym momencie. Wydała dwie epki, mowa o Runi. Runi, czyli artystce, która pochodzi no stąd, z Warszawy i niedawno miała premierę swojej drugiej epki. Co było ciekawe, wystąpili razem z nią na przykład Magic Pep i Tomek Popowski, czyli dwie takie osoby. Magic Pep to jest gość, który ma, nie wiem, 300 IQ chyba i nie wiem, czy to dobrze akurat, ale w jego przypadku jest wszystko bardzo aż nad wyraz przemyślane. Jeśli chcesz sobie utrudnić granie, weź go.
2: Okej.
0: Okay. Tak, to są trudne aranżacje.
2: Mój drogi, czy to nie jest tak, tak myślę sobie o naszych wszystkich audycjach i dzisiaj mamy audycję popową.
0: Czy to nie znowu?
2: Jest, to właśnie mam wrażenie, że jak na dwóch gości, którzy w swoich solo, jakby autorskich audycjach, które robiliśmy w pojedynkę, najczęściej wybieraliśmy jakieś totalnie niszowe rzeczy, to we dwóch się spotykamy i znowu gramy popy.
0: No trochę tak jest, ale też myślę, że popowi nierówny, bo no, będziemy grali różnych artystów. No będzie na przykład, no dzisiejszy repertuar to jest Earth-Eater Coles. No okej, okay, to są artystki, zespoły znane nam, ale czy jakoś tak naprawdę mainstreamowe?
2: No nie. Tak, ale mimo wszystko dzisiaj grzecznego popu nie uświadczycie w naszej
0: audycji. No nie bardzo, nie bardzo.
2: Raczej dużego nie będzie, ale na pewno będzie popowo w jakiś sposób.
0: Tak jest. Wczoraj nadawaliśmy dla was o reggaetonie, o kumbii, o brzmieniach latynoamerykańskich. Nie graliśmy Despacito, bo jak słyszycie w dżinglu, nie gramy Despacito w polskim radiu, ale jednak brzmienia latynoamerykańskie jak najbardziej. Teraz za to posłuchamy Coles, zespołu, który, no, jej, już nawet nie ma co ich przedstawiać na tej antenie, bo pojawiają się u nas regularnie, a ja uwielbiam testować nowe słuchawki na tym właśnie kawałku, bo dzisiaj gadamy
2: o brzmieniu. Dobry numer do testowania słuchawek.
0: Coles, Sleepwalker, Chłopaki z sąsiedztwa.

0: On był jaki? Twój język. Świeża piosenka z katalogu Runi z epki Ruina, która ukazała się w czerwcu. Runia, wspomniana. Artystka z Warszawy. Dzwoń. Tak, no to jest bardzo dobra rada. Co więcej, w barach zdarza się, że są takie naklejki, że nie dzwoń, nie pisz do niego,
1: tak,
0: do niej.
1: No i myślę, że to można, tak można, więc tak

0: trochę podsumować też morał tego utworu. Piłeś,
1: to,
0: nie dzwoń.
1: No najlepiej nie pić, ale no, to jest inna sprawa.
0: To też swoją drogą. Życie w trzeźwości.
1: Dokładnie. Gdzieś na styku indie popu, gdzieś na styku indie rocka, no to Runia dzisiaj wpadła. Wyjaśnimy powód, dlaczego nie ma jej z nami na żywo, co się pojawi jeszcze. Na początek zapytałem za to o klip do piosenki, która za nami, no i gdzie on został nagrany. Ja myślałem, że może w gazowni na Woli tutaj w Warszawie są takie charakterystyczne, okrągłe budynki, które się wynajmuje na plany.
0: Tak zwane Kolosea.
1: Tak, ale jednak to nie tam.
2: To była twierdza Modlin. Tak, jest to wspaniałe miejsce, polecam bardzo się wybrać. Nie będę tego gatekeepować, ponieważ jest tam przepięknie. To jest miejsce, gdzie nagrywano pana Tadeusza. Polecam. Na razie to wygląda tak, że ja jestem tą osobą komponującą i że no, nawet powiedziałabym, że trochę takie prowadzenie solowego projektu jest trochę jak bycie też własnym art directorem. Jeszcze jakby w tej roli jestem na razie. Jak to będzie w przyszłości, nie wiem. Na razie w takiej konfiguracji. Natomiast jeśli chodzi o klipy, to i o w ogóle wizualny aspekt, no to też współpracuję z Tomkiem Dubielem, który jest super i też się przyjaźnimy, więc fajne rzeczy nam wspólnie razem z tego wychodzą. Natomiast aspekt wizualny jest dla mnie bardzo ważny, też jestem studentką OSP, także no nie mogę o to nie dbać. Czyli właśnie wszystko, wszystko na raz. Tam mamy sztukę mediów. Bardziej czuję, że wizualnie stricte nawet idę w jakieś malarstwo, ale no przydaje się to wszystko, jakby znajomość techniczna, jak działa aparat do pracy w muzyce, akurat jak się okazuje, się przydaje. To w ogóle wydaje mi się, że tyczy się każdego aspektu pracy kreatywnej po prostu. Można mieć zamysł, ale jednak ta techniczna część daje ci po prostu większą swobodę pracy i ułatwia komunikację z osobami, z którymi się współpracuje.
0: Mądrej to jej dobrze posłuchać.
1: No, myślę, że ty byś się zgodził, co?
0: Tak, zgodziłbym się. Rzeczywiście. Słuchaj, a tak właściwie, to teraz już możesz zdradzić, dlaczego Runia nie siedzi z nami, tylko musiała przyjść wcześniej?
1: Nie, ona, jeszcze nie. Ona o to połowie sama okay, później, jeszcze, ale jest no, jeszcze ciekawy
0: będziemy,
1: powód.
0: Okej, okay, jeszcze będziemy trzymać w niepewności.
1: Niepewności, dokładnie tak. Runia jest artystką solową, jak ustaliliśmy, Zosia Samosia, ale na premierze epki akurat towarzystwa jej nie brakowało.
2: Zaprosiłam właśnie dwie DJ-ki, zaprosiłam Kali oraz Zuzę do stworzenia jednak fajnej muzycznej oprawy wokół koncertu. No właśnie zaczęła Kali najpierw, zagraliśmy w turnusie, więc myślę, że to też jest taka fajna przestrzeń. Także zagraliśmy na dworze, zaczęła Kali seta, potem my zagraliśmy koncert, zagraliśmy starą epkę, nową epkę i jakieś nowe utwory też. No i potem zagrała Zuza seta. Chciałam to właśnie pomieszać, tak, poprosiłam je, żeby, bo też wydaje mi się, że Zuza super odnajduje się w takich gitarowych rzeczach, więc poprosiłam, żeby może wybrały takie utwory, które są właśnie pomieszaniem takiego popu lata 2000 z taką gitarową, bardziej alternatywną muzyką, ponieważ ja się w tym odnajduję też bardzo muzycznie, przynajmniej to są gdzieś moje referencje.
0: Warto wspomnieć, że chodzi o Zuzę Zu, która po nas wskakuje na mikrofon czwórkowy i prowadzi audycję Przester.
1: Tak, ja nawet dokładnie wiem, kiedy to było, bo mieliśmy wtedy tutaj koncert Zuziuli na Rapscenie Czwórki. Polecamy swoją drogą, jest na YouTubie Czwórki dostępny. No i też wtedy Zu tutaj przybiegła do nas, do mnie i Dominiki Płonki, pogadaliśmy trochę o Fagacie na przykład, po czym uciekła grać seta właśnie wspomnianego. No ale dobrze, fajnie, fajnie, tutaj Runia mówi o alternatywie, ale za moment posłuchamy piosenki w stylu country. To skąd to country w ogóle się tu wzięło?
2: Ja w tej piosence właśnie, o której mówisz, Amerykański sen, odnoszę się, znaczy śpiewam o tym, że mój ojciec jest kowbojem i faktycznie tak było, już niestety tak nie jest. Natomiast był to pewien etap mojego życia, pewien element mojego życia, gdzie po prostu otarłam się o tą stronę country Ameryki, o południe Stanów Zjednoczonych. Zachwyciło mnie to, więc chciałam, kiedy śpiewałam o tym, co to w sumie dla mnie znaczy, jaki w sumie impact ma Ameryka na mnie personalnie po prostu, no to chciałam to udekorować za pomocą country muzyki. Aha, tak, to on jest w zasadzie, jest kowbojem już jakby emerytowanym. W latach 80. zajmował się po prostu ujeżdżaniem byków zawodowo. Wow. Także, no i potem miał niestety bardzo ciężki wypadek i miał operację mózgu bardzo poważną, ale jakoś miał eksperymentalną terapię i wyszedł z tego, no ale zajmował się faktycznie po prostu ujeżdżaniem byków, to był jego zawód. Niebezpieczne, tak, adrenalinowiec, on był baranem, jest baranem, także pozdrawiam wszystkich baranów.
0: No muszę ci powiedzieć, tak, muszę ci powiedzieć, że Runia zaskoczyła.

0: Iha!
1: Iha, no, zabrzmiało westernowo. Amerykański sen od Runi, z którą Adam Smolarek dzisiaj rozmawiał o godzinie 13.
2: Tak wyszło. Runia mówiła już dzisiaj o country. Słuchaliśmy tego country, ale ja osobiście przy jej muzyce akurat mam troszkę inne skojarzenia. Mam skojarzenia z Enchanted Hunters w czasami, czyli z dwoma jednak polskimi zespołami, no więc no to okay. Gdzie jest ta Ameryczka tutaj?
3: No nie zdziwiłoby mnie te właśnie referencje, ponieważ są muzycy, których bardzo lubię i bardzo, bardzo ich cenię. Natomiast, no właśnie, no w ogóle w Polsce jednak wydaje mi się, że pomiędzy polską muzyką a amerykańską muzyką country nie ma w zasadzie żadnego połączenia. Wydaje mi się, że są takie odpowiedzi w rapie czasami. Chipaj Style przecież na jednej z twojej płycie, bo jak się nazywa ta płyta. No jest tam taki intro jest właśnie, że są końmi i coś tam. Bardzo lubię ten utwór swoją drogą, był chyba moim top 1 na Spotify w którymś roku. Ale faktycznie jest to dla mnie po prostu zupełnie obca muzyka. No ja oglądałam Hannah Montana jak dorastałam, to może gdzieś tam tam jakby było odpowiedź country w jakiś sposób, ale jest to dla mnie totalna obcość i chciałam po prostu się nauczyć tego, wyjść, zrobić krok dalej chyba. I właśnie poprosiłam mojego ojczyma byłego, już ex-ojczym, żeby zrobił mi playlistę i wysłał mi jakieś 150 numerów i po prostu przesłuchałam tego wszystkiego i tak wyszło, jak wyszło.
1: Dużo się dzieje w wypowiedziach Runi. Od byłego już ojczyma przez...
2: Kowboja.
1: Kowboja.
2: Byłego kowboja.
1: Przez Chipaj Style na jej playliście.

0: Ciekawe, co jest na drugim miejscu. Hevra?
1: Może być, czemu nie?
0: Tak, bo no, nie spodziewałbym się, ale znaczy, teraz już jestem, teraz już się spodziewam wszystkiego.
1: W ubiegłym tygodniu była u nas Ania Próchniak, opowiadała o czytaniu scenariusza Wajdy i graliśmy od niej Janglina, prawda? Więc czemu by nie? Można się zaskoczyć zawsze miło. No więc Runi wyszło i wyszło też po części po angielsku.
2: Ja nie uważam, że ja mam idealny akcent po angielsku i bez, że słuchać go bez akcentu, ale no gdzieś tam się nasłuchałam po prostu i jestem w stanie w jakiś sposób, może nawet i komiczny,

0: Po prostu. Mogę to ewentualnie, nawet w poprzednich piosenkach, w sumie czasami w naturalny sposób mi się to pojawia, że coś tam dodaję po angielsku, ale mogę właśnie tak troszeczkę gdzieś tam kawałek zmieścić w piosence, ale jednak jestem z Polski i chcę robić po polsku muzykę. W Polsce jest bardzo dużo fajnej muzyki. No po prostu ten świat się coraz bardziej rozrasta i myślę, że no faktycznie nie jest to jakaś właśnie konieczność, tak jak powiedziałeś. I fajnie, i po prostu wydaje mi się, że właśnie też od przez kilkadziesiąt lat w Polsce trochę próbowano naśladować piosenki po angielsku i się odeszło, no, jakby tam w latach 60., 70., przecież polska piosenka była ogromna i to trochę nie miało swojego miejsca, potem przez kilkadziesiąt lat, tak mi się wydaje, moim zdaniem. I teraz to z powrotem się odnajduje.
1: No ja bardzo doceniam, jak mimo wszystko wokalistki śpiewają po polsku. To jest zawsze, nie wiem, dodaje mi to więcej charakteru, żeby angielski, jak polska artystka śpiewa po angielsku, to czasami mam wrażenie, że troszeczkę się odbiera tego pazura z utworu.
2: Ale zobacz, że to się zmieniło, bo właśnie tutaj też Runia dobrze mówi, że niektórzy sugerują, że być może powinna śpiewać po angielsku. Był też taki moment, zresztą Kacha z Kolos o tym też mówi, że czuła, że to jest lepsze parę lat temu, ale teraz już ma dość i woli wrócić do polskiego. Zresztą rozmawialiśmy o tym korzystaniu z języka własnego narodowego wczoraj przy reggaetonie, przy Kumbi, także polecamy cały wczorajszy odcinek, bo był wspaniały, a wracając do Runi, to ona jednak bardzo dużo pisze o czym? O miłości.
1: Kto by się spodziewał?
0: Miłość jest dla mnie bardzo inspirująca. Jestem dużą romantyczką i bardzo lubię o tym pisać i wydaje mi się, że właśnie miłość jest tak bardzo wielowątkowa. Nie ma jednej właśnie na to odpowiedzi, czym jest miłość. Nawet bym powiedziała, że po prostu te rozstania dla mnie zawsze są jakby takie inspirujące, są dla mnie jakimiś momentami zawsze wzrostu albo po prostu jakiegoś odkrycia. Dużo można się od siebie uczyć, więc no lubię pisać o miłości. Ale też nie chcę tylko o niej pisać. Ile można, no. No łatwo się pisze te piosenki o miłości, no nie ukrywajmy, jest tyle tych piosenek o miłości, że więc no tak naturalnie jak się dużo tego, no ja to właśnie tak mówię, że jesteś tym, co jesz, że po prostu jak cały czas słuchasz jakby jakiejś jednej tematu, to też możesz potem tak to naturalny mieć odruch do tego, żeby też o tym pisać, ale wydaje mi się, że no właśnie ile można, też staram się o czymś innym ostatnio. A no moje piosenki są wyjątkowo smutne, ale jakby i tak to jest dla mnie jakieś takie, użyję tego słowa, no katarsis jakiegoś rodzaju, no po prostu wyplucie, kontemplacja, autorefleksja, różnego typu rzeczy. Także to jest po prostu też dla mnie jakby może poniekąd terapeutyczne po prostu. Także polecam. Polecam wszystkim.
2: I nie będziemy się z tym kłócić. Runia w Radiowej Czwórce, a teraz posłuchamy kawałka, który jest tytułowym z jej najnowszego wydawnictwa, czyli epki Ruina.

0: Runia i Ruina, która kończy epkę jej najnowszą. Dziewczyna z sąsiedztwa. Z nią też w międzyczasie zaczęliśmy rozmawiać. Zacząłem w sumie dzisiaj o 13, jak ustaliliśmy, o słuchaniu muzyki. No to jak to wygląda u niej? Bo to jest też dziewczyna, która szuka różnych rzeczy. To możemy usłyszeć w jej twórczości. No to jak jest ze słuchaniem?
1: No, wydaje mi się, że wszystko zależy po prostu od tego, czego... Z czym chcemy pobyć danego dnia, jakby z jaką energią po prostu, bo czasami są takie dni właśnie, że ja po prostu chcę posłuchać Britney Spears i koniec. Po prostu chcę szybko sobie chodzić z muzyką, która się powtarza i to jest super. No a są takie dni, gdzie po prostu muzycznie potrzebuję gdzieś poszukać dalej i zachęcam do uważnego słuchania, bo po prostu to jest trochę jak z czytaniem książek dla mnie czasami, jak się chce być może właśnie wymagającą muzyką posiedzieć, to dla mnie jest tak, to dosłownie jak czytanie jakiejś książki, żeby uważnie naprawdę tego słuchać. Ostatnio słuchałam bardzo dużo takiej churalnej muzyki z takiej prawosławnej, bez instrumentów, same głosy. Próbuję też to sama sobie jakoś rozkminić, te wszystkie voicingi. No był taki okres na przykład, nie wiem, jak byłam w liceum i byłam w szkole muzycznej, to słuchałam po prostu praktycznie tylko i wyłącznie muzyki klasycznej i kochałam to i też w sumie cały czas słuchałam tego na okrągło, że na przykład tych samych symfonii i tak sobie. I potem stwierdziłam, że chcę to jakoś przenieść do muzyki na przykład alternatywnej i no właśnie w folklorze wydaje mi się można odnaleźć dużo stricte muzycznie zawiłości. No i oczywiście można powiedzieć, że jazz jakiś, no przecież jest mnóstwo jakby gatunków, które eksperymentują po prostu muzycznie, ale myślę, że fajną odpowiedzią będzie na to, żeby gdzieś środek znaleźć w tym wszystkim.
2: Each Pie Style.
0: Each Pie Style, tak, szukamy środka.
2: Szukamy środka i między jazzem a popem?
0: Jest muzyka tradycyjna. Nie, to nieprawda, ale nie możemy próbować.
2: Hardkorowy hip-hop.
0: Jest hardkorowy hip-hop. Natomiast, no właśnie, teraz Marcin, ty wiem, czekałeś na tę odpowiedź, bo on naprawdę jej nie zna, musicie uwierzyć, drodzy słuchacze, ale tak. On jej nie
2: trzymał
0: zna.
2: Trzymał mnie w niepewności od początku audycji.
0: Jak możecie usłyszeć, Runia nie jest z nami na żywo, no to no, gdzie ona jest w sumie?
1: Z okazji moich urodzin, oprócz tego, że jestem tutaj na wywiadzie, w rozmowie z tobą, to potem jadę na paintball, gdzie będę nagrywać teledysk. Będziemy zakładać na siebie kamerki GoPro i w 10 osób będzie wielka bitwa. I taką miałam koncepcję. Dogadałam się z jednym miejscem, żeby to jakoś fajnie się zrobić, fajny barter do właśnie piosenki Amerykański Sen.
2: Słuchaj,
1: tak przewrotnie.
2: Słuchaj, ty byłeś na Bad Bunnym wczoraj, to ja mogłem dzisiaj być z nimi na paintballu i nagrywać stamtąd.
0: Mogłeś być. Wiesz, gdzie jeszcze mogłeś być ostatnio?
2: Gdzie jeszcze mogłem być?
0: Na The Roots.
2: Wiedziałem, że to powiesz. Nie zaczynaj tematu, znowu będzie mi przykro.
0: Stałych słuchaczy pozdrawiamy. Pamiętacie odcinek, w którym Dilema bardzo bolało, że nie był na The Roots. Także kawałka Amerykański Sen już dzisiaj posłuchaliśmy, The Roots dzisiaj nie posłuchamy, a zapytaliśmy, co sama Runia by nam zagrała.
1: Puszczę Violetta Villas, gdyż dużo słuchałam z nią wywiadów ostatnio i ona też tam słychać po prostu, że tak właśnie wyraźnie mówiła, tyle ładnych używała słów, ta taka stara polszczyzna po prostu, stara, no, z poprzedniego wieku i nie używała żadnych anglicyzmów i to było bardzo dla mnie wyjątkowe w porównaniu do ile się jakby zamienia, no nie? I puściłabym utwór Jak nazwać miłość Violetty Villas.

0: Oj tak, wcześniej Violetta Villas na prośbę Runi, a teraz walc, no pewnie, czemu nie? Rosalia.
1: A jeszcze za chwilę Ray i Hans Zimmer z ich wspólnym singlem, czyli znowu trochę popu, trochę muzyki klasycznej, a to jest audycja Chłopaki z sąsiedztwa.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do

0: Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Time goes by so slowly, zaśpiewałaby Madonna, ale to tylko Tok Tok, Life's what you make it, a dobijamy do godziny 20.
1: Pogoda.
2: Tylko Tok Tok, ja ci dam.

0: Kto to widział? Kto to widział? Nie, no, wolno tak mówić.
1: Dobrze, dobrze, przepraszam.
0: No, ja myślę.
1: Jest teraz pogoda i to jest nasz czas na modlitwy pogodowe, na afirmacje, błagania. Czasami nawet zdarzają się tańce, które mają w jakiś sposób wpłynąć na brak opadów albo na opady. To wszystko dzieje się teraz tutaj w studiu radiowej czwórki.
0: Tak, my tu pokazujemy sobie znaki różne, WJ, NWJ i tak dalej, West Coast, East Coast. To są właśnie klimaty, jakich telemowi brakuje w naszych audycjach na ten moment.
1: Na przykład jak pokazuję West Coast, teraz nie widzicie słuchacze, bo to radio, to mam nadzieję, że po prostu będzie ciepło.
0: No ale niestety, ja mam złe informacje.
1: No dobrze.
0: Bo z zachodu mają przyjść burze.
1: No to w takim razie afirmujmy, żeby poszły sobie jak najszybciej.
0: Tak. Ja afirmuję tym bardziej, że jadę na południowy zachód właśnie, czyli do Wrocławia już jutro, więc chciałbym, kiedy będę nadawał z Frosoundu, żeby jednak nie było burzy, nie było gradu, a takie są przewidywania.
1: No ja mam nadzieję, że nawet jeśli będzie burza, to żeby ona tak szybko minęła, tak wiesz, żeby bum, bum, bum. Dwa pioruny i do domu.
0: No to będzie takie skromne 40 litrów opadu na metr kwadratowy.
1: Ale takie. Czy dałoby radę tak na strzała?
0: Tak, na raz, 2 sekundy i do widzenia. Nie, obawiam się, że gdyby...
1: Wrocław już miał podobne sytuacje.
0: A to nie jest śmieszne, ale tak, miał. Natomiast tak, no liczę na to, że jednak szybko miną te opady, że nie będzie aż tak źle. Takie są moje afirmacje na najbliższe dni, a twoje?
1: Moje, żeby było słońce, to jest najważniejsze.
0: Żeby było słońce,
1: żeby
0: tak?
1: Było słońce. Żeby się trzymało to słońce i nawet jak przyjdą burze, to żeby to słońce nie zapomniało o nas.
0: Dylema, powiedz mi, co byś zrobił, gdyby słońce zaczęło się do ciebie uśmiechać, tak jak to słoneczko w Teletubbiesach?
1: Słońce się zawsze do mnie uśmiecha, mój drogi. Ty jesteś moim słońcem.
0: O, jak miło, mój najukochańszy dylemie. Jesteśmy z wami do 21 w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Jak zwykle, jak codziennie.
2: Autopromocja. Od Fontaines D.C. i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
3: Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.
2: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Little Deer od Spelling, a to jest audycja.
1: Na audycję chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Spelling, słyszałeś w ogóle wcześniej o tej artystce?
2: Słyszałem wcześniej o tej artystce, tak.
0: I pewnie jeśli coś od niej słyszałeś, to słuchałeś płyty The Turning Wheel.
2: Oczywiście.
0: To jest właśnie płyta, od której zacząłem przygodę z nią, przez kanał Needle Drop, bo Antony Fontano dał 10 na 10 tej płycie. I tak, o ile te recenzje raczej mnie nie ruszają, w sensie nie wpływają za bardzo na to, czy jakoś się nastawiam na płytę, no to no byłem ciekawy, bo to się rzadko chyba zdarza, taki zachwyt jakimś krążkiem. Nie wiem, czy ja bym dał 10 na 10, ale rzeczywiście jest to płyta, którą warto przesłuchać od deski do deski, bo to jest no wejście trochę w taki pamiętnik bardzo wrażliwej osoby. I

0: i The Turning Wheels emocjonalnie bardzo długo ze mną zostało. Utwór Little Deer, którym zaczęliśmy, no ale też na przykład ja najchętniej wracam do Boys in School, takiego utworu. Bardzo, bardzo ładna kompozycja.
1: Ja przyznaję, że z dyskografią Spelling musiałbym się zapoznać trochę szerzej, trochę głębiej, ale no dzisiaj będziemy proponowali trochę artystek, które obaj lepiej znamy. Na pewno jedna przed nami taka. Przede wszystkim przypomnijmy, że dzisiejszym założeniem muzycznym audycji jest to, że słuchamy popu, ale takiego troszkę bardziej. Bardziej wysublimowanego. Nie, szanujmy się. Po prostu trochę ciekawszego, tak mi się wydaje. Takiego trochę bardziej pogłębionego.
0: Takiego, że jak ktoś mówi, że słucha popu, a później przychodzimy my i mówimy, że słuchamy popu,
1: to tracimy auksa.
0: To tak. Później zabierają nam dostęp do Bluetootha.
1: No dobrze, no to zacznijmy zatem następny segment audycji od Earth Eater, artystki, którą widziałeś kiedyś na Orze Żywo, czy nie?
0: Nie, nie widziałem.
1: Ja raz widziałem w deszczu.
0: W deszczu?
1: To rok temu, czy
0: ej,
1: dwa.
0: To pasuje.
1: Tak, było naprawdę grubo. Trzeba przyznać, jestem zaskoczony tym, że... Bo ten wokal jest bardzo specyficzny. Trzeba zwrócić na niego uwagę przy tej muzyce i no byłem zaskoczony, że ona faktycznie daje radę. No to posłuchajmy teraz kawałka z jej najnowszej płyty. Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. Premiera w miniony piątek, także świeżynka. I single Crown Jewel. Tutaj akurat mamy do czynienia z muzyką, no nie wiem, trip-hopową nawet?
0: To jest bardzo cloudowo, trip-hopowo-popową.
1: No to przy tym zostaniemy. Jeśli wam to coś rozjaśniło, to dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i bawcie się z nami dobrze do 21.00.

0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: No i to było Earth Eater.
2: A to Dylan.
1: Twój ulubiony utwór od niej, prawda?
2: Tak, to
1: i mój... zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest za wcześnie, żeby grać tą muzykę? Jest, wiesz, dopiero 20.
2: Marcin, to nie było po polsku.
1: Bardziej chodzi mi o brzmienie.
2: Ustawa mówi o języku polskim.
1: Ale bardziej chodzi mi o brzmienie. Czy to nie jest tak, że to jest takie już bardzo nocne brzmienie?
2: Oczywiście, że jest.
1: Gramy to
2: ale...
1: 20. Przed chwilą wyszedłem na chwilę.
2: Jest jasno. Ku zaskoczeniu wszystkich.
1: U nas w studiu jest ciemno.
2: U nas w piwnicy jest ciemno, tak. Nie, tak na serio. To wiesz co, oczywiście, że to jest nocny kawałek. Tak, bo te 808, to wszystko jak to brzmi, ta taka bardzo błyszcząca sparkli produkcja, która tutaj jest. Oczywiście, że tak. Ale no skoro musieliśmy gramy Earth Eater, to musieliśmy dorzucić ten kawałek, bo to jest po pierwsze jeden z jej największych przebojów, po drugie absolutnie nie bez powodu tak jest. To jest utwór, który od początku do końca jest absolutnie sugestywny. Sposób, w jaki ona prowadzi wokal, to jest jedno. Drugie to jest to, co się właśnie dzieje w warstwie produkcyjnej, która ma warstwach produkcyjnych.
1: Tak, to jest szaleństwo. To
2: wspaniałe.
1: I nie dziwię się, że Earth Eater jest taka wzięta, jeśli chodzi o pomoc przy różnych projektach, bo niedawno mieliśmy, w tym roku chyba wyszedł album Asexual, czy to w ubiegłym był?
2: Już w ubiegłym.
1: W ubiegłym roku wyszła Asexual FK Twigs,

0: gdzie Earth Eater wyprodukowała parę utworów i nawet pojawiła się jako głos dodatkowy.
1: W poszerzonej wersji albumu, tak.
0: Rozszerzony.
1: Bo ta płyta ma trzy wersje w ogóle. Ma podstawową, ma tę taką, która jest
0: ale
1: normalna.
0: Ale ona robiła też chórki chyba w E-Sexual.
1: Możliwe.
0: Tak,
1: możliwe,
0: mi się wydaje.
1: Tak.
0: Tak, mi się wydaje.
1: Ale ten utwór, który zagramy teraz, pochodzi z tej wersji poszerzonej.
0: Okej, okay, dobra. I to jest utwór Striptease. I tam się pojawia rzeczywiście jako pełnoprawny gość.
1: Tak.
0: A w utworze tytułowym i Sexual pojawia się tylko w chórkach.
1: No widzisz, jaki ty mądry jesteś czasem jednak. Zagiął mnie.
0: No, zagiąłem. O, jest zagięty, udało się.
1: Udało się. Chłopaki z sąsiedztwa, jak Smolarek z Delemem, jak pies z kotem. Gramy Striptease FK Twigs.

FK Twix i Sexuals i ostatniej płyty, tytułowy utwór. No, FK Twix, stary, jest jedną z moich idolek, nie będę ukrywał. I powiem ci, że pierwszy raz miałem z nią styczność, teraz popatrzyłem, w 2015 roku, kiedy ukazała się epka Melissa. Wtedy gdzieś tam to do mnie trafiło. Wtedy jeszcze na dłużej się

0: przy niej nie zatrzymałem. Tak naprawdę moją uwagę najbardziej przykuła płyta Magdalene.
1: Oczywiście.
0: Z 2019. To było coś, pamiętam,

0: pełnym vibe'em, w coś, jakbyś po prostu odpalił film i ten film trzyma cię w napięciu od początku do końca.
1: Ja bardzo nie lubię takich określeń, ale to jest płyta, do której musiałem dojrzeć. Tak.
2: Cringe.
1: Nie, tak na serio, bo to jest, kiedy wychodził ten album, to ja jeszcze miałem taką konieczność, przymus wewnętrzny, żeby słuchać muzyki, która jednak ma jakieś takie uderzenie mocne.
0: Okay.
1: I wtedy byłem trochę nieczuły na różne subtelności, jakie są w muzyce dostępne. No dzisiaj jestem w trochę innym miejscu niż te 7 lat temu i tym samym doceniam bardzo Magdalene. To jest płyta wybitna, płyta jedna z definiujących lata te 10, powiedzmy, XXI wieku. Także no, świetna artystka, która do dzisiaj to udowadnia. Można mieć trochę uwag tam do Usexual, czy do Capri Songs. Oczywiście, że tak. Tam są utwory lepsze, gorsze, ale to one są jakieś.
0: To na pewno. Capri Songs na przykład podobało mi się, to jest świetne następstwo Magdalene dla mnie, bo masz nagle właśnie tą przebojową FK Twigs, której nie mieliśmy od dawna, tak właściwie od chyba, od Epek, bo nawet na LP1 tej przebojowej FKA Twigs aż tak bardzo nie uświadczymy. No ale przejdźmy może do utworu z Magdalene, Fallen Alien, czyli jeden z moich ulubionych tracków z tego krążka.

0: Sevdaliza, Oh My God, cudowny utwór, cudowna produkcja, cudowna wokalistka. My dzisiaj gramy chyba prawie same laski, nie?
1: No tak prawie. Wyszło,
0: no,
1: tak wyszło.
0: Paroma,
1: no Mark Hollis nie, tak. nie, nie
0: no,
1: jest,
0: okay,
1: nie był kobietą,
0: to był jeden, to był na razie chyba jeden wyjątek. Nie wiem, czy wiesz, ale w 2022 roku Sevdaliza zagrała w Polsce na Audio River i na scenę wbił Kłę Bonafide. I co było śmieszniejsze, później mieli zrobić razem numer, ale finalnie nie wyszło, bo kolesiowi się po prostu nie chciało pisać. Więc szczerze, jeśli kiedyś spotkacie Kłebo, zresztą nie wiem, czy wiesz, ale on pewnie nas teraz słucha. Kłebo, no trochę przesada. Trochę przesada.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale Kłebo w tym studiu za nami nagrywał z Zamilską taki traczek jeden.
0: Pamiętam, słuchane było.
1: Oczywiście, że było. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ten jego słynny ostatni koncert będzie można obejrzeć na jednym z VOD niebawem. Także, jeśli ktoś myślał, że to unikatowe doświadczenie, no nie.
0: To nie, unikatowe to było zobaczyć go z Sevdalizą, bo ona chyba się już na niego obraziła.
1: No później chyba tak, bo gdy grała na Ofie, to już Kłę Bonafide tam nie było. Więc no co zrobić, co zrobić. Art pop to jest nasz dzisiejszy temat. No i wydaje mi się, że Sevdaliza, FKA Twigs to są takie wręcz ikoniczne dla tego gatunku, obecne artystki.
0: Absolutnie, absolutnie. I też trochę nierozerwalne razem, nie? Że masz coś takiego, że jedno idzie trochę w parze z drugim brzmieniowo.
1: To prawda, to prawda. I też myślę, że następna artystka,

Polka, która akurat pochodzi z Polski, się w to wpisze. Alicja Sobstyl, zespół Klawo, flecistka, wokalistka tejże grupy, jest też, ma też swój projekt, no, czy poboczny, no to byłby bardziej jej właśnie osobisty projekt, z tym, że on jest troszkę gdzieś tam z boku. Podobno płyta już jest wbita, tak słyszałem w ubiegłym roku. Kiedy ona się ukaże? Nie wiem. Drugi album oczywiście, ponieważ pierwszy, który ukazał się już parę dobrych lat temu, Prisoners of Expectations, no, wykopał mnie z kapci wtedy, a my teraz po prostu posłuchamy kawałka The Paradox of Knowledge. Alicja Sobstyl, Maciej Świniarski, Krzysztof Hadrych, Tomasz Rafalski, Alan Kapołka, Tymek Bryndal, Michał Jan Ciesielski. Rasta nasz i luźny skład, prawda? Grajmy zatem The Paradox of Knowledge.

0: Wielkie hity, być może nawet największe, Jockstrap. Duet, który wydał dwa ciekawe albumy, w sumie jeden oraz remiksy. No i tak jakoś ich nie ma trochę. Trochę żałuję, ale Georgia Ellery ma co robić, ponieważ jest wokalistką i skrzypaczką w Black Country New Road. Marcin, założyłbyś Jockstrap?
1: Co?
0: No, sprawdź sobie potem, co to jest.
2: A ty byłeś na koncercie na Ofie?
0: Byłem.
2: Ja nie dotarłam.
0: Ach, Zuza, Zu Zielińska z nami. Dzień dobry,
1: już,
0: cześć.
1: Już wcześniej wywoływane, już dzisiaj o tobie rozmawialiśmy nawet.
0: To prawda, no.
2: Obgadywaliście mnie.
0: Tak, tak. Z Runią cię obgadywaliśmy.
2: O, no dobra, to wybaczam.

0: No właśnie, to powiedz, właśnie, mieliśmy gościnę w pierwszej godzinie, Runia opowiadała o swojej epce, ale nie tylko, o premierze, na której ty grałaś.
1: Tak.
0: Co więcej, widzieliśmy się tutaj, w tym studiu, zanim tam grałaś.
1: Ja przyjechałam najpierw do was, a potem szybko pojechałam do Runi, żeby zagrać po jej koncercie DJ set właśnie składający się z utworów, które teoretycznie wybrała Runia, ale powiedziała mi, to jest twój dzień, więc gramy muzykę, którą ty chcesz grać. To jest twój wieczór.
0: I ona to opisała jako połączenie Zerosów i indie rocka i tak trochę
1: tak,
0: było?
1: Tak, tak dokładnie było.
0: No widzisz, a wiesz, ile miłych słów wobec ciebie padło tutaj? No naprawdę.
1: Ojej.
2: Bardzo dużo.
0: Tak to jest, chłopaki z sąsiedztwa.
2: Większe słów.
0: To prawda. Chłopaki z sąsiedztwa. My się powoli żegnamy. To jest nasze ostatnie wspólne wejście
2: nie
0: w
2: tak
0: tym
2: powoli,
0: tygodniu.
2: Nie tak powoli, szybciej.
0: No dlatego mówię, nie no powoli. Jeszcze
2: szybciej.
0: Półtorej minuty mamy, kolego.
2: No dobra, okay.
0: Także co u ciebie w audycji?
1: U mnie w audycji dzisiaj pierwsza godzina będzie troszeczkę mocniejsza, bo pokierowała mnie ku temu premiera Show Me The Body, nowy album. A druga godzina będzie zdecydowanie lżejsza i w nią sobie, mam nadzieję, że tak się złoży, wejdziemy Kelelą, czyli no zdecydowanie czymś bardziej podchodzącym pod R&B, ale ona tam sobie zaszalała i jest odrobina i shoegaze'u, i gitar, także dlatego pytałam cię dzisiaj, czy graliście.
0: Nie graliśmy.
1: No to dobrze.
0: Zostawiamy takie rzeczy dla audycji Przester, która już po 21 w radiowej czwórce, a u chłopaków z sąsiedztwa na sam koniec propozycja od Marcina będzie.
2: O, powiedziałeś no, po moim imieniu.
0: Tak.
2: O Jezu, jak
0: no co jakiś
2: dziękuję,
0: czas mówię.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Mój tata ma na imię Marcin, wiesz?
0: O, może to ta sama osoba.
2: To plot twist na dzisiaj, moi drodzy. Zakończymy utworem Banks, która nagrała na swoją najnowszą płytę numer z Doechii. Więc tym zakończymy, a z chłopakami z sąsiedztwa w tym składzie będziemy następnym razem kiedy?
0: W poniedziałek.
2: W poniedziałek od godziny 19 do 21. Jak zawsze było miło z tobą, Adamie. Dziękuję ci za to.
0: Z tobą również, mój najdroższy Delemie.
2: Dzięki, że nas słuchaliście.
0: A były z nami również Karina Tercani i Kasia Dubrawska, które czuwały nad audycją, a Kasia realizowała dzielnie bardzo nasze wszystkie wynalazki tutaj dzisiaj. Chłopaki z sąsiedztwa bawią się doskonale, bawić się będą również w najbliższych dniach i tygodniach. Ja jutro zapraszam na audycję po 20 z Wrosoundu. Tam się słyszymy, w sobotę również, a w niedzielę z powrotem tu z retransmisją Skalpela i z rozmową z Pokusą.
2: Papa.
0: Papa. Set this bitch

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
3: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Zobaczmy, co przyniesie nam jutrzejsza pogoda. Przed nami naprawdę gorący dzień, podobny do dzisiejszego. W większości kraju termometry pokażą od 30 do 32 stopni, a najcieplej będzie na zachodzie, w Szczecinie nawet 33 stopnie. Około 32 stopni zobaczymy tam.

0: Także w Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie. Nieco chłodniej będzie nad morzem i na północnym wschodzie. W Gdańsku około 28 stopni, w Koszalinie 29, a w Suwałkach 27 stopni. W ciągu dnia nie zabraknie słońca, ale upałowi towarzyszyć będą również burze, więc uważajcie. Największa szansa na ich wystąpienie pojawi się na zachodzie, północy oraz miejscami w centrum kraju. Na wschodzie pogoda zapowiada się spokojniej i tam będzie więcej przejaśnień. Jeśli planujecie jutro aktywności na świeżym powietrzu, no to pamiętajcie o wodzie, nakryciu głowy i kremie z filtrem, a w drugiej części dnia warto też zerknąć na radar burzowy, bo pogoda może zmienić się naprawdę szybko.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.

0: Szester. Zaprasza Zuu, czyli Zuza Zielińska.
1: Cześć. Trzeci Przester. Zaczęliśmy od Sunny Day Real Estate zespołu, który bardzo często pojawia się we wszelakich rozmowach o narodzinach podgatunku emo. No, choć jak się możecie domyślać, oni sami nigdy za tą łatką za bardzo nie przepadali. Na albumie How It Feels To Be Something On słychać już, że chcieli czegoś więcej niż tylko głośne granie. Emocje są tu równie ważne jak melodie. No, a wpływ tej płyty słychać do dziś u całego pokolenia gitarowych zespołów. A by the way, Sunny Day Real Estate zagra swój długo wyczekiwany pierwszy w historii koncert w Polsce na tegorocznej edycji of festiwalu w Katowicach, więc ja tam będę, będziecie tam wy, dajcie znać. A teraz przeniesiemy się do Dublina. Gila Band mają tam godnych następców. Chemical właśnie wydali debiutancki album Ritual Protocol i mamy tutaj dużo hałasu, napięcia i dobrego postpunku, który no, nie boi się połączenia z elektroniką. Zdecydowanie warto zapamiętać tę nazwę. Najpierw na antenie tytułowe Ritual Protocol, a później Eurotrash. Przy mikrofonie Zuza Zielińska. Zaczynamy Przester w czwórce.

Stylistycznie muzyka Chemicals kojarzyła mi się z brzmieniem Moin, mimo że to w sumie są dość takie, no, inne brzmienia, ale tak jakoś myśli mnie tutaj do Moin nakierowały. Tę grupę tworzą Tom Holstead i Joe Andrews, których możecie kojarzyć z elektronicznego duetu Reim. Kilka lat temu postanowili zamienić klub na salę prób i do współpracy zaprosili Valentinę Magaletti. Jeśli interesujecie się właśnie współczesną muzyką eksperymentalną, to jest spora szansa, że już się na nią natknęliście.

0: zetknęliście, bo grała na przykład z Vanishing Twin, Holy Tongue, współpracowała z takimi tuzami jak Floating Points czy Nicolas Jar. Dzisiaj uchodzi za jedną z najbardziej wszechstronnych perkusistek na brytyjskiej scenie, ponieważ jest absolutnie fenomenalna, wiem, widziałam na żywo i tu przynoszę dobre wieści, bo też będziecie mogli zobaczyć ją na żywo. Jesienią będzie okazja zobaczyć właśnie Moin w Polsce. Dołączają jako headlinerzy do line-upu Phonomo Music and Film Festival, który odbędzie się w październiku w Bydgoszczy. Na antenie usłyszymy najpierw Lift You z gościnnym udziałem Sophie Almari, a później See, nagrane wspólnie z Sophie i Benem Vincem.
1: I just want to say I really appreciate this because nobody ever asks to use my voice for a track. To read in a time of war, to read it again, to think about it, to read it aloud, to record it, to try again, to listen back, to send and unsend. To worry about getting old, to feel old, to remember I felt older before. To have experienced so much love, to have resisted, to be bitter, to think of you. To feel your mood like the weather, to not let it affect me anymore. To not let it affect me anymore.

0: Coffee.
1: To był Moin, a teraz przenosimy się do Nowego Jorku.
2: Świeży sygnał.
1: Jest ku temu dobry powód, bo w ostatni piątek Show Me The Body wrócili z nowym albumem Alone Together. Tutaj zdecydowanie można powiedzieć, że ta ekipa od początku grała według własnych zasad. Banjo zamiast gitary, hardcore spotykający się z hip-hopem, noise'em i industrialem. Ten zestaw brzmi dziwnie tylko na papierze, bo w praktyce od lat działa to zaskakująco dobrze. Równolegle zespół rozwijał też nowojorską scenę od środka, bo w 2015 roku powołał do życia kolektyw Corpus. Organizowali koncerty, udostępniali przestrzeń artystom i wspierali w ogóle lokalną społeczność DIY. Dlatego Show Me The Body od dawna są jedną z najważniejszych nazw współczesnego nowojorskiego undergroundu, nie tylko ze względu na muzykę, ale też na to, co wydarzyło się właśnie wokół nich. Z albumu Alone Together posłuchamy numeru Trust i I See You Again. Przy mikrofonie bez zmian Zuza Zielińska, a to audycja Przester. Gramy nowości od Show Me The Body.

0: Za nami nowość od Show Me The Body, a teraz pora na małą lekcję muzycznej historii.
1: Na zapętleniu.
0: Są takie płyty, które w momencie premiery przechodzą właściwie bez echa, a dopiero po latach okazuje się, że no, zmieniły wiele. Tak było ze Spiderland Slint. Zespół powstał sobie w Luizjanie, w stanie Kentucky pod koniec lat 80. Mieli wtedy bodajże po kilkanaście lat i chyba nikt nie przypuszczał, że nagrają album, który z czasem stanie się jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla post-rocka i praktycznie całego gitarowego grania. W ogóle nagrywanie tego albumu trwało zaledwie kilka dni, ale atmosfera wokół tej płyty do dziś obrosła wręcz legendą. Slint rozpadli się jeszcze przed premierą albumu, głównie z powodu problemów Briana McMahona z depresją. Planowana europejska trasa została odwołana, więc kiedy Spiderland trafił do sklepów w 1991 roku, właściwie no, nie miał kto go promować. No i paradoksalnie to właśnie dlatego ta płyta zaczęła żyć własnym życiem. Muzycy przekazywali sobie ją z rąk do rąk. No, tą muzyką na pewno inspirowały się takie ekipy jak Godspeed Your Black Emperor, czy Black Country New Road, Black Midi również. Steve Albini zrecenzował ten album dla Melody Makera i przyznał płycie 10 gwiazdek, przewidując, że za 10 lat będzie uznawana za klasykę. No i miał rację.
2: Across.

0: czwórka, to słychać.
1: To było Slint, a teraz dwa szybkie przystanki. Najpierw Pinback, duet z San Diego, który od końca lat 90. konsekwentnie udowadnia, że Mafrock nie musi rezygnować z melodii. Summer in Abaddon to do dziś jedna z moich ulubionych płyt w ich dyskografii, a zaraz po nich Gila Band, o których już dzisiaj mówiłam. Irlandczycy właśnie wypuścili dwa nowe single, zapowiadające album, którego premiera zaplanowana jest na wrzesień tego roku, więc najpierw Pinback, a później nowe Gila Band.

0: Dodaj do playlisty.
1: Dokładnie tak, pora dorzucić coś do waszych playlist. Tommy Barlow to jest nazwisko, które coraz częściej przejawia się na brytyjskiej scenie. Pochodzi on z okolic Cambridge, studiował muzykę elektroniczną w Londynie, a zanim zaczął wydawać własne utwory, współpracował m.in. z Channel Beats, których też już w pierwszym przesterze słuchaliśmy, R.I.P. Magic czy projektem Bystorm. W jego muzyce słychać elektronikę, gitarowy songwriting i brytyjską scenę klubową. Mi udało się usłyszeć Tomiego na żywo. Supportował on właśnie Bystorm kilka miesięcy temu w Warszawie. Jeśli dopiero rzeczywiście trafiliście na Tomiego, to jest dobry moment, żeby zapamiętać to nazwisko. Zagramy jego dwa nowe single, Won't You Ever Need Me, a później Earth Killer. Wy niezmiennie słuchacie przesteru w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Wybiła 22.
1: Pogoda.
0: Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w ten weekend. Sobota zapowiada się całkiem przyjemnie. Na zachodzie i południowym zachodzie będzie sporo słońca, a termometry pokażą od 23 stopni w Wielkopolsce i na Pomorzu do nawet 27 stopni w Warszawie. Nieco chłodniej będzie nad morzem, od 18 do 21 stopni. Miejscami, głównie we wschodniej części kraju i w centrum, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze, ale nie powinny zdominować całego dnia, więc się nie bójcie. Niedziela będzie już bardziej dynamiczna. W wielu regionach prognozowane są przelotne opady i burze właśnie, zwłaszcza w centrum, na południu i wschodzie Polski. Mimo to temperatury pozostaną letnie, od około 23 stopni na zachodzie do nawet 30-31 stopni na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Jeśli planujecie weekend na świeżym powietrzu, najlepiej korzystać z pogody w sobotę, ale warto też

0: śledzić prognozy i mieć pod ręką parasol w niedzielę, bo aura może zmieniać się naprawdę szybko.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
1: Autopromocja.
3: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Ja wiedziałem, że tak będzie.
7: Czwórka, to słychać.

0: Szester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
1: Bardzo smooth przez Blood Orange i Kelele weszliśmy sobie w drugą godzinę Szesteru przy mikrofonie Zuza Zielińska. Ten piękny damski wokal, który słyszeliście, to właśnie wspomniana przeze mnie przed chwilą Kelela, a jej nowy album był jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie premier ostatnich tygodni. Ona wróciła z trzecim albumem, album zatytułowany New Avatar, i wszystko wskazuje właśnie na to, że będzie to jedna z najgłośniejszych premier tego lata. Pierwsze recenzje są

bardzo dobre. Krytycy chwalą przede wszystkim właśnie to, że zamiast powtarzać brzmienie z Raven, Kalela zdecydowała się pójść w inną stronę, tym razem obok charakterystycznego dla niej R&B i elektroniki pojawia się sporo gitar, shoegaze'u i dream popu. Sama Kalela mówi, że New Avatar jest powrotem do muzyki, której słuchała jako nastolatka, zanim na dobre zanurzyła się w R&B. Za nami numer Going Down, a przed nami Crystallize Kalela w radiowej czwórce.

0: To była Kelela, a teraz coś, co dość trafnie podsunął mi algorytm.
1: Dodaj do playlisty.
0: Lorraine. Odkryłam kilka tygodni temu i od pierwszego odsłuchu wiedziałam, że będę chciała ją na pewno wam puścić w przesterze. Za tym pseudonimem stoi Tasha Cheek z Brooklynu, wokalistka, producentka i multiinstrumentalistka, która no naprawdę z niezwykłą swobodą łączy sobie soul, psychodele,

folk, ambient i muzykę eksperymentalną, więc tutaj mamy cały wachlarz tych gatunków muzycznych. Jej utwory są bardzo nieprzewidywalne, bardziej przypominają mi coś w rodzaju kolaży, bo są pełne sampli, jakichś urwanych melodii, w ogóle pomysłów, które pojawiają się na chwilę, po czym ustępują miejsca kolejnym. Ona jest bardzo szalona w tej muzyce. No i właśnie chyba najbardziej mnie to w niej wciągnęło. Kilka tygodni temu ukazały się dwa nowe single od Lorraine, Borderline i Soulless Cycle, i właśnie ich teraz posłuchamy w czwórce.

Teraz chciałabym zatrzymać się przy artyście, którego pokazał mi mój znajomy. Mam z dwójką moich kumpli playlistę na jednym z serwisów streamingowych zakazanych i mamy taką zasadę, że co tydzień aktualizujemy ją o nowości, które wpadły nam w ucho, jakieś odkrycia i również totalnie stare rzeczy wygrzebane gdzieś z czeluści. Mamy pełną dowolność. Jeśli chcecie, to zapraszam do obserwacji. Nazywa się koncept talerzykowy, tak na czasie. Ale wracając do projektu, o którym za chwilę wam opowiem, to stoi za nim Liam McKay z Irlandii Północnej. Projekt nazywa się Sign Crushes Motorist. Kiedy zaczynał publikować swoją muzykę, robił to właśnie bez większego planu. Nagrywał sam, wrzucał kolejne utwory do internetu i równolegle rozwijał kilka innych projektów, między innymi Birthday, Moonwater, Hold czy Take Care. Każdy z nich już miał trochę inaczej, ale wszystkie wyrastają z tej samej potrzeby takiego bardzo osobistego, domowego nagrywania. Muzycznie najczęściej wrzuca się go do worka ze slowcorem, ale słychać tu też sporo shoegaze'u, lofi, bedroom popu. Wiecie, szumy, przestery, niedoskonałości, nagrań. Nic nie jest tu przypadkiem, to są elementy całej tej estetyki, więc posłuchajmy dwóch utworów z albumu I Will Be Okay, najpierw Better, a później There Is This Girl.

Zostajemy przy takim delikatnym, lo-fi gitarowym graniu. I Don't Like Mirrors. To jest kolejny projekt, który wyrósł z, w cudzysłowie, internetowej sceny slowcore'u i bedroom lo-fi. To centrum znowu... Tutaj w centrum znowu są proste melodie, surowe nagrania i dużo emocji, które absolutnie nie potrzebują rozbudowanych aranżacji. Kilka tygodni temu ukazał się album Not How It's Supposed To Be, z którego za chwilę posłuchamy dwóch utworów, I Miss Your Warm Hands i She's Not Real. Wysłuchacie Przesteru w czwórce.

0: pojawia się w zestawieniach najważniejszych płyt XXI wieku, a dla wielu artystów od indie folkowych songwriterów po zespoły ze sceny slowcore i lofi pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To, co mi zawsze imponowało u Elverum, to sposób nagrywania. Chyba nigdy nie zależało mu na perfekcji. Trzeszczące mikrofony, szum taśmy, odgłosy otoczenia, czy totalnie przypadkowe dźwięki stają się tutaj częścią kompozycji, to jest super. Dzięki temu jego płyty właśnie bardziej przypominają zapis konkretnego miejsca i chwili niż klasyczne nagrania, właśnie perfekcyjne nagrania studyjne. Dzisiaj wracamy właśnie do The Glow Part 2, najpierw The Moon, a później The Mansion.
1: Na zapętleniu.

0: incapacitation.
1: There's no crack of dawn, no morning, just an everlasting warning.
2: Za każdym razem rozpływam się przy The Microphones, ale lubię też takie momenty, kiedy trafiam na zespół, o którym właściwie nie da się za wiele przeczytać w internecie. Jest kilka wpisów na Bandcampie, kilka zdjęć, zero wywiadów, ale tutaj akurat muzyka broni się sama. Zawsze wtedy czuję taką satysfakcję, jak na prawdziwego muzycznego nerda przystało, że być może znalazłam jakąś nową perełkę. Oby tak było z Gash. Oni wydają swoje rzeczy sami. Pierwsze kasety tej płyty CD ukazywały się w nakładzie zaledwie tam 50 egzemplarzy. To jest bardzo DIY-owy projekt i słychać to też w muzyce. Krótkie piosenki, sporo emo, indie rocka i lo-fi bez niepotrzebnego polerowania. Posłuchajmy dwóch utworów z ich tegorocznego albumu.

Musicie się przyzwyczaić, że czasami będę puszczać wam tutaj takie dziwadła. Na tak zwanym finiszu dzisiejszego przesteru chciałabym jeszcze zatrzymać się przy Haytrack. W 2003 roku zaczynali jako trio, dziś są duetem, bo w 2010 roku Sean Stewart zmarł, kiedy zespół pracował nad drugim albumem. Nigel Young i Jonin Standish zdecydowali się go dokończyć, a później kontynuowali właśnie działalność już jako duet. No ta historia odcisnęła bardzo mocne piętno na ich muzyce. Z czasem Haytrack odeszli od surowego, hałaśliwego brzmienia pierwszych płyt w stronę minimalizmu i bardzo oszczędnych aranżacji. Dzisiaj są jednym z najważniejszych zespołów australijskiej sceny eksperymentalnej, a już za kilka tygodni będzie można zobaczyć ich na OFF Festiwalu w Katowicach. Jeśli zastanawiacie się nad festiwalowym rozkładem jazdy, to zdecydowanie warto wpaść na ten koncert i dodać go do swojej playlisty No Big Thing od Haytrack.

0: świeży sygnał.
1: Udało nam się jeszcze zagrać Fast Friend od Haytrack, bardzo fajnie. Żegnam się nowością Blimp. Nowy projekt, który znalazłam. Dopiero zaczynają budować swoją historię, ale warto mieć ich na radarze, mam takie wrażenie. Kilka dni temu ukazał się nowy singiel Awayward. To już wszystko w dzisiejszym Przesterze. Dzięki, że spędziliście ze mną te 2 godziny. Dziękuję Karinie Terconi i Kasi Dubrawskiej za wspólny wieczór, a was zapraszam oczywiście w przyszły czwartek, tradycyjnie od 21:00. Będzie gość. Tak mogę tylko tutaj zajawić. Ja nazywam się Zu. Dobrego wieczoru. Na zakończenie Blimp i ich Awayward.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. No,
2: o nie, my tak nie gramy.

0: Jedynka. To słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: O nie, nie na telefon tam dzwoni.
4: A na co?
3: To jest, proszę pana, przekaz.
4: Przekaz, tak?
3: Przekaz, tak.
4: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
3: Myśli.
5: Ej, mam déjà vu.
3: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

0: tutaj.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Proszę bardzo.
0: Czenia.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

sur wody. O, tak się to robi. O, aerosur wody. Tak się to robi.

Let me see your hands.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

0: as hell thinking about her.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: innej opcji.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.